0: Biedny siedzi sam, więc nie zwlekaj dłużej, pobiegnij tam, powiedz co, że
1: Marianna,
0: Marianna.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu.

FM.

Szepcą kot, jak spojrzę w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot, po nocach błąkam się jak kot, na księżyc gapię się jak kot i tęsknię, wstycham tak.

chodziłeś za mną tak jak kot, przez płot skakałeś tak jak kot, łasić lubiłeś się jak kot, słodko mruczałeś tak jak kot, fałszywy byłeś tak jak kot.

słychać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale

słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy,

0: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mi

0: Wszystkich słuchaczy Radia Pogoda bardzo serdecznie pozdrawiam. Tomasz Kozłowicz.
1: Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Oela. Ej ja.

0: lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Cześć, z tej strony Natalia Niemen. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramię.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jest.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nie łatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

0: jest.
1: Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny, wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

0: kwiatkiem. Płatki z kwiatków obrywa mu kratkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartkiem.
1: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Została ostatnia reklama.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Reklama.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
9: Jesień zapowiada się bardzo atrakcyjnie, zwłaszcza jeśli chodzi o Gdańsk-Wrzeszcz, bo tam dokładnie działa Fundacja Palma, która naprawdę pielęgnuje to miejsce, bardzo szeroko mówiąc, promując. Edyta Stańczyk, witam naszych radiosłuchaczy. Nawet jeśli mam jakichś gości, którzy zajmują się kulturą, to oni zawsze mówią, a jak we Wrzeszczu, to Fundacja Palma.
10: Tak, bardzo miło, dzień dobry, dziękuję
9: to
10: bardzo.
9: Już tak, dzień dobry, jest ze mną pani Natalia Koralewska. Witam serdecznie pani Natalio. No właśnie, bo tak niewielki skład, o tym sobie rozmawiałyśmy, prawda? Bo dwuosobowy teraz chyba w fundacji, a tyle się zapowiada ciekawych wydarzeń.
10: To prawda, jak jest pasja, to
9: idzie.
10: Chce się działać, chce się robić, chce się pisać projekty, zapraszać artystów i autorów do tego, żeby oni opowiadali. I to prawda, z jednej strony wciąż popularyzujemy historię Wrzeszcza, historię dzielnicy, w której już mamy teraz siedzibę, ale właśnie w tej siedzibie mamy takie w sumie centrum kulturalne i tam oferujemy naszym słuchaczom i odbiorcom, czy to są koncerty, spotkania literackie, spotkania filozoficzne, czy wykłady o muzyce. Wachlarz wydarzeń jest bardzo szeroki, więc już teraz mogę zaprosić do posłuchania, co oferujemy i na co można do nas przyjść.
9: Może zacznijmy od początku, bo startujecie z tymi wszystkimi wydarzeniami z początkiem października, prawda?
10: To prawda, trochę ten okres naszych wydarzeń, naszej siedzibie dzielimy na wiosenny i jesienny. Jesienny jest zawsze bardziej bogaty, bo na wiosnę chce nam się wychodzić, mam wrażenie, bardziej na miasto i korzystać z pięknej pogody. I jesień to jest właśnie taki czas zwolnienia, refleksji, zatrzymania i w tym roku pomyśleliśmy sobie, że też to jest taki czas zadbania o siebie i nasza propozycja, żeby zadbać o siebie, zadbać o swój rozwój, to jest właśnie uczestnictwo w koncertach, spotkaniach literackich, skupieniu się na czytaniu, na rozmawianiu ze sobą, na przykład podczas spotkań filozoficznych, ale nie zabraknie tradycyjnego, mam wrażenie, w naszej ramówce wydarzenia, czyli spacery architektoniczne po Wrzeszczu.
9: Ukochane zresztą przez mieszkańców Trójmiasta, ale też spacery dźwiękowe organizujecie.
10: To prawda, zdarzało się tak, że takie spacery organizowaliśmy. Mam wrażenie, że najbardziej znany z tego w Trójmieście jest Marcin Dymiter, znany jako Emiter. I w tym roku Marcin opowie w formie wykładowej u nas o różnej muzyce i o dźwiękach z różnych krajów, które są nieopodal Polski i będzie to Litwa, Szwajcaria i trochę dalej Liban. I to są takie wykłady, które uwrażliwiają na dźwięk, uwrażliwiają na muzykę, o tej muzyce opowiadają skąd artyści czerpią różne inspiracje, żeby tworzyć, czy są to korzenie, czy jest to kultura etniczna, czy są to tradycyjne instrumenty. I naprawdę bardzo serdecznie zapraszam. Wydaje mi się, że Marcin Dymiter jest naprawdę taką ważną postacią w naszym środowisku muzycznym w Trójmieście. Ze względu na swoją twórczość, ale ze względu też na to, jak wspaniale i z lekkością opowiada o muzyce i jak zachęca jednocześnie do tego, żebyśmy na te dźwięki, które są wokół nas, byli bardziej wrażliwi.
9: Wiem, że realizował taki projekt Poznawaliśmy Gdańsk właśnie poprzez dźwięki. Też bardzo ciekawe.
10: To prawda, w zasadzie dźwięk otacza nas praktycznie cały czas, nawet jak w studiu tutaj siedzimy, to pewne dźwięki słychać. Czasami jesteśmy też tymi dźwiękami tacy oszołomieni, jest ich bardzo dużo i te wykłady, mam wrażenie, też zachęcają do tego właśnie, żeby być bardziej ich świadomi, ale też z taką uważnością i się przysłuchiwać, i mam wrażenie, że z taką uważnością na dźwięk, czy o takiej uważności na dźwięk są nasze koncerty w samo południe, bo to są koncerty, które odbywają się w niedzielę o godzinie 12 albo w soboty, ale zawsze o tej samej porze, i one są w naszej niewielkiej przestrzeni, gdzie nie ma sceny, gdzie jest się bardzo blisko twórcy czy artystki, i są to zazwyczaj solowe projekty. I są to, jest to taka sytuacja, powiedziałabym, muzyczna, która właśnie pozwala na to, żeby się zatrzymać, żeby być blisko tej muzyki, ale też żeby się otworzyć na taką muzykę, która może nie jest do posłuchania w mainstreamowym radiu, która jest trochę inna, gdzie się idzie za tym artystą i za tą propozycją, którą on przedstawia, i jest to pewnego rodzaju podróż.
9: Chciałabym jeszcze powrócić do tego wątku architektonicznych spacerów po Wrzeszczu, bo to jest bardzo fajny temat. Tak z waszych obserwacji wynika, to jest duże zainteresowanie?
10: Wydaje mi się, że nieustająco tak, i zawsze trochę na wiosnę, ponieważ tak na wiosnę planujemy cykl spacerów, które są wakacyjne. Zastanawiamy się, bo to już będzie chyba nasza czwarta albo piąta edycja, czy przyjdą osoby, czy będą zainteresowane. No i muszę powiedzieć, że tak, więc póki jest zainteresowanie, to działamy. I po wakacyjnych spacerach mieliśmy takie głosy, żeby je kontynuować, i faktycznie będziemy je kontynuować jesienią. Będą to dwa spacery wokół tematów funeralnych, bo będzie to spacer 31 października i 1 listopada. Ten pierwszy to będą tajemnice Góry Szubienicznej, czyli okolice Politechniki na takim wzniesieniu, gdzie kiedyś właśnie dokonywano mordów na ludziach i było to widoczne dla mieszkańców Wrzeszcza, a spacer 1 listopada to będzie spacer wokół nieistniejących cmentarzy od Bramy Oliwskiej wzdłuż Wielkiej Alei w stronę Wrzeszcza. I to jest taki temat, który już eksplorowaliśmy podczas jednej z edycji Nocy Wrzeszcza, gdzie zgłębialiśmy obszary miasta, w których były kiedyś cmentarze, a z racji losów historii i w zasadzie trochę tego, że nie były to polskie cmentarze, te cmentarze zostały trochę zapomniane i często są to teraz po prostu miejsca, w których są parki, i były to naprawdę ogromne połacie przestrzeni, i trochę wokół tych przestrzeni będziemy chodzić, rozmawiać o tym, jakie były to cmentarze, co się z nimi stało, żeby może trochę uwrażliwić na to, że jeżeli my nie będziemy pamiętać o historii, o pamięci miejsca, to być może o nas też ktoś nie będzie później pamiętał, jak to powiedziała moja rozmówczyni z wywiadu, pani Ewa Kluczyk, mieszkanka kolonii Abega, która, jeżeli nas słyszy, to ją bardzo serdecznie pozdrawiam.
9: Wrzeszcz. Może w formie takiej poradnikowej, gdybyśmy się chciały tutaj teraz pokusić, bo jeśli ktoś nie zna Wrzeszcza, a zakładam, że są tacy mieszkańcy, nie wiem, ktoś przyjedzie z Sopotu, z Żabianki, z Zaspy, i tak naprawdę gdyby chciał zrobić swoje pierwsze kroki, trochę ten Wrzeszcz poznać lepiej, co by mu pani poleciła? Od czego najlepiej zacząć? Co zrobić?
3: Audycja poradnicza.
10: Najpierw wysiąść na przystanku, to może zacznijmy od przystanku SKM Wrzeszcz. I tutaj następuje wybór, czy pójść do Dolnego, czy do Górnego Wrzeszcza. Ja zachęcam zacząć tą wycieczkę od samych wzgórz morenowych, czyli od Górnego Wrzeszcza i od Parku Jaśkowej Doliny, ponieważ jest to naprawdę absolutnie fantastyczne założenie parkowe, po którym już trochę nie widać, że był to kiedyś naprawdę park. Jest to taki trochę opuszczony las, ale naprawdę mam wrażenie, że z roku na rok coraz chętniej odwiedzany przez mieszkańców. I wiele z tych ścieżek, które teraz są wydeptane, były wytyczone dużo, dużo wcześniej, i on ma naprawdę fantastyczną historię sięgającą XVIII wieku. Ale tutaj może nie o historii, bo tu bym odesłała naszych słuchaczy do słuchowiska, które zrobiliśmy, Sen Nocy leśnej, które jest dostępne na Spotify'u i są to czytane teksty popularno-naukowe o parku, ale także teksty z przewodników przez aktorów z Teatru Wybrzeże i jest do tego też podkład muzyczny Pawła Szamburskiego, więc jest to naprawdę fantastyczne słuchowisko i można tego posłuchać przed snem, można tego posłuchać na słuchawkach chodząc po parku. Jest to takie bardzo dobre miejsce do tego, żeby o tej historii Wrzeszcza zacząć i potem schodząc ze wzgórz Morenowych możemy zejść Jaśkową Doliną w dół Wrzeszcza i wtedy już znajdujemy się tak naprawdę w samym sercu Wrzeszcza, koło Manhattanu, koło wieżowca Olimp i tutaj jeżeli i to i koło Fundacji Palma, bo jesteśmy dosłownie nieopodal i zachęcam do zajrzenia do nas na nasze wydarzenia, ale także po to, żeby wziąć od nas wszystkie magazyny i mapki, które wydaliśmy, a trochę tego jest przez ostatnie 8 lat i wtedy to już ma się dużo literatury i dużo mapek, żeby ten Wrzeszcz eksplorować.
8: Pani Natalia Koralewska z Fundacji Palma poprowadziła Państwa krok po kroku po tej pięknej gdańskiej dzielnicy.
10: Proszę Państwa, uwaga, jeżeli Państwo nas słuchają, to jeszcze nie puszczaliśmy tej informacji świat, są Państwo pierwsi, ponieważ lubimy eksplorować też inne dzielnice, ponieważ jest stulecie przyłączenia Oliwy w granicę miasta Gdańska i z tej okazji przygotowujemy przewodnik architektoniczny po Oliwie.
8: Na pewno wrócimy do tego tematu.
10: Dziękuję bardzo i do zobaczenia we Wrzeszczu.
8: Do zobaczenia. Imprezy sportowe, kulturalne czy sprawy, którymi żyje całe Trójmiasto. Rękę na pulsie trzyma jak zwykle niezastąpiona Iwona Wyciślok, która przedstawi przegląd wydarzeń tygodnia.
11: Iwona Wyciślok, zapraszam. Ukrywający się na terenie Hiszpanii obywatel Ukrainy Iwan Pew został sprowadzony do Gdańska. Ma odpowiedzieć za popełnienie aż 77 przestępstw, które spowodowały wielomilionowe straty w budżecie naszego państwa. Do przestępstw dochodziło, kiedy był członkiem zarządu jednej z gdyńskich firm. Grozi mu do 25 lat więzienia. Generalny wykonawca Polskiej Elektrowni Atomowej szuka pracowników. Rękę do jej budowy przyłożyć muszą fachowcy z bardzo różnych dziedzin, mówi reprezentujący firmę Bechtel Maciej Dzwonnik.
12: Od administracji, przez inżynierię środowiska, elektrotechnikę, automatykę, energetykę. Tego jest naprawdę bardzo dużo.
11: Pracę przy tym strategicznym projekcie znajdzie docelowo 11 tysięcy ludzi. A on właśnie dostał pracę. Tomasz Grzegorczyk został nowym trenerem Arki Gdynia. Ma umowę do czerwca przyszłego roku z opcją przedłużenia. Szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku Marka Jarolima, z którym klub rozstał się 22 września. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 54-letni mieszkaniec Oruni. Jest podejrzany o rozbój. Mężczyzna najpierw miał ukraść swojej 71-letniej sąsiadce 3000 zł, a następnie zaatakować ją, gdy próbowała odzyskać pieniądze. Przewrócił kobietę na ziemię, kopał, a także ugryzł. Grozi mu 15 lat odsiadki. On też trafi za kratki. Policja złapała mężczyznę, który okradł centrum dializ szpitala w Miastku. Skradzioną karetkę oraz sporą część zabranego sprzętu udało się odzyskać, mówi Dawid Lasz z policji w Bytowie.
13: Wartość tego sprzętu została oszacowana na około 180 tysięcy złotych.
11: 34-latek odpowie teraz za kradzież z włamaniem. Węzeł integracyjny przy dworcu kolejowym w Pruszczu Gdańskim będzie rozbudowany. Powstaną nowe miejsca parkingowe dla samochodów oraz 60 miejsc dla jednośladów. Dojazd mają ułatwić nowe ciągi komunikacyjne, m.in. wzdłuż Strugi Gęsi w ciągu ulicy Stolarskiej, a także w kierunku Ronda w Straszynie.
14: Tydzień w Trójmieście.
11: Do poważnej awarii instalacji gazowej doszło w rejonie Ronda de la Salle w Gdańsku. Z powodu rozszczelnienia instalacji i wycieku gazu przez kilka godzin zablokowany był ruch na ulicach Potokowej i Słowackiego. Kierowcy utknęli w ogromnych korkach. Wieczorem ulice zostały odblokowane. A jeszcze przez kilka dni zamknięte będą plaże w Ustce i jej okolicach. Trwa tam sprzątanie ropopochodnej substancji, która wypłynęła z Bałtyku i osiadła na brzegu, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego.
15: Prawdopodobnie jest to mazut, niemniej jednak laboratorium wykona profesjonalne badania. Myślę, że w kilka dni służby Urzędu Morskiego poradzą sobie z problemem.
11: Trwa sprzątanie plaży i ustalanie, skąd pochodzi ropopochodna substancja. Zmieni się organizacja ruchu w kwartale ulicy Pułaskiego, Bema, Fischera i fragmencie ulicy Sobieskiego w Sopocie. Nie będzie tam już obowiązywać strefa ograniczonego dostępu. Strefa wróci 1 kwietnia przyszłego roku przed sezonem letnim, czyli w czasie najbardziej intensywnego ruchu turystycznego. To teraz o atrakcji turystycznej. Latarnia morska w Nowym Porcie jednak nie zostanie zamknięta, ale znalazł się chętny, który będzie obsługiwał turystów zamiast latarnika, który z racji wieku nie ma już na to siły. W Gdańsku czczono pamięć o kresowianach, którzy przybyli do Gdańska po II wojnie światowej, mówi Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta. miasta.
16: Pamięć jest ważna, bo pamięć mówi o naszej historii, o tym skąd pochodzą gdańszczanie i kto odbudowywał akurat Gdańsk po II wojnie światowej.
11: Uroczystości odbyły się przy tablicy Kresowian na terenie dawnego dworca PKP Gdańsk-Kłodno. Ponad 6 milionów złotych wyniosły łączne wpływy z opłat miejscowych w Gdańsku i Gdyni oraz uzdrowiskowej w Sopocie w minionym sezonie letnim. Najwyższe wpływy odnotował Gdańsk. W okresie od czerwca do sierpnia do kasy miasta wpłynęło ponad 4 miliony złotych. To wzrost o ponad 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
8: Iwona Wyciślok zebrała te ważne informacje. Jeśli tematy lokalne są dla Państwa ważne, proszę zostać z nami. Zapraszam.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
9: Zapachniało jesienią, co oznacza, że gdańskie instytucje kultury przestawiają się na taki tryb wzmożonej pracy, co nie oznacza, że wakacje nie pracowały, tak? Ale ten czas jesienny to jest taki czas, kiedy wracają warsztaty, zajęcia edukacyjne. Edyta Stańczyk jest dzisiaj ze mną, pani Joanna Borowik z naszego gdańskiego IKM-u. Witam panią bardzo serdecznie.
17: Dzień dobry.
9: Sezon taki już wakacyjny za nami, co prawda, ale jak on minął, jeśli chodzi o Instytut Kultury Miejskiej. Było dużo zainteresowania, pewnie turystów dużo było w tym czasie, nie?
17: Turystów było dużo, my się bardzo cieszymy, bo odwiedzali nas tłumnie. Spacery z lokalnymi przewodnikami i przewodniczkami to było coś, co w tym roku wywołało naprawdę duże zainteresowanie. Metropolitanka, czyli spacery herstoryczne po stoczni również, one jeszcze trwają do końca września. Naprawdę zainteresowanie było bardzo wysokie. Tych spacerów było troszeczkę mniej, i wydaje mi się, że ta nowa formuła wprowadzona w tym roku przyniosła oczekiwany efekt. Również współpracę, które nawiązaliśmy ze Starym Ziomkiem i Morze, profilem oraz właścicielem fundacji Mówi Pomorze, fundacja audiowizualnej, która mówi o naszym regionie poprzez filmy. To wszystko sprawiło, że ludzie zainteresowali się, zaczęli poznawać naszych przewodników i przewodniczki. Myślę, że przełożyło się też na większe zaufanie. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, bo ten IKM został odkryty, myślę, na nowo.
9: A lubicie jesień?
17: Oczywiście. Jesień w instytucjach kultury to jest zawsze czas wzmożonego, nie tylko wzmożonych odwiedzin odbiorców, ale też naszego ruchu. Mamy bardzo dużo wydarzeń literackich, warsztatów edukacyjnych dla dorosłych, ale też dla najmłodszych. Festiwale, między innymi festiwal narracji, który w tym roku odbędzie się w październiku. Może pogoda będzie troszeczkę bardziej łaskawa. Również festiwale literackie, na przykład festiwal literatury dla dzieci, festiwal Schopenhauera. Idealny na jesienną porę, bo nasz filozof tutaj gdański przyciąga zawsze wielu odbiorców, którzy przez kilka godzin debatują na temat filozofii, nie tylko schopenhauerowskiej, ale też Heideggera i innych filozofów wybranych przez naszą radę programową Piotra Augustyniaka i Katarzynę Kasię. Mamy też festiwal muzyczno-technologiczny Music Jam, który odbywa się co roku. To jest, myślę, ewenement, dlatego że przez 24 godziny bez przerwy twórcy zgłoszeni tworzą muzykę, ale też instalacje, mappingi. To wszystko bez przerwy, pod czujnym okiem kuratorów i osób związanych profesjonalnie z muzyką. No, ale też Gdański Fundusz Filmowy. Za chwilę będziemy ogłaszać kolejne produkcje, które w piątym już konkursie wygrały dofinansowanie, które będą w jakiś sposób powiązane z Gdańskiem. W tym roku będzie to kolejne 8 produkcji, ale czekamy też na premiery filmów, które już zakończyły zdjęcia, już zakończyły produkcję i te filmy będą nie tylko podczas festiwalu filmowego w Gdyni miały swoją premierę, ale również u nas, bo IKM jest operatorem Gdańskiego Funduszu Filmowego.
9: No to fantastycznie. Ja tak patrzę właśnie, spoglądam sobie na waszą stronę i to, co mamy, to mamy między innymi też spotkania z kulturą fińską, spektakle teatralne, seanse filmowe, a właśnie, czy seria Miasto pod lupą, prawda? To też jest dosyć ciekawa seria.
17: Miasto pod lupą, nasz dział badań pięknie tworzony przez doktora Bartka Lisa i Jakuba Osmańskiego. Przygląda się miastu, ale przygląda się oczami badaczy, często osób, które nie są profesjonalnie związane z badaniami, ale chciałyby zobaczyć te projekty oddolne, pokazać, w jaki sposób kultura Gdańsku jest tworzona. Przyglądają się konkretnym dzielnicom, przyglądają się takim malutkim, oddolnym inicjatywom. W tamtym roku rozmawialiśmy o cyrku w Gdańsku. W tym roku rozmawiamy o jarmarkach, o Górnym Tarasie, o Młodym Mieście, o tym, jak mieszkańcy tych dzielnic, tych przestrzeni widzą swoje miasto. I najważniejsze w tym projekcie jest to, że każdy odbiorca, który przyjdzie na podsumowanie, może dodać coś od siebie. Może być współtwórcą projektu, bo my jako Instytut Kultury Miejskiej bardzo chcemy, żeby nasi odbiorcy tworzyli tę kulturę z nami. Pokazujemy to nie tylko przez badania, ale poprzez na przykład otwarty IKM, który co roku zrzesza ludzi, którzy chcą się nauczyć robić projekty. Chcą wejść i zobaczyć przy wsparciu naszym merytorycznym, technicznym, w jaki sposób mogą tworzyć wydarzenia dla ludzi, dla siebie. Wydarzenia otwarte, wydarzenia, które poruszają te obszary kultury, o których często zapominamy, bo na przykład Dzień Kalewali. To jest coś, o czym w pierwszym myśleniu o Gdańsku, czy w pierwszym myśleniu o naszym mieście nie wychodzi na pierwszy plan. Ale mamy wspaniałych badaczy, osoby z uniwersytetu, którzy zajmują się tymi tematami. Skandynawistyka na Uniwersytecie Gdańskim prężnie działa już od wielu, wielu lat. Dokładnie. Więc cieszymy się bardzo, że możemy wejść w kooperację z takimi podmiotami.
9: Dźwięki Północy, ten festiwal.
17: To Nadbałtyckie Centrum Kultury.
9: Nadbałtyckie. Ale chyba uniwersytet też jakiś
17: tak,
9: taki.
17: Nordic Focus Festival.
9: Nordic Focus Festival to jest tak, to jest to, na co też warto się każdego roku wybrać.
17: Tak,
9: myślę sobie.
17: Najbardziej ja uwielbiam. Zresztą region nadbałtycki, filmy, teatry, cała ta kultura jest też silnie związana z nami, bo dokładnie, jesteśmy jednym z jego elementów. Czerpiemy, ale też pokazujemy swoje wydarzenia albo swoją kulturę.
9: O tym chciałam porozmawiać z panią tak szerzej, o otwartym IKM-ie, bo to jest bardzo ciekawy projekt, czyli każda osoba, która ma pomysł, może się po prostu do was zgłosić i dzięki temu może uzyskać no nie tylko dofinansowanie, ale też przestrzeń, w której będzie działała, ale też taką pomoc merytoryczną.
17: My za każdym razem staramy się wybierać nowe projekty. Konkurs otwartego IKM-u, czyli konkurs na zgłoszenia, odbywa się raz albo dwa razy w roku. Wszystko zależy od koncepcji. I tak naprawdę widzimy duże zainteresowanie warsztatami, warsztaty ceramiki, czyli te wszystkie manualne rzeczy, warsztaty perfumiarskie, tworzenia biżuterii. To, co zbliża nas do drugiego człowieka, bo jednak jesteśmy w małej grupie, możemy porozmawiać, zadawać pytania i to jest najfajniejsze, że osoby, które się zgłaszają, nie mają takich obaw, one pytają. Później robią swoje projekty, chodzą albo szukają wydarzeń tworzonych przez twórców, którzy się do nas zgłosili i tworzą już takie małe grupy, enklawy, które często też porozumiewają się później ze sobą. Wiem, że tworzą też grupy na Facebooku czy grupy messengerowe, gdzie wymieniają się informacjami. My od najczęściej jesienią dostajemy dużo pytań o to, co w tym roku. Mhm. Te terminy są dostosowywane też do kalendarza IKM-u, który, no powiem, pęka w szwach. Jeszcze nie otwieraliśmy kalendarza na 2027 rok, tylko największe festiwale już mają swoje daty, które będziemy ogłaszać. Ale no, jesteśmy instytucją dla mieszkańców, więc staramy się, żeby różnorodność tych wydarzeń odpowiadała tym oczekiwaniom. I to też badamy w naszym dziale badań w obserwatorium, które dzielnie robi też ewaluację każdego projektu.
14: Co jest grane w Trójmieście?
9: Pani Joanna Borowik.
17: Otwarty IKM jest, jak już mówiłam, takim ewenementem, bo my dajemy nie tylko wsparcie merytoryczne, ale też techniczne. Podpowiadamy i robimy serię warsztatów, w jaki sposób tworzyć grafiki, jakie programy są użyteczne, w jaki sposób tworzyć promocje takiego projektu, tak żeby osoba, która składa do nas swój projekt w przyszłości, mogła już realizować go samodzielnie, wiedziała, gdzie zgłosić się po granty, do jakich mediów i w jaki sposób przygotować na przykład informację prasową, żeby była chętnie czytana. Mhm. Więc to całe wsparcie, myślę, że jest o tyle potrzebne. Dużo takich małych, oddolnych inicjatyw nie wybrzmiewa, bo jesteśmy w Gdańsku, mamy bardzo dużo instytucji kultury, NGO-sów i żeby się przebić przez ten cały szum informacyjny, trzeba mieć odpowiednie narzędzia i w Otwartym IKM-ie to właśnie staramy się przekazać.
9: Fajnie działacie na rzecz osób z niepełnosprawnościami i coś takiego, co się nazywa spacery sensoryczne. To jest jeden z moich polecenia.
17: Tak, to jest jeden z moich ulubionych tegorocznych projektów. Koordynacją od strony IKM-u zajmuje się dr Bartek Lis i Monika Masalon, nasza koordynatorka dostępności. Są to spacery specjalnie przygotowane dla osób z niepełnosprawnościami. Grupa projektowa sprawdzała ścieżki, sprawdzała dostępność, sprawdzała wszystkie możliwości, które można dać osobom z niepełnosprawnościami. To są spacery z tłumaczeniem na polski język migowy. Zawsze opisane są wszelkie udogodnienia i niedogodności, bo dostępność polega też na tym, żeby informować o tym, co niedostępne. I te sensoryczne wędrówki trochę jak lokalni przewodnicy odkrywają dzielnice. Będzie to Zaspa, będzie to Dolne Miasto i spacery są otwarte w tym roku, żeby każdy mógł przyjść, nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale też osoby, które są zainteresowane poznawaniem miasta troszeczkę tej przestrzeni pod innym kątem, żeby troszkę uwrażliwić, żeby uczulić, że są osoby, które mają specjalne potrzeby, że ta audiodeskrypcja, czyli tłumaczenie tego, co wokół, tak bardzo spłycając, ale mówienie o tym, że mijamy teraz chodniki albo podwyższenie, opowiadanie o tym to w przestrzeni, ale też tłumaczenie spaceru na polski język migowy, to jest coś, co powinno być uwzględniane zawsze. I od kilku lat próbujemy także podczas narracji największego naszego festiwalu w przestrzeni publicznej robić spacery z polskim językiem migowym. I widzimy, że przychodzą też osoby, które nie potrzebują tego tłumaczenia, ale są zachwycone, jak można przekazać opowieść o mieście, opowieść o dzielnicy poprzez gesty. Jak można ułatwić innym osobom poruszanie się w przestrzeni. Mam nadzieję, że dojdziemy też do takiego momentu, kiedy, tak jak mówiłam, nie będzie to taki element czy ciekawostka, ale będzie to integralny punkt każdego projektu. Na razie poprzez sensoryczne wędrówki, na które serdecznie zapraszam, a później poprzez też inne projekty, bo na przykład każde wydarzenie realizowane przez dział badań jest tłumaczone polski język migowy, więc bardzo się staramy, żeby nie tylko te pojedyncze, ale też inne wydarzenia były tłumaczone. Staramy się też, żeby każdy film, który puszczamy w przestrzeń, czy to są to rolki, czy dłuższe filmy po wydarzeniach, miały również tłumaczenie na polski język migowy, żeby miały napisy i audiodeskrypcje, więc taka pełna dostępność to jest coś, na czym bardzo nam zależy. I widzimy też, że inne instytucje również realizują ten projekt. Bardzo się cieszymy.
9: To teraz chciałabym się przenieść na scenę, bo realizujecie takie, powiedziałabym, też terapeutyczne projekty, które dotyczą zajęć warsztatów aktorskich.
17: Warsztatów aktorskich, czasami działamy też z młodzieżą. Robimy dużo warsztatów, które pomagają odkrywać swoje umiejętności, ale też są terapeutyczne poprzez taniec, czyli na przykład ciało opowiadanie. To są warsztaty skierowane do osób z niepełnosprawnością. Jest już pełna grupa. Poprzez taniec, poprzez ruch, poprzez gesty i bycie ze sobą osoby opowiadają nie tylko o tym, co je boli, co im dolega, ale w jaki sposób funkcjonują w świecie. Jest tam bardzo dużo rozmów. Ja miałam okazję przyglądać się warsztatom. To jest też taka bardzo bezpieczna przestrzeń.
9: Fantastycznie. W takim razie my odsyłamy naszych słuchaczy na stronę naszego IKM-u, a ja bardzo pani dziękuję. Przypomnę, że pani Joanna Borowik była moim gościem.
17: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
9: Marzenia są do spełnienia, prawda? Edyta Stańczyk z tej strony dzisiaj właśnie o marzeniach i o recepcie na ich spełnienie.
18: Temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
9: Poza marzeniami opowiemy dzisiaj o ludziach, którzy uprawiają niszowe sporty i są w tym znakomici. Będzie o pływaniu synchronicznym nie tylko dla dzieci. Edyta Stańczyk, zapraszam na program bogaty w lokalne wydarzenia i pięknych ludzi.
14: Co jest grane w Trójmieście? Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
9: Lubicie wodę? To być może mój dzisiejszy gość zainspiruje was do wybrania czegoś nieoczywistego, ale ciekawego zarazem. Edyta Stańczyk, mam przyjemność przedstawić panią Magdalenę Kalinowską, która prowadzi zajęcia spływania synchronicznego dla dorosłych w Gdyni. Witam panią bardzo serdecznie.
18: Dzień dobry, cześć. Sporo dziewcząt dojeżdża do mnie też z Gdańska, także można powiedzieć, że zajęcia spływania synchronicznego są dla wszystkich kobiet z Trójmiasta i okolic.
9: Czym jest to pływanie synchroniczne? Od tego zacznijmy.
18: Pływanie synchroniczne ma wiele nazw. Można zacząć od tego, które najlepiej obrazuje, czyli taniec w wodzie. Taniec w wodzie, balet w wodzie, a przede wszystkim dobra zabawa w wodzie, jeżeli chodzi o kobiety dorosłe. Oczywiście tak od podszewki to pływanie synchroniczne jest oczywiście dyscypliną olimpijską i jest to dla dzieci i młodzieży oczywiście sport wyczynowy, natomiast dorosłe kobiety mogą uprawiać tą dyscyplinę w formie rekreacyjnej.
9: Właśnie, skąd w ogóle pomysł na tego typu biznes, swoją pasję? W którym momencie to się zaczęło? Ty pływałaś synchronicznie?
18: Oczywiście, to jest moja pasja od najmłodszych lat. Jak na sporty artystyczne fakt faktem zaczęłam dosyć późno, bo w wieku 11 lat, natomiast bardzo szybko załapałam i bardzo szybko to poczułam i stało się to takim moim sposobem na czas wolny. Oczywiście przekształciło się to też w rywalizację sportową, gdzie chciałam być jak najlepsza. No i faktem udało mi się, bo na swoim koncie mam 55 medali z Mistrzostw Polski i byłam też w kadrze narodowej. I tak to się zaczęło. Olbrzymia pasja, bez której nie wyobrażałam sobie żyć. I największym moim marzeniem było oczywiście zostać trenerką pływania synchronicznego. I przyznaję, że w tamtym etapie w ogóle nie myślałam o tym, że mogą to robić dorosłe kobiety, że ktoś, kto kompletnie nie miał z tym wcześniej doświadczenia, może zacząć trenować synchro, więc oczywistą drogą było trenowanie dzieci i młodzieży i od tego się zaczęło. W Trójmieście, kiedy zaczęłam prowadzić zajęcia, często bywało tak, że podchodziły do mnie kobiety, które przychodziły popływać i mówiły: ojejku, gdybym ja była młodsza, to jak ja bym chciała. I przyznaję, że jakoś tak naturalną moją odpowiedzią było: no jak, no to dawaj, no to wskakuj. I zawsze było takie, no jak to kobiety. No i przyznaję, że to był taki zarodek, że właśnie te kobiety, które podchodziły do mnie na basenie i mówiły, że one by też chciały, to mi dało do myślenia. I w pewnym momencie stwierdziłam, że chyba chciałabym spróbować i zaryzykować i zobaczyć, czy faktycznie jest to możliwe.
9: Czyli to nie była taka oczywista decyzja.
18: A zupełnie, zupełnie. No bo,
9: odważna.
18: Tak, bo nikt tego w Polsce wcześniej nie robił. Nie słyszałam, żeby ktoś za granicą trenował pływanie synchroniczne, znaczy inaczej, żeby ktoś w wieku dorosłym rozpoczął przygodę z pływaniem synchronicznym, bo oczywiście dziewczyny, które wcześniej trenowały w okresie dziecięcym, kontynuują treningi, oczywiście nie w takim intensywnym zakresie jak kiedyś i to jest właśnie kategoria master. A ja właśnie stwierdziłam, że fajnie dać taką możliwość kobietom, które nigdy nie miały z tym do czynienia. I jest to naprawdę fantastyczna przygoda i muszę przyznać, że na każdym treningu, mimo to, że to już trzeci czy czwarty rok leci, to na każdym treningu jestem gdzieś tam w głębi siebie zszokowana i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam tą myśl: jejku, one naprawdę to robią.
9: Udało się.
18: Tak.
9: Taniec synchroniczny w wodzie kojarzy się z taką współpracą grupową, ale to chyba nie jest tak do końca, bo bywają takie indywidualne pokazy.
18: Oczywiście.

0: pływało się solo, czy w grupie? Co cię bardziej motywowało, inspirowało?
1: Ale fajne pytanie. Z jednej strony bardzo lubiłam układy zbiorowe, natomiast muszę przyznać, że najbardziej znajdowałam się jako solistka, ponieważ raz, że mam bardzo wysoki poziom artystyki w sobie, a druga rzecz, że temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
0: To myślę, że to jest taka dobra zapowiedź, bo jak teraz zakładam, że być może zainspirujemy jakieś panie, które zechciałyby przyjść na twoje zajęcia, to nie muszą się od razu tak przerażać, że jak będę trochę odbiegać od tych synchronów koleżanek, to będzie jakiś koniec świata, że na początku ta moja solówka odbiegająca może być okej, ale w pewnym czasie uda mi się.
1: Oczywiście.
0: Jakie muszą być spełnione warunki? No nie wiem, musimy potrafić pływać, żeby przyjść na twoje zajęcia.
1: Dokładnie. Dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście umiejętność pływania. Im jest ona na większym poziomie, tym łatwiej i szybciej załapiesz przede wszystkim te podstawy, bo w pewnym momencie te różnice w poziomie twojego pływania zacierają się, bo przychodzą dziewczyny do mnie na różnym poziomie. Jedne pływają super, bo kiedyś trenowały pływanie. Jedne są laikami, ale są odważne i to jest właśnie ta druga rzecz, ta odwaga, czyli nie bać się spróbować czegoś nowego, nie bać się zanurzyć głowy pod wodą, no i jeżeli masz to, no to damy radę. No i ten taki sportowy upór, bym powiedziała. Nie odpuszczać, bo są rzeczy, które przyjdą ci łatwiej, są rzeczy, które przyjdą ci trudniej, ale jaka jest satysfakcja i co jest najfajniejsze, cała drużyna cieszy się z tego, że ktoś w końcu załapał jakiś tam ten swój kamień milowy, który miał do przeskoczenia i to jest super, uważam.
0: Czyli takie pokonywanie też swoich barier.
1: Tak jest,
0: nie?
1: Tak jest. Także tak, przepraszam, że przerwałam, ale tak odpowiadając na pytanie, to należy potrafić pływać i nie bać się zanurzyć głowy pod wodę. Dosłownie i w przenośni.
0: Czyli jak ktoś pływa żabką, tak z zanurzeniem, to jest już okej?
1: Tak,
0: to
1: dokładnie.
0: Już jest dużo?
1: Dokładnie.
0: Tak?
1: Żabę jak potrafi, to w ogóle super, bo z żaby wywodzi się deptanie, czyli nasze chodzenie w wodzie bez dotykania dna.
0: No proszę bardzo. Właśnie od czego zaczynać zazwyczaj takie zajęcia, takie pierwsze, jak się już pojawia nowa grupa?
1: Pierwsze zajęcia zaczynamy od elementów, które brzmią bardzo łatwo, ale wbrew pozorom są one już niezłą siłownią dla całego ciała, a mianowicie zaczynamy od leżenia na wodzie, czyli twoim zadaniem będzie utrzymać całe ciało na powierzchni, bez spadających nóg, z biodrami, z brzuchem, z klatką piersiową nad wodą. No i dokładnie to się nazywa wężyk. Od wężyka zaczyna się cała przygoda z pływaniem synchronicznym. Jeżeli chodzi o takie elementy, które ty musisz wykonać sama. Natomiast jeżeli jest grupa, no to zaczynamy też od rysunków na wodzie, czyli dziewczyny muszą spojrzeć na siebie już nie z punktu widzenia jednostki, ale grupy i muszą potrafić spojrzeć na to, co robimy od góry, z lotu ptaka. Tym, od czego zaczęło się pływanie synchroniczne, to są rysunki na wodzie, kształty na wodzie, czyli to, co najbardziej cieszy oko, te kółeczka, te zmiany tych rysunków, te przejścia, to są rzeczy, od których zaczynamy. I tak naprawdę na pierwszym roku, jeżeli chodzi o zajęcia grupowe, to team musi nauczyć się wykonywać układ synchronicznie, ostro, czyli wyraźnie i na liczbę, na konkretną liczbę, no bo każdy ruch ma swoją przypisaną liczbę.
0: Tak? O, proszę bardzo. Dobrze, że teraz są drony, nie? Bo można bardzo ładnie to i w szybszym czasie zobrazować z góry.
1: Dokładnie, tak.
0: I potem omówić. Czy my dzisiaj mamy problemy z synchronami? Bo mówi się, że kobiety często mają, nie? Że tam myli im się lewa z prawą. Jak to jest w praktyce, z swoich obserwacji?
1: A jeszcze sobie wyobraź, że jak jest, że my mamy problem nad wodą, a jak jeszcze jesteś pod wodą i do góry nogami, to już większość nie wie, gdzie jest prawo, gdzie jest lewo.
0: Matko, no właśnie.
1: Tak, aczkolwiek to jest takie pół żartem, pół serio, a natomiast zauważam jednak większe problemy raczej z zapamiętaniem całego układu, z zapamiętaniem, z tym wyobrażeniem tego, co jest jedno po drugim, ale znaczy problem to jest za duże słowo, to jest część procesu, która przynosi nam frajdę tak naprawdę. I oczywiście na każdym treningu odświeżamy, no bo zanim wejdziemy do wody, no to liczymy układ na sucho i to jest właśnie ten trening mentalny, to przypomnienie sobie całości choreografii.
0: No to właśnie o czym mówisz. To jest fajne, bo z jednej strony jakby te zsynchronizowane ruchy, ale z drugiej strony ćwiczymy pamięć.

0: Tak jest.
1: Fantastyczny
0: tak
1: sposób.
0: Tak jest. Pamięć i zapewniam, że nie jesteś w stanie myśleć o niczym innym podczas treningu, bo tam się tyle dzieje, tak porównując do tej najbliższej teoretycznie dyscypliny sportu, czyli pływanie takie klasyczne, sportowe, no to tam możesz się wyłączyć. Po prostu płyniesz od ściany do ściany, ten ruch się cały czas powtarza, jest ciągle to samo. No jedynie musisz liczyć sobie te długości, ale to nawet sobie nie musisz, no bo już są te zegarki, które liczą za ciebie odległość, a tutaj musisz myśleć tak, czy robię na liczbę, czy nad wodą robię poprawne elementy, czy pod wodą dobrze pracuję technicznie, czy jestem równo z moją koleżanką. A, no i nie wspomnę, że jeszcze nie oddychamy, a nad wodą się ładnie uśmiechamy.
1: To jest niesamowite. No bo przecież jak się zanurzacie, to też na jakimś takim bezdechu, nie?
0: Dokładnie.
1: Krótkim, pod wodą.
0: Krótkim, a czasem dłuższym.
1: Tak?
0: Tak jest. To jest też właśnie jedno z tych wyzwań, żeby wytrzymać pod wodą. I to pojawia się na każdym etapie. Czy jesteś początkująca, czy zaawansowana, zawsze przed takim finałem, czyli gdzieś przed startem, jest zawsze taka myśl, o matko, nie wytrzymam na trzeciej swiastce. Swiastka, czyli elementy, które wykonujemy najprościej głową pod wodą, nogami w górze.
1: Bo gdyby tak chcieć to wypunktować teraz, to dlaczego taniec synchroniczny jest fajny? W czym on nam pomoże?
0: Pływanie synchroniczne jest fajne, ponieważ łączy w sobie pracę zarówno nad siłą, kondycją i gibkością. O te trzy obszary musimy zadbać podczas treningu. No i ten czwarty, który on tak naprawdę wyłonił się podczas prowadzenia zajęć, czyli taki terapeutyczny. Nie myślisz o niczym innym, myślisz o sobie, jesteś częścią drużyny, która cię potrzebuje, no bo bez ciebie już ten cały układ nie będzie dobrze wyglądał, rysunki nie będą kompletne. Najwięcej radości właśnie sprawiają te dni, te treningi, w których wszystkie możemy być, kiedy jest komplet i wtedy jest najlepiej. Także te cztery elementy, siła, kondycja, gibkość, no i nie wiem, jak ten czwarty nazwać. Ja tu jeszcze pracuję nad tym. To jest grono tylko i wyłącznie kobiece, które się tak naprawdę nawzajem wspiera, a my tego przecież potrzebujemy. I jest to oczywiście pod kątem sportowym, ale też nie tylko, bo oczywiście trening rozpoczyna się od rozciągania języka, czyli wiadomo, pierwsze kilka minut sobie pogadamy, co u kogo. I to jest takie naturalne i myślę, że potrzebne.
1: No tak, siła kobiet, moc kobiet.
0: Tak jest.
1: A dziewczynki i dzieci, które przychodzą na zajęcia, to tak przyklaskują paniom, mamom, bo być może też mamy, które przyprowadzały swoje dzieci, się jakby zaangażowały.
0: Tak, to jest w ogóle niesamowite, że właśnie mamy z córką też przychodzą, że i to często jest tak, że mama zapisuje córkę, a potem sama też dołącza do grupy dorosłych i jest to bardzo fajne, bo mają wspólną pasję.
1: Wspólny czas spędzamy razem.
0: Dokładnie. I one mogą sobie nawet poza moimi treningami pójść razem na basen i poćwiczyć. Pływanie synchroniczne jest dosyć niszowym sportem, więc nie jest tak popularne jak inne dyscypliny, o których możesz wiele wyczytać, czy piłka nożna, które znasz, zasady i one są ogólnodostępne. Tutaj w synchro nie każdy do końca wie, o co chodzi. A w momencie, kiedy ta mama poznaje u mnie pływanie synchroniczne, no to też wie, z czym to dziecko się zmaga.
1: Pani Magdalena Kalinowska, trenerka pływania synchronicznego.
2: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
3: Zapraszam Państwa oczywiście na Quiz o Gdańsku. Państwo już doskonale znają ten fragment naszego programu. Można sprawdzić swoją wiedzę o tym mieście, a może dowiedzieć się czegoś ciekawego albo poznać jakieś miejsce, w którym Państwo jeszcze nie byli, a warto je odwiedzić.
1: Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy na gdańskiej antenie. Witajcie.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Spacery z miejskimi przewodnikami po Gdańsku to na pewno dobra zaprawa przed naszym radiowym quizem. Dzięki tym spacerom poznajecie Państwo wszystkie dzielnice miasta. Słuchacie historii znanych, mniej znanych i nieznanych, a potem wykorzystujecie w odpowiedziach na pytania przygotowanych przez Monikę Tarkę. Monika właśnie zmierza w moją stronę, co oznacza tylko jedno, czas na quiz wiedzy o Gdańsku. Komu dzisiaj dopisze szczęście? Przekonajmy się. Edyta Stańczyk, zapraszam.
4: Audycja rozrywkowa.
1: I nadszedł czas na wyczekiwany quiz. Komu tym razem się poszczęści? Posłuchajcie proszę.
3: Monika Tarka, zapraszam na quiz wiedzy i proszę się nie bać, proszę odważnie zgłaszać się do quizu, dlatego że po pierwsze można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, o których być może Państwo jeszcze do tej pory nie wiedzieli, a po drugie i chyba przede wszystkim sprawdzić wiedzę na temat Gdańska. Dzisiaj ze mną na linii pani Agnieszka. Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Pani Agnieszko, jaki jest pani związek z Gdańskiem? Od niedawna czy od bardzo, bardzo
5: dawna? Już od dawna. Przyjechałam na studia, natomiast to już na miejscu już wiedziałam, że chyba zostanę na dłużej. Poznałam wciąż aktualnego męża i założyłam rodzinę, więc już tak naprawdę... No, zakochałam się potrójnie, więc zostałam.
3: No tak, czyli miłość do męża szła w parze z rozwojem miłości do Gdańska, tak?
5: Tak, dokładnie tak.
3: Piękna historia, miłosna. No i zaraz sprawdzimy wiedzę o tym pani ukochanym, ale nie mężu, tylko oczywiście Gdańsku. Trochę będzie też pytań historycznych. Mam nadzieję, że to pani nie przerazi. Jak tam było z ocenami z historii, pani Agnieszko?
5: Z historii było bardzo dobre oceny, natomiast no niestety ten nasz system jest taki, że to kurczę do tej drugiej, do czasów pierwszej, drugiej wojny światowej to tak troszkę gorzej, więc zobaczymy, może nie trafię na takie pytanie.
3: No właśnie, no dobrze, no to zaczynajmy i zobaczmy, jakie tym razem się pani trafiły pytania. Pytanie pierwsze brzmi tak, jakie wydarzenie zapoczątkowało drugą wojnę światową, wydarzenie, które miało miejsce w Gdańsku, atak na Westerplatte, bitwa pod Oliwą, czy oblężenie Malborka?
5: No powiem szczerze, że cały... Właśnie dopiero wywołałam wilka z lasu, prawda?
3: Tak.
5: Ale tutaj akurat znam odpowiedź, bo to była to pierwsza odpowiedź, czyli atak na Westerplatte. Tutaj
3: jasne,
5: nie mam wątpliwości.
3: Jasne. To takie było na rozgrzewkę, bo przecież myślę, że to wszyscy Polacy to wiedzą, prawda?
5: Mam nadzieję.
3: No, słusznie. Miejmy taką nadzieję. Dobrze, drugie pytanie. Jak nazywa się Gdańska Uczelnia Techniczna, jedna z największych w Polsce zresztą? Czy to jest Uniwersytet Gdański, czy Politechnika Gdańska, czy może Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu?
5: Zakładam, że jak uczelnia techniczna, to musi to być Politechnika Gdańska.
3: Cóż za wspaniała dedukcja. Jasne, oczywiście, że tak. Nie tylko największa w Polsce, ale też jedna z najstarszych autonomicznych uczelni państwowych i w ogóle najstarsza na obecnym terenie Rzeczypospolitej Politechnika, więc to warto wiedzieć. Jest się czym chwalić w każdym razie.
5: Prawda.
3: Pytanie trzecie. Idzie świetnie. Póki co. Nie mówię tego. Cofam to póki co.
5: Żeby nie zapeszać.
3: Pytanie trzecie brzmi, jak nazywa się historyczna brama w Gdańsku, która była częścią fortyfikacji miejskich? Czy brama krakowska, czy brama wyżynna, czy może brama berlińska?
5: Oj, powiem szczerze, że nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale może taką drogą eliminacji. Raczej zakładam, że nie będzie to ani pierwsza, ani ostatnia odpowiedź, więc tą bramę wyżynną bym... Tak, wybieram tą odpowiedź. Brama wyżynna. Ale czy to jest poprawne, to nie mam pojęcia.
3: Bardzo dobra odpowiedź, tak?
5: Naprawdę?
3: Tak, brama wyżynna. Do 1895 roku znajdowała się w ciągu XVI-wiecznych fortyfikacji, była główną bramą wjazdową do miasta, otwierającą ciąg tak zwanej Drogi Królewskiej, więc to nie byle jaka brama. Brawo, brawo. Pytanie czwarte. Pani Agnieszko, który z gdańskich zabytków jest dawnym klasztorem cystersów, a obecnie mieści Katedrę Oliwską? Czy klasztor dominikanów, czy klasztor franciszkanów, czy klasztor cystersów w Oliwie?
5: Jeżeli to nie jest podchwytliwe pytanie, to odpowiedź raczej będzie chyba prawidłową.
3: Tak, my tutaj nie zadajemy podchwytliwych pytań. Jasne, że tak, chodzi o klasztor cystersów w Oliwie. To w ogóle najstarsza była niestety placówka klasztorna na Pomorzu, bo istniała od 1188 roku, a potem na skutek pruskiej polityki kasacyjnej w połowie XIX wieku ten zakon został zlikwidowany. No to tak kontynuując troszeczkę, jak nazywa się Gdański Park, w którym znajduje się palmiarnia i alpinarium? Czy Park Oruński, Park Oliwski, czy Park Regana?
5: To zdecydowanie Oliwski, bo bardzo lubię z synem tam chodzić.
3: No tak, zgadza się oczywiście, że tak. A dlaczego powiedziałam kontynuując? Bo początkiem tego parku był przyklasztorny ogród założony właśnie przez wspomnianych przed chwilą cystersów. Świetnie! No cóż, po prostu genialnie wręcz. Pani Agnieszko, gratuluję serdecznie, gratuluję wiedzy.
5: Jednak pół życia spędzone w Gdańsku.
3: Tak, to słychać, to słychać. Ale myślę, że to jest też takie żywe zainteresowanie miastem, bo to jednak tutaj słychać i widać u pani, że pani tam mieszka świadomie i chce wiedzieć, w jakim miejscu pani mieszka, poznać jego historię i to się bardzo chwali. Także gratuluję pani Agnieszko.
5: Dziękuję bardzo, dziękuję. Syn na pewno jeszcze bardziej potęguje tą chęć do poznawania tego miasta.
3: Oczywiście. Proszę natychmiast iść do syna i powiedzieć, że od radia dostała pani piątkę. Znaczy nie, szóstkę, przepraszam, bo teraz szóstka jest najlepsza przecież.
5: Dziękuję bardzo, tak, szóstka jest najlepsza i zawsze chwalę moje dziecko za piątki, ale jak przynosi szóstkę, to jest w ogóle najszczęśliwszy na świecie.
3: No właśnie, wtedy trzeba iść na lody. Gratuluję, pozdrowienia dla rodziny w takim razie pani Agnieszko. Dziękuję za udział w quizie.
5: Bardzo.
3: Proszę nas słuchać, proszę rozszerzać swoją wiedzę o pięknym Gdańsku.
2: Audycja rozrywkowa.
1: W Gdańsku łączna długość całej sieci tras rowerowych wynosi prawie 950 kilometrów. Nic więc dziwnego, że gdańszczanie tak ochoczo biorą udział w akcji Kręć kilometry dla Gdańska. Kręcimy te kilometry i dzięki temu pomagamy sobie i innym, o czym Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska, Edyta Stańczyk. Witajcie.
2: Zdrowe Trójmiasto.
6: Jeżeli spojrzymy na ruch rowerowy w naszym mieście, to widzimy stałą tendencję wzrostową. W tym roku jest to 4% wzrostu, pomimo tego, że jak doskonale pamiętamy, mieliśmy bardzo trudną zimę, podczas której wielu rowerzystów nie kręciło tak często i nie tak często korzystali z rowerów do codziennych podróży, więc ten stały rozwój mobilności rowerowej w naszym mieście bardzo cieszy. Sprzyja oczywiście temu też powstająca infrastruktura. W tej kadencji w latach 2023-2027 to jest ponad 105 milionów złotych na rozwój infrastruktury, na ekostrady, na nowe trasy rowerowe. Z tą inwestycją, którą oddaliśmy jesienią zeszłego roku. I myślę, że tu warto również do tego wrócić, bo 20 września będzie rok od oddania ekostrady tutaj w pobliżu nas i też chciałem do Państwa wrócić z pewnego rodzaju liczbami. Ten rok to było blisko 250 000 podróży po ekostradzie. Każdego dnia jest to niemal 1000 osób, tylko w tym roku 180 tysięcy rowerzystów jeździło ekostradą, więc widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna, z której bardzo często nasi mieszkańcy korzystają, a która, jak widzicie Państwo, w żaden sposób nie utrudniła ruchu samochodowego, więc myślę, że wszyscy na budowie ekostrady skorzystaliśmy i ten ostatni rok pokazuje, że warto było w to zainwestować. Zachęcam jeszcze raz wszystkich do tego, żeby wziąć udział w grywalizacji, w Kręć kilometry dla Gdańska. 14. edycja, wrzesień, październik, listopad. Naprawdę warto, bo jeżeli chociaż raz w tygodniu skorzystamy z roweru jako środka dojazdu do naszego naszym mieście, to szanowni Państwo, ruch samochodowy w naszym mieście zmniejszy się o 20%. Więc myślę, że to naprawdę warto, żeby każdy poczuł się również, że zrobi to dla zdrowia, dla siebie i również dla innych. Wszystkiego dobrego. Zachęcam do Kręć kilometry dla Gdańska.
1: Kamila Błaszczyk, radna miasta Gdańska, przekonuje, że to akcja dla każdego.
7: Nie tylko dla tych, którzy codziennie podróżują rowerem do pracy, ale dla tych, którzy korzystają z roweru w formie rekreacyjnej w naszym mieście. Możemy w Kręć kilometry dla Gdańska rywalizować indywidualnie, ale zachęcamy do tego, by to robić w ramach grup. Może być to grupa firmowa na uczelni, może być to również grupa szkoły ponadpodstawowej, czy też grupa po prostu znajomych. Stąd wiele możliwości, żeby czynnie wziąć udział w tej akcji, poczuć tą odrobinę adrenaliny współzawodnictwa i gromadzić te punkty. Już od 1 lipca firmy mogły się rejestrować na stronie grarowerowa.com, a wszyscy użytkownicy indywidualni mogą to robić do końca trwania tej akcji. Całość jest bardzo prosta. Wystarczy na swój telefon komórkowy ściągnąć aplikację Activi, zarejestrować się w grze rowerowej Kręć kilometry dla Gdańska i zdobywać punkty, kręcić kilometry dla swojego zdrowia, dla swojej kondycji, a przy okazji wygrywać ciekawe nagrody. Nowością w tej edycji gry rowerowej Kręć Kilometr Gdańska jest również to, że za polecenie, za zarejestrowanie się w kampanii z naszego polecenia również będziemy zdobywać punkty. Stąd promujemy to rozpowszechnianie kultury fizycznej, kultury rowerowej w naszym mieście również w ten sposób.
1: Kręcąc kilometry pomagamy również zwierzakom z gdańskiego schroniska. Łukasz Świacki, radny Gdańska.
8: Kręć Kilometry dla Gdańska to jest kampania, w której każdy kilometr może mieć znaczenie nie tylko dla nas, ale także dla innych. Ważnym elementem kampanii jest wsparcie dla gdańskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt Promyk. I mechanizm wsparcia jest prosty. W ramach kampanii każdy kilometr to jest punkt, a za każdy punkt jest równoważny jednemu Active Coinowi w aplikacji Activi. To jest taka wirtualna waluta. Za zebrane Active Coiny możemy w aplikacji kupować różne nagrody. Może to być na przykład para skarpetek za 1111 Active Coinów, albo czapka za 2222 Active Coiny, a za 3333 jednostki tej właśnie wirtualnej waluty możemy zakupić bon, który będzie stanowił darowiznę na rzecz schroniska Promyk o wartości 100 zł. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu uczestników Kręć Kilometr dla Gdańska udało się zebrać dla schroniska ponad 34 tysiące złotych. Jak już wspomniała moja koleżanka Kamila Błaszczyk, nowością jest system poleceń, czyli chodzi o to, żeby jak najwięcej osób zachęcić. Możemy w ramach aplikacji Activi wygenerować indywidualny link i wysłać go czy to SMS-em, czy Messengerem, czy WhatsAppem do wybranej przez nas osoby. I za to, że ta osoba zarejestruje aktywność w aplikacji, my dostajemy dodatkowych 20 punktów. Łącznie możemy zebrać tych punktów 100, czyli polecamy 5 maksymalnie osób, zachęcamy do udziału w tejże właśnie kampanii. Punkty zdobyte w ten sposób nie ulegają podwojeniu ani potrojeniu. Szanowni Państwo, zachęcamy, żeby nie jeździć samemu. Zaprośmy do udziału w tej zabawie, w tej kampanii naszych sąsiadów, rodzinę, znajomych, współpracowników. Warto, żeby zrobić coś dobrego nie tylko dla siebie, ale dla Gdańska oraz oczywiście dla podopiecznych schroniska Promyk.
9: Szanowni Państwo, warto przypomnieć też zasady punktowania w naszej kampanii. Jak sama jej nazwa wskazuje, przede wszystkim punktowane są dojazdy do pracy, na uczelnię czy też do szkoły. Za to otrzymujemy 20 punktów. Dziennie można dwa razy zapunktować za taki dojazd, za dojazd, za powrót, a tygodniowo łącznie 10 razy. Punktowane są również kilometry. Za każdy kilometr otrzymujemy jeden punkt, przy czym tutaj mamy limity. Limit dzienny wynosi 20 punktów za kilometry, przy czym również raz w tygodniu możemy dostać 100 punktów za kilometry, w tym dniu, w którym oczywiście przejedziemy najwięcej kilometrów. Dodatkowo otrzymujemy punkty za dojazdy do miejsc bonusowych. Po dojechaniu w to miejsce otrzymujemy 20 punktów.
1: Kręćmy te kilometry, bo słychać, że warto, możemy pomóc sobie i zwierzakom z gdańskiego schroniska.
2: Aktywnie w Trójmieście.
0: Bardzo dziękuję.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Została ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

pierwsza w złotych sierpnia pokoja, moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną.

lata, jednak szepnę nieśmiało. Kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne. Ja pana kochałam wtedy latem i dawniej. I nikt prócz małej chwilki żalu nie złączy nas, kochana, w tym dziwnym życiu, śmiesznym balu miłości nie wyznamy.

że wrócił znów życiowy fart. Tyle lat miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość. Nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

mi nie dają. Pokłóciłam się z całą rodziną. Wszyscy każą mi na niego wpłynąć, żebyś się odzwyczaił. Chciałabym wpłynąć.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Reklama.
10: Ogromna wygrana, 6-0 w meczu Polska-Rumunia. Kierowcy wreszcie mogą odetchnąć, paliwo dziś dużo tańsze. Znacznie droższe mają być za to głupie żarty na lotniskach.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
10: Marcin Krzemiński, dzień dobry. Pogrom na Narodowym. Polska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów. 3 bramki strzelił Robert Lewandowski, ale jak zauważa Sebastian Szymański, Polska przez ponad 2/3 meczu grała z przewagą jednego zawodnika.
11: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
10: Poniedziałek mecz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego, który opuści go przez żółte kartki. Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
12: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu, a pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że no przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
10: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Kraków-Balice. Obywatele Łotwy wybierają dziś posłów do parlamentu. Władze zaapelowały do obywateli, by byli czujni wobec rosyjskich prób wpływania na wybory. Służby przede wszystkim spodziewają się rosyjskich prób dezinformacji i propagandy.
13: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
10: Więcej chmur na północnym zachodzie i północy, tam lokalnie może pokropić deszcz. Na pozostałym obszarze słonecznie, na termometrach od 18 stopni w Trójmieście do 23 na Górnym Śląsku.

0: weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
1: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
0: Tak.
1: Nie.
0: Tak.
1: Tak?
0: Tak.
1: To ja już puszczam sobie.
0: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Dziś i jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
10: Za mniej.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
18: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
19: Kogo?
18: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
19: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
18: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
19: Tak, jest posterunkowy Cezary.
18: No, więcej na szkłomazgon.pl.
19: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
18: I Cezary Pazura.
20: Została ostatnia reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

Odzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
4: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj się.

0: www.blastcast.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Została ostatnia reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co w Sisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Została ostatnia reklama. Zapraszamy do hurtowni Szczepan Bis, największej hurtowni w Polsce Północnej. Czeka na Was ponad 500 000 produktów, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. W naszej ofercie mamy wszystko do gastronomii, artykuły gospodarstwa domowego i mnóstwo super ozdób świątecznych. A gdy zgłodniejecie, na terenie hurtowni Szczepan polecamy catering zapieczone. Jesteśmy w Gdańsku przy ulicy Tama Pędzichowska 3. Jak to mówią, proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
8: Reklama.
9: Znów taniej na stacjach wrócił program CPN. Potem pogoda, będzie ostrojone wyprawy w góry. Czy nasi piłkarze wrócą do elity Ligi Narodów?
10: Daleka droga do tego.
9: No od wczoraj nieco łatwiejsza.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
9: Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i jeszcze nieco nieśmiałe uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
12: Ponad złotówka różnica jest.
13: Tak? Jest dużo, tak?
12: Dużo jest dużo.
14: Chyba widzę różnicę. Jest lżej.
15: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
9: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN będzie obowiązywał do końca roku. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, za 95 7,59, a za olej napędowy 7,88. Rosja zaatakowała rano kolejny most na Dnieprze w Kijowie, tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg jest wstrzymany. Uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii metra ukraińskiej stolicy. Wybieracie się w Tatry? Uważajcie, bo mimo pięknej pogody wysoko w górach leży śnieg, może być ślisko i niebezpiecznie. A tam w wielu miejscach, jak mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego,
16: obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
9: Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień robi się coraz szybciej ciemno. 6-0 to nie wszystko. Nasi piłkarze wczoraj nie tylko wysoko pokonali Rumunów, ale wrócili do gry o powrót do elity Ligi Narodów, czyli Dywizji A. To także dzięki Bośniakom i Szwedom. W ich meczu padł remis 1-1.
17: No liczyłem właśnie, że Szwedzi się gdzieś potkną i kalkulując to, że wygramy wszystkie mecze do tego ostatniego spotkania, będzie mecz o pierwsze miejsce, ale tutaj wiadomo, daleka droga do tego.
9: Komentował Piotr Zieliński. Szwedzi nadal jednak zajmują pierwsze miejsce w grupie, trzeci są Polacy, oczko wyżej Bośniacy, z którymi biało-czerwoni zagrają w poniedziałek na wyjeździe. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.

0: jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: A cappuccino też za piątkę?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A
14: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Czyta lektor AI.
16: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
15: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
16: Stokrotka.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
18: Została ostatnia reklama.
19: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
20: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: Reklama.

parterku. Babcia w oficynce drepce żąda informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Reklama.

0: autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Dziś i jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Zapraszamy do hurtowni Szczepan Bis, największej hurtowni w Polsce Północnej. Czeka na Was ponad 500 000 produktów, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. W naszej ofercie mamy wszystko do gastronomii, artykuły gospodarstwa domowego i mnóstwo super ozdób świątecznych. A gdy zgłodniejecie, na terenie hurtowni Szczepan polecamy catering zapieczone. Jesteśmy w Gdańsku przy ulicy Tama Pędzichowska 3. Jak to mówią, proszę Pani, proszę Pana, wszystko kupisz u Szczepana.
8: Dużo dobrego.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
10: Została ostatnia reklama.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
1: Wybiła 10:00, proszę Państwa, ale zanim rozpoczniemy koncert życzeń, jak zawsze poproszę teraz wiadomości i prognozy pogody.
14: Resort obrony przygotowuje ustawę przedwojenną. Niemcy obchodzą po raz 36 dzień jedności. Najpierw jednak prezydent do premiera.
15: Zostaw Polki i Polaków!
14: A w tle paliwa.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
14: Marcin Krzemiński.
17: Nie da się nie widzieć.
14: Mówią kierowcy o cenach na stacjach paliw.
17: Jak mam płacić 9,5, a 7,5, no to różnica jest duża, prawda? Zobaczymy, jak będzie.
14: Od dziś do końca roku będzie znów obowiązywał program ceny paliw niżej. Ceny maksymalne paliw będzie ustalał minister energii. I tak do poniedziałku za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Obniżki są możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wczoraj Karol Nawrocki tłumaczył na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu, że zrobił to, bo nie zgadza się na branie Polaków na zakładników w wojnie, jaką rząd toczy z prezydentem. Jednocześnie prezydent zwrócił się do premiera Tuska.
15: Zostaw pan Polki i Polaków. Bierz pan ten kij bejsbolowy, którego ja nie potrzebuję, żeby się bronić i atakuj mnie. A zostaw Polki i Polaków.
14: Przypomnę, że prezydent choć podpisał rządową ustawę, to skierował ją też do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Po śmiertelnym wypadku w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana jest Krajowa 11. Zderzyły się tam osobówka z samochodem ciężarowym. Zginął kierowca tego pierwszego pojazdu. Wprowadzono objazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
18: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
14: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku. Kraje związkowe dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec. Radio
16: Pogoda. Pogoda.
14: Od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 21 na Mazowszu do 23 na Górnym Śląsku. Takie dziś maksymalne temperatury, najwięcej chmur na północy i zachodzie, poza tym dużo słońca, no ale na północy może lokalnie pokropić się deszcz.
16: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Rozpoczynamy piękny jesienny weekend. Ach, pogoda sprzyja. Postaram się go Wam umilić naszą audycją, w której przekazujemy dobre słowa, same życzenia pomyślności, zdrowia, miłości, a wszystko przy najpiękniejszych melodiach. Na początek zaproponuję twist, a potem pierwsze życzenie. Więc Chubby Checker.
16: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Kochani, dzwonimy, proszę Państwa, dzisiaj pierwszy telefon.
2: Halo?
1: Pani Haniu, Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. A propos poniedziałkowych urodzin.
2: No dziękuję bardzo.
1: Od Macieja.
2: No super, jeździ tylko o mnie.
1: Co ty, ale niespodzianka. To daj na głośne. Maciej, słyszysz mnie?
2: Słychać, słychać.
1: Dobra, słuchaj Macieju, no dobra, no to może fajnie, że jesteś obok akurat. Hania, to teraz słuchaj mnie, a jednocześnie patrz jednym okiem na Maćka, który pisze tak do mnie. Haniu, z okazji twoich poniedziałkowych urodzin wszystkiego najpiękniejszego, samych pogodnych i radosnych dni ci życzę i dziękuję ci, że jesteś. Wiem, że los nieprzypadkowo połączył nasze zagmatwane i trudne życiowe ścieżki, ale wierzę i bardzo pragnę, aby obecna nasza wspólna droga wiodła nas razem przez jeszcze wiele, wiele lat. Kocham cię. Poczekaj, najważniejsze teraz, Hanka. Kocham cię, mój kwiatuszku. Wiesz? Maciek.
2: No, dziękuję bardzo, ale się wzruszyłam.
1: Maciek, jaką masz minę?
3: No, powiem szczerze, że zaskoczony jestem.
1: Hania, jeszcze bardziej
3: już,
1: chyba.
3: Już myślałem, że po prostu nie będzie tych życzeń.
1: Nie, no co ty, takie...
3: Posłuchaliśmy i w sobotę, i w niedzielę.
1: No nie wszystko się zmieści, jest tego bardzo dużo, ale zawsze są kolejne soboty
3: tak
1: i niedziele.
3: Tak no podejrzewałem, właśnie. Ale bardzo się cieszę. Więc... Najważniejsze, że Hania jest szczęśliwa.
1: No, kwiatuszku.
2: No, niesamowita niespodzianka.
1: Kwiatuszku, jeszcze Zbyszek Wodecki za chwilę dla ciebie zaśpiewa Nad Wszystko Uśmiech Twój. To jest piosenka, którą zamówił Maciej specjalnie dla ciebie.
2: Tak jest. To jest nasza piosenka.
1: No to jesteście w aucie, tak? Rozumiem?
2: Tak, jesteśmy.
1: Razem. Trzymacie się za rączkę?
2: Teraz już tak.
1: Teraz. To jedźcie tak. Niech ta wasza wspólna droga trwa jak najdłużej. Wszystkiego dobrego wam życzę.
2: No, dziękuję bardzo.
1: Trzymaj się. Papa. Papa, Haniu. No to panie Zbyszku, Nad Wszystko Uśmiech Twój. Teraz się śmieje obydwoje pewnie w tym samochodzie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz wiadomość od pani Stasi. Moje dzieci drogie, patrzenie na waszą wspólną drogę przez te 15 lat to dla mnie jako matki powód do ogromnej dumy i radości. Stworzyliście piękny dom, wspaniałą rodzinę opartą na szacunku i miłości i życzymy wam zdrowia, coraz głębszej miłości, niesłabnącej cierpliwości, wielu powodów do wspólnego śmiechu oraz kolejnych lat w tak pięknej harmonii. Mama z Mirkiem i waszymi kochanymi dziećmi. O, jak ładnie, po 15 latach. To my też mamy 15 lat z moją żoną. Ciekawe, dlaczego nikt nam nie przysłał takich ładnych życzeń. To może na 16 poprosimy. No dobrze, no to teraz kilka przerwy, a pewnie coś najpiękniejszego sobie posłuchajcie i za chwilę wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
1: Kogo?
0: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
1: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
0: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
1: Tak, jest posterunkowy Cezary.
0: No, więcej na szkłomazgon.pl.
1: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
0: I Cezary Pazura. Dużo
2: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Została ostatnia reklama.
11: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
12: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!

0: wiatr. Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, próbowałem zadzwonić do pana Tomasza, bo piękne życzenia wysłała mu jego żona. Niestety nie odebrał, więc przeczytam Państwu. Kochanie, w dniu naszej 6. rocznicy ślubu chcę Ci przede wszystkim podziękować za Ciebie, za naszych synów, naszą rodzinę, za wszystko, co razem stworzyliśmy, ciągle tworzymy. Dziękuję Ci za nasz dom, za to, ile pracy, czasu, siły włożyłeś w to, żeby go dla nas zbudować. Jestem z Ciebie bardzo dumna, nawet jeśli w to nie wierzysz. Dziękuję Ci za naszych dwóch pięknych synów, Bartka i Grześka, za naszą rodzinę, za wszystkie małe i wielkie chwile, które razem przeżywamy. I życzę nam, żebyśmy mimo codziennego pośpiechu, zmęczenia, wszystkich trudności nigdy nie zgubili siebie, żebyśmy nadal potrafili się śmiać, wspierać, przytulać, wybierać siebie każdego dnia od nowa. Kocham Cię, Twoja żona Marta. No jak ładnie, co? Panie Tomku, pięknie na siebie trafiliście. Uciekaj, moje serce zaśpiewa dla Was Seweryn Krajewski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz coś się nagrało u mojej Basi, posłuchajmy.
2: Panie Robercie, chciałbym złożyć życzenie dla najkochańszej kobiety. Tylko żeby ona mnie zaczęła kochać tak szczerze i tego. Ona wie o tym, że jestem za nią. Proszę to nadać na koncercie życzeń. Darek z Podkarpacia, dla Teresy.
1: Okej, no mam nadzieję, że się wszystko z wami ułoży, ale tak... Nie da się zmusić do miłości, albo się kocha, albo nie.

0: To co?
1: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
2: A my to nagramy i puścimy na antenę.
3: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
12: Nie. Jakie to składniki?
11: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
12: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
11: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Pani Celinka wie, co jest super.
15: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
16: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
17: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Czyta lektor AI.
19: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
18: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
19: Stokrotka.
20: Została ostatnia reklama.
21: Marian, a po całym tygodniu pracy?
22: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Została ostatnia reklama.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: Reklama. Jest sobota, proszę Państwa. 11 już, trwa koncert życzeń. Może być lepiej?
10: Aha, tak, może być, bo zaraz po wiadomościach i po prognozie pogody czas na kolejne życzenia od Państwa.
11: Alarm w rejonie litewskiej stolicy. Prawdopodobnie chodzi o drona. Rosjanie zmieniają tymczasem strategię ataków na Kijów. Eksperci studzą emocje. Nie spodziewajmy się mocnych obniżek cen paliw.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
11: Marcin Krzemiński. Żółty alarm powietrzny w okręgu wileńskim na Litwie. To w związku z zagrożeniem w postaci podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona. W odpowiedzi podrywano myśliwce NATO i zawieszono działanie lotniska w Wilnie. Obiekt nadleciał prawdopodobnie od strony Białorusi. Rosja tymczasem zmienia strategię ataków na stolicę Ukrainy. W nocy agresor uderzył w most północny na Dnieprze. To nie pierwsze uderzenie w przeprawę w Kijowie, o czym więcej Marcin Starzec.
12: Służby przekazały, że wskutek ataku uszkodzona została nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów na moście, który jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Sam most północny był już kilkukrotnie atakowany przez rosyjskie drony, bowiem Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Oprócz mostu północnego w ciągu ostatnich dni rosyjskie drony kilkukrotnie uderzały także w most południowy, którędy przebiega m.in. kluczowa dla miasta linia metra, wożąca codziennie do szkoły i pracy dziesiątki tysięcy osób.
11: Wrócił program CPN, dzięki czemu na przykład od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6,73 zł. Grosze, a oleju napędowego 7,88. Stacje raczej nie będą za bardzo schodzić poniżej limitu, bo wciąż mają w zbiornikach paliwo, za które już zapłaciły wyższą akcyzę, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
13: Zastosowanie tego mechanizmu ceny maksymalnej zmusi ich do jakby rezygnacji z marży, która im wcześniej to pokrywała tą wyższą akcyzę. Więc jakby tutaj te pierwsze dni nie będą korzystne dla części właścicieli stacji.
11: Niemniej po weekendzie ceny mogą jeszcze trochę spaść. To ze względu na ostatnią korektę cenową na rynku ropy naftowej. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Shin Yu Gao 6-2, 6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Doną Vekić. Radio Pogoda.
7: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Pogoda.
11: Dużo słońca, ale będzie się chmurzyć na północy i zachodzie. Na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, 19 w Trójmieście i na Podhalu, 20 na Warmii i Mazurach i w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, 22 w Małopolsce, 23 na Górnym Śląsku.
7: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
9: Drodzy Państwo, kolejna godzina naszego sobotniego koncertu, krótka przypominajka. Jak to zrobić, co? Aby wasze życzenia znalazły się w naszej audycji? Bardzo proste. Napiszcie po prostu do mnie maila na robert@radiopogoda.pl. Pamiętajcie, od kogo, dla kogo, telefon i takie tam szczegóły różne. Po drugie, skorzystajcie z formularza, który znajdziecie na naszej stronie radiopogoda.pl. I po trzecie, do Basi. Można zadzwonić i się nagrać, przekazać te życzenia na sekretarce 22 444 4004. 04. No to czekam na Państwa wiadomości, a teraz zaśpiewa Rena Rolska. To niby takie proste. Znaczy akurat wysyłanie życzeń to jest proste.
7: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zadzwonię do pana Bogdana.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, panie Bogdanie.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. A propos waszej czterdziestki wspólnie z Małgosią, bo przyszły życzenia dla was, które brzmią tak. Najpierw przeczytam, a potem powiem od kogo, dobra?
2: Aha.
1: Kochani Małgosiu i Bogdanie, 40 lat razem to wspaniały i inspirujący jubileusz. Patrząc na was, widać, że prawdziwa miłość z biegiem lat staje się tylko silniejsza i piękniejsza. No jak ładnie. I życzymy wam z całego serca, abyście szli dalej przez życie ramię w ramię, ciesząc się każdym wspólnym momentem. Dzieciakami, wnukami, spokojem, doskonałym zdrowiem. 100 lat życzy kuzynka Ania z Tomkiem ze Świecia.
2: 40 lat minęło jak jeden dzień.
1: Jak w piosence.
2: No.
1: Ktoś, kto to napisał, to chyba coś wiedział na ten temat.
2: No chyba tak, to nie był jakiś świeżak.
1: No jak wam razem jest? No co tu powiedzieć na takie zdanie? No po prostu jak skoro 40 lat razem, no to wszystko dobrze. Mimo wzlotów...
2: No to chyba żeśmy to przeżyli. Szczęśliwi, no.
1: No szczęśliwi. Mimo wzlotów to były... Mimo upadków były wzloty, tak jak wszędzie.
2: Nie było upadków.
1: Co ty powiesz? To naprawdę wyjątkowe. Ale żeście się znaleźli.
2: Tak się mówi.
1: No nie, chyba tak, no. Jak nie mieliście żadnych kryzysów większych, no to... To znaczy, że idealnie. Idealnie się dobraliście. A gdzie ty, Małgosię, znalazłeś? Powiedz, jak to się stało?
2: A tak sobie szedłem i znalazłem.
1: Że takie Małgosie teraz tak nie stoją, co? Że tak można je znaleźć.
2: To jest nie, taki... no, tam nie stała, tak żeby stała.
1: Nie, no, żartuję przecież, żartuję.
2: No,
1: ojejku. Bardzo się cieszę, Boguś. Ucałuj Małgosię, pozdrów Anię z Tomkiem ze Świecia i trzymajcie się cieplutko. Wszystkiego dobrego dla was.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję,
2: do widzenia.
1: The Lady in Red przepięknie zaśpiewa Chris de Burgh.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz życzenie mam dla Ani. Anulce z Piaseczna. Dużo zdrowia. Kuruj się, kochana, abyś miała siłę na dalsze podróże. I te życzenia są, Anusia, od Pauli, od Antosia i od Wojtka z Wrocławia. No, jest z nami jedną Anię z Piaseczna. Taka pani, co w bibliotece kiedyś pracowała. Zresztą nawet w Jakie to Melodia występowała wielokrotnie. Bardzo miła. Jeśli to ta pani, to serdecznie pozdrawiam. I dużo zdrowia życzę również.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla Ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dużo dobre.
8: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Została ostatnia reklama.
15: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
17: Reklama. Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas,

woda brzeg rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz czas na kolejne Państwa życzenia.
2: Słucham.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Super, że odebrałeś, bo wiem, że mieliście pierwszą rocznicę ślubu i przyszły życzenia do radia. To Radia Pogoda dla Was. Odpoczekaj, od maminy i Magdusi. Kto to?
2: To moja teściowa.
1: No popatrz. Czy jesteś dobrym wzięciem? Skoro teściowa pisze do radia, to ci się, kurczę, udało mieć fajną teściową, Mateusz. Misiu, i oni piszą tak, a to bardzo zdrobniale. Misiu i Mateuniu, z okazji pierwszej rocznicy ślubu życzymy wam, żebyście zawsze byli dla siebie dobrzy i ze sobą szczęśliwi. Niech wam się we wszystkim wiedzie. Całujemy was, ściskamy i kochamy. Fajne takie proste, pomyślałem sobie, że pierwsza... Przed chwilą dzwoniłem zresztą, bo mam koncert życzeń teraz. Mhm. Dzwoniłem do ludzi, którzy mieli 40. rocznicę ślubu, a teraz myślę, trafiliście wy, którzy dopiero rok razem. Życzę wam takiej 40 też. To przeleci.
2: Dziękuję bardzo.
1: To pewnie przeleci, a może się jeszcze będziemy słyszeć, chociaż wątpię, ale nie szkodzi. No i a gdzie mieszkacie? Jak wam jest? Macie już dzieci? Co się czy za wcześnie?
2: No mieszkamy we własnym mieszkaniu, ale we Wrocławiu, ale tak spodziewamy się dziecka.
1: Już? A, czyli tak. Miśka będzie mamą.
2: Tak.
1: Gratuluję, ale fajnie. Patrzcie, młodzi mają gdzie mieszkać i mieszkają we Wrocławiu, jednym z piękniejszych miast na świecie. No to wam się udało. A jeszcze miłość i wszystko w ogóle. O Jezu, życie jest piękne, co, Mateusz?
2: Tak, tak, zdecydowanie.
1: Więc jakbyś chciał powiedzieć coś do swojej żony Miśki, no to to jest ten moment.
2: Kocham cię, jesteś najlepszą osobą w moim życiu i dziękuję, że jesteś.
1: Miśka, pamiętaj, że mówił to przy świadkach. Cała Polska słyszała i ja też. W razie czego możesz się powołać na mnie. Słuchajcie, trzymajcie się. Pozdrów Miśkę, jak przyjdzie. No to Mateuszu, przy okazji z waszych tych... A, poczekaj, bo jeszcze imieniny 21 września miałeś.
2: Tak, ja miałem 21, a moja żona ma dzisiaj.
1: A Miśka... Ja, ale czad! O Boże, no to idealnie zadzwoniłem. To wspaniale. To bosanowa do poduszki i Maryla Rodowicz dla was. Miśka.
2: Super.
1: I Mateuszku, pozdrawiamy was serdecznie. Pozdrawiam. I maminę, i Magdusię też wszystkich z Wrocławia. Pa, cześć.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję. Prosimy o piosenkę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Od pani Katarzyny teraz tutaj mam życzenia z okazji wyjątkowego i pięknego jubileuszu. No, rzeczywiście wyjątkowego. 95 lat. Wow. Życzę pani, to pani dla pani Aldony, niesłabnącego dobrego zdrowia. No właśnie, to najważniejsze teraz. Pogody ducha na każdy dzień oraz nieustającej opieki i miłości ze strony najbliższych. To na pewno jest taka opieka. Wszystkiego, co najpiękniejsze, pani Aldono. Od pani Kasi i od nas też.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście.

0: w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
3: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 11,99.

0: Monsieur Dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dam.
1: Radio Pogoda łączy pokolenia.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Została ostatnia reklama.
11: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma uszula?
12: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
11: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
1: Reklama.
13: Jest południe, proszę Państwa. No sobie już gramy dwie godzinki. Wrócimy za chwilkę jeszcze. No jesteśmy dopiero w połowie drogi. Poproszę teraz wiadomości i prognozę pogody.
14: Rosyjskie drony i rakiety znów w przestrzeni powietrznej Mołdawii. Uwaga na mgły, są ostrzeżenia dla 9 województw. Są też nowe ustalenia w sprawie próby zamachu w samolocie linii Fly Dubai.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
14: Marcin Krzemiński. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Brzmi na portalu X prezydentka Mołdawii. Maja Sandu przekazała, że w przestrzeń powietrzną rządzonego przez nią kraju wleciało dziś 5 rosyjskich środków napadu powietrznego. Doprecyzowała, że to m.in. pociski banderol i drony. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Od początku roku rosyjskie bezzałogowce miały wlecieć do Mołdawii już 45 razy, z czego aż 8 razy tylko w ubiegłym tygodniu. Tymczasem w stolicy Litwy działanie wznowiło tamtejsze lotnisko. Po 40 minutach odwołany został bowiem alarm powietrzny. Był wywołany potencjalnym zagrożeniem z powodu prawdopodobnie drona. Przed nami kolejne noc i poranek z gęstymi mgłami. Alerty pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw. To głównie północna i zachodnia Polska. A konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski. Na częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O nowych doniesieniach Marcin Starzec.
15: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu tu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
14: Jeszcze u nas kulturalna kartka z kalendarza. 30 lat temu w 1996 roku Wisława Szymborska została laureatką Literackiej Nagrody Nobla. Radio
0: Pogoda. Pogoda.
14: Najcieplej na południu, tam 23 stopnie, najchłodniej na północnym zachodzie, lokalnie nawet tylko 16. Dużo chmur na wspomnianym północnym zachodzie i północy, tam lokalnie może pokropić się deszcz, poza tym dużo słońca.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
13: Proszę Państwa, na początku tej godziny od razu może szybko życzenia dla Halusi od Stefana. Wszystkiego najlepszego. Nie wiadomo gdzie, skąd, jak, ale po prostu dla Halusi. Yesterday, Beatlesów. A zna się Stefek na muzyce.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Coś dzisiaj nie mam szczęścia. Czasami pan Andrzej, do którego przed chwilą dzwoniłem, też nie odbiera. A piękne życzenia do niego przesłała żona z dzieciakami. Michał, Kasia, Ania, Asia. Michał, Kasia, Ania, Asia. Czwórkę mają. Wow, Panie Bożenka. Życzę ci, abyś w naszym wspólnym, zabieganym życiu potrafił zawsze dostrzec i docenić te małe, najpiękniejsze radości życia. Życzę ci poranków pachnących dobrą kawą, wieczorów pełnych spokoju i uśmiechu. Życzę ci, aby nasza rodzinna mapa podróży stale powiększała się o nowe, niezwykłe miejsca. Niech każda wyprawa przynosi nam mnóstwo resetu, uśmiechu, niezapomnianych wspomnień u boku tych, którzy cię kochają. No, dokładnie, panie Andrzeju. Fajna z was rodzinka, dzieciaki. Za to twoja Bożenka to dzielna, wychować czworo dzieci. I tak jeszcze pięknie napisać, cieszyć się. Bardzo pozytywna pani Bożena. Tak z tego wnioskuję. Krystyna Giżowska dla was zaśpiewa, że przeżyłam z tobą tyle lat.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz Basia coś chciała powiedzieć, to posłuchajmy.
2: Witam pięknie Radio Pogoda, radio słuchaczy oraz prowadzącego pana Robercika. Za pośrednictwem tego wspaniałego radia pragnę złożyć życzenia urodzinowe, które będzie obchodziła Majusia Pustelnik 1 października. Twoja księżniczka. Z okazji urodzin życzę Tobie, Maju, wszystkiego najlepszego. Niech ten wyjątkowy dzień będzie pełen radości, uśmiechu, niezapomnianych chwil. Aby spełniły się wszystkie Twoje marzenia, a każdy kolejny rok przyniósł jeszcze więcej szczęścia, zdrowia, pomyślności. Za pośrednictwem też radia gratuluję, obroniłaś licencjat. Złożyłaś papiery na magisterkę. Będzie dobrze, Majeńko. Jesteś pilna, zdolna i ambitna. Kocham cię i ściskam. Babcia Maryla.
1: No, Maja. Masz urodziny teraz w październiku, a masz na imię Maja. Jak w maju. Ja się czuję jak w maju. Jak myślę o tobie, to myślę, że jest maj. Cały rok jest maj i pewnie twoja babcia też tak myśli, bo jesteś takim słoneczkiem pewnie dla całej rodziny. Gratuluję ci licencjatu. Jak chcesz się dalej uczyć, to spoko. To twoja droga i twoje wybory. Niech ci się wiedzie po prostu. Tak jak sobie życzy twoja babcia. Pa, pa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Z okazji imienin czytam życzenia dla pani Tereski, dla mojej kochanej przyjaciółki z lat szkolnych, Tereski właśnie. Choć nadaję do ciebie z dalekich Niemiec, to w tym wyjątkowym dniu przesyłam na falach twojego ulubionego Radia Pogoda najlepsze myśli. Życzę ci, aby każdy dzień przynosił powody do radości, zdrowie nigdy cię nie opuszczało. 100 lat, Teresko, Urszulka ci przesyła. I prosiła Urszula o Radość o poranku, piosenkę. A pięknie. Jak dobrze wstać, skoro świt. No, a jeszcze piszę tutaj, poczekaj. Tereska, droga redakcjo, Teresa jest waszą wierną słuchaczką i to właśnie ona poleciła mi waszą stację. Teraz sama chętnie was słucham w Niemczech. Będę ogromnie wdzięczna za wyimitowanie. No właśnie, no to już emitujemy. Grupa I, Radość o poranku.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja, to co? To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
3: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
14: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: i będzie drugi, będzie trzeci taki sam.
1: Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę, co z sobą począć, gdzie się podziać z sobą mam.

0: I ani ona była jedna, jedyna. Ani drugiej takiej mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami obiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy mi.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Została ostatnia reklama.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama. Już 13, proszę Państwa, w naszym radiu oczywiście 3 godzinki sobie piękne życzenia składamy i jeszcze powrócimy do nich na godzinkę po wiadomościach, tak? I po prognozie pogody.
11: Rosyjskie drony i pociski w przestrzeni Mołdawii, za chwilę nowe informacje. Potem klienci stacji o cenach paliw, nie wszyscy tryskają radością. Hipnotyzował tłumy, nie żyje Anatolij Kaszpirowski.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
11: Marcin Krzemiński. Rosyjskie drony i pociski naruszyły dziś przestrzeń powietrzną Mołdawii. 5 obiektów wleciało nad terytorium kraju podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. Na szczegółach Marcin Starzec.
12: O naruszeniu mołdawskiej strefy powietrznej poinformowała prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Wśród obiektów były m.in. pociski Banderol i drony. Część z nich miała wlecieć nad Mołdawię znad ukraińskiego obwodu odeskiego. W tym samym czasie Rosja intensywnie atakowała Ukrainę. W Kijowie drony uderzyły m.in. w most północny. Także na Litwie rano wszczęto alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu. Poderwano myśliwce, ale po około 40 minutach alarm odwołano. Służby uznały bowiem, że obiekt nie stanowi zagrożenia.
11: Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiają się dziś kolejki. Wrócił rządowy program ceny paliwa niżej.
13: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować. Tak trzeba tankować.
14: No pewnie, że jest lepiej.
11: To klienci jednej ze stacji paliw na warszawskim Ursynowie. Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza.
15: 1, 2.
11: Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał kwalifikacje do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Bahrajnu, 16. rundy Mistrzostwa Świata Formuły 1, który wyjątkowo odbędzie się na torze w Malezji. Pierwotnie wyścig miał się odbyć w kwietniu w Bahrajnie, ale odwołano go z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Decyzję o przenosinach do Malezji podjęto w lipcu.
16: Radio Pogoda.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: Pogoda.
11: Dużo słońca, padać może na północy, tam też i na zachodzie więcej chmur. Na termometrach 18 stopni maksymalnie na Pomorzu Zachodnim, 19 w Trójmieście i na Podhalu, 20 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, 23 na Górnym Śląsku.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
10: Przed nami ostatnia godzina. Dzisiaj, prawda? Troszeczkę jeszcze się zmieści. Jutro mamy pełne 4 godziny znowu, ale zacznę od życzeń dla dzisiejszych solenizantów, którymi są Gerarda, Romana i Teresa. Trzy panie, popatrzcie. Ma takie twarde imię, co Gerarda. To musi być mocna kobieta jakaś, kto ma takie imię. Romana podobnie, Teresa też. Może przez R, które są w środku w tych imionach. Tak czy inaczej, wszystkiego dla pani najlepszego i jakaś najpiękniejsza melodia. A jeżeli mnie pokochasz?
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pierwsze życzenia w tej godzinie od pana Krzysztofa. Dla swojej żony Aliny, kochana żono, z okazji 34. rocznicy ślubu, dziękuję ci za te wszystkie cudowne lata, wspólne wychowanie naszych trzech wspaniałych córek, Ewy, Kasi i Joasi, oraz za każdą piękną chwilę z tobą. Życzę ci zdrowia, niesłabnącego uśmiechu i samych pogodnych dni. Nie wiem, panie Robercie, o czym śpiewał mój francuski imiennik Christophe, ale musiał bardzo kochać swoją Alinę, tak jak ja kocham ciebie, Alinko. To dla mojej ukochanej żony, jeśli można prosić. Piosenka Aliny, wykonawca Christophe. Właśnie za chwilkę państwo usłyszycie ten utwór.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz żona do męża. Wojtku, dziękuję, że jesteś. Tak dzielnie zajmujesz się naszą malutką córeczką, Milenką. Gdy ja leżę chora w łóżku, bardzo cię kocham. Twoja żona Karolina. No, to się znalazł, chłopu, co? No nie o to chodzi przecież właśnie. Dobrego znalazł sobie męża, a on wspaniałą kobietę, która w ten sposób wyraża też swoją miłość tymi słowami. Pozdrawiam was serdecznie i wracaj szybko do zdrowia, Karolinko.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
3: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
4: Została ostatnia reklama.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Reklama.
6: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Ani dzwonię.
2: Abonent chwilowo niedostępny. Wyślij mu bezpłatną wiadomość SMS o treści: proszę o pilny kontakt. Wybierz 1. Zadzwonię do ciebie później. Wybierz 2.
1: Nie wiem, co wybrać. Wolałbym nagrać wiadomość. To się, proszę państwa, tam nie nagra, bo nie ma takiej opcji. Tam jest chyba 9 możliwości. A ja chciałem po prostu się nagrać dla pani Ani od jej męża osobistego Piotra z okazji 25. rocznicy ślubu, który pisze: Piotruś, tak, były wzloty i upadki, były proste, ostre zakręty, była radość, gorycz, ale daliśmy radę. Jesteśmy i czujemy się ze sobą świetnie. Jesteśmy pewnym sprawdzonym teamem i cieszymy się sobą każdego dnia i niech tak zostanie, pisze Piotrek do Ani po 25 latach. Widzicie? Można. Pamiętam ciebie z tamtych lat, śpiewa Krzysztof Krawczyk.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, koniec. Dziękuję serdecznie Państwu za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejsze rozmowy. Do usłyszenia do jutra, już od 10 do 14. A za chwilkę po wiadomościach, czy Świnki 3 będą nasze sympatyczne Wojtek Pijanowski, Włodzimierz Zientarski i Krzysztof Szewczyk. W imieniu panów serdecznie Państwa zapraszam na audycję. A my do jutra. Dziękuję bardzo za dzisiaj, Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
1: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 11,99 za kilogram. Limit 5 kg na kartę. Oraz parówki Berlinki Classic 315 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Abebiko 550, 600 i 1000 gramów. Wybrane rodzaje. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę

0: L.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Reklama.
9: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
3: Jak będzie okazja, to przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrygował.
4: A my to nagramy i puścimy na antenę.
2: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego.
0: Już dziś od 14.
2: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Została ostatnia reklama.
12: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: Reklama.
3: Godzina 14, proszę Państwa, za chwileczkę wiadomości, prognoza pogody i świnki 3.
13: Mgliście w nocy i rano, za chwilę ważne rady dla kierowców, potem głosowanie na Łotwie, oddamy głos wyborcom. Dziś dzień kasztana, powiemy, do czego może się przydać.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
13: Marcin Szamiński. Noc i poranek z gęstymi mgłami. Alert pogodowy pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw w pasie od zachodu kraju przez centrum po północny wschód. Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
14: Widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
13: Dlatego policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać. Mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
15: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
13: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają, a przeciwmgłowe tylne można włączyć dopiero, gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. A propos ruchu na drogach, można już bez przeszkód poruszać się autostradą A4 pod Strzelcami Opolskimi w stronę Katowic. Po kolizji 2 osobówek jezdnia była przez kilkadziesiąt minut zablokowana. Łotysze wybierają dziś nowy parlament. W tle widmo kremlowskich prowokacji. Władze ostrzegają przed rosyjską dezinformacją i cyberatakami. Według sondaży faworytem jest zjednoczona lista premiera Andrisa Kulbergsa, która chce dalej pomagać Ukrainie. Drugie miejsce w sondażach zajmuje jednak prorosyjska suwerenna władza, która chce tę pomoc zakończyć.
16: To bardzo trudne czasy, a będąc obok Rosji i Białorusi, bardzo ważne jest dla nas lepsze bezpieczeństwo.
13: Mówią wyborcy. Nowy parlament zbierze się 3 listopada. Poniedziałkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego. Nasz czołowy napastnik i zdobywca 3 w wygranym 6-0 wczorajszym meczu z Rumunią opuścił już zgrupowanie piłkarskiej kadry. W meczu Ligi Narodów na Bałkanach i tak nie mógł mógłby zagrać z powodu żółtych kartek. Biało-czerwoni jeszcze dziś polecą do Bośni i Hercegowiny. Kasztany obchodzą dziś swoje święto. No i mamy szczyt sezonu na ich zbieranie.
17: Do szkoły ostatnio nazbieraliśmy cały duży koszyk i dzieci z tego będą robić ludziki.
13: No jakże. Kasztany świetnie sprawdzają się też w matematyce, przy nauce dodawania czy też odejmowania. Radio
18: Pogoda. Pogoda.
13: Dużo słońca, chmurzyć może się na północy i zachodzie, na północy możliwe też słabe opady deszczu. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam 18 stopni, w Trójmieście 19, na Mazowszu 21, tyle samo na Lubelszczyźnie, a na Górnym Śląsku 23.

0: muzyka oraz gry. Oraz gry to my.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry.
1: To właśnie Abyniki, które już Państwa powitały, ale jeszcze się nie przedstawiły.
2: No to się przedstaw.
1: Krzysztof Szewczyk.
3: Włodzimierz Ziętarski.
2: I Wojciech Pijanowski. Dzisiaj, proszę Państwa, będzie w programie wszystko to, co powinno być.
1: No dokładnie tak. A zacznijmy od piosenki, którą zaśpiewa. O, wszystkiego najlepszego. On ma dzisiaj urodziny. Chubby Checker. 84.
3: Kurczę, w moim wieku jest skubaniec.
2: No wiesz, czego skubaniec?
3: No bo to taki ciepły jest powiedzonku, no.
1: Ale on, w przeciwieństwie do ciebie, ma cały czas jedną żonę. Już od 62 lat.
3: Ja też mam jedną.

0: sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Powiedziałem, proszę Państwa, że w programie będzie to, co powinno być, a powinno być. Będą limeryki, będzie inspektor Oko, będzie... No co będzie jeszcze? O! Te twoje dowcipy, tak?
2: Kawały.
1: O, cały czas mi się...
3: A ja będę miał dowcipy.
1: O, naprawdę?
3: Tak.
1: To ja nie... To ja wychodzę ze studia. No i to by było... I ja piosenki, Krzysiek wybierał piękne.
2: Tak, tak.
1: Już słyszeliśmy. No, to będzie dzisiaj w programie.

0: Jurka oraz gry to my.
1: Ja się zastanawiam, czy psy mają... Zastanawiam się, czy psy mają właściwości terapeutyczne. No, Włodek powie, że oczywiście tak.
2: Ale ja powiem, mają właściwości terapeutyczne i jednocześnie, jak to powiedzieć ładnie, dają człowiekowi więcej szczęścia niż nawet rozumu. Sobie wyobrażacie.
1: Bo młoda, bo 22-letnia brytyjska aktorka, gwiazda takiego serialu Stranger Things, ona twierdzi, że jej piesek, jak jest ona w trudnej sytuacji takiej, wiesz, zestresowana i tak dalej, kładzie jej na piersiach łapki.
3: No, i od razu jej przechodzi stres.
1: I od razu jej przechodzi. Chyba ja tak się zastanawiam, czy świnki też mają taki...
3: Mają łapki na pewno, 4 tak. Sztuki. A możemy zrobić eksperyment, czy mamy taki terapeutyczny wpływ.
2: Ja wam powiem jedną rzecz. Jak ja sobie popatrzę, ta pani, o której Krzysio mówił, jakby miała takiego psa, jak ja mam,
3: to
2: jakby
3: chciała.
2: Ten pies położył jej rączkę na jej klacie piersiowej, to by umarła. Bernardzica ogromna.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu

0: reklama.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Reklama.

grzech. Gdy sercu serca brak, bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości

myśleć obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

0: Świnki trzy.
1: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
2: Proszę Państwa, czas na limeryki. Wybraliśmy po jednym. Zaczynamy tradycyjną kolejnością, panowie, czy tak?
3: Tradycyjną.
2: No to tradycyjnie, Krzysztof.
3: Pewna pani z Yokohamy chciała zyskać tytuł damy. Ćwicząc dyk i ukłony, marnowała całe strony. Z poradnika dobrej mamy. I to podesłała nam pani Danuta z Warszawy. Pani Danuto, bardzo dziękujemy.
2: Młodek, co wybrałeś?
4: Pewna pani z Yokohamy chciała zyskać tytuł damy. Uczyła się etykiety, lecz zamiast zdobyć zaszczyt ten niestety, została królową dramy. Pani Waleria z Oleśnicy to napisała.
2: A pani Ewa z Gdyni? Pewna pani z Yokohamy chciała zyskać tytuł damy. Patrzyła na inne panie, uważnie patrzyła na nie, a nie zapytała mamy. Ja podam teraz nowy limeryk. Początek nowego, więc brzmi tak. Pewien przedsiębiorca z Birmy zakładał różne firmy. Świnki 3, @radiopogoda.pl. Tam prosimy o wysyłanie tych limeryków, które Państwu ułożą.
3: Pani Waleria, pani Ewa i pani Danuta. Dla pani piosenka Przebój roku 70. BJ Thomas śpiewał o tym, że krople deszczu wciąż spadają na moją głowę, ale na co narzekać? To niczym nie pomoże. Najważniejsze, czuję się wolny i niczym się nie martwię.

0: jest sport, muzyka oraz gry. Oraz gry to my.
1: Krzysztof dotknął dzisiaj tematu bardzo ciekawego, mianowicie relacja pies, żona, pan domu. I słuchajcie, dotarło do mnie w tej chwili bardzo ciekawe przesłanie, które brzmi tak. Proszę Państwa, co jest lepiej mieć, żonę czy psa? Uwaga, im później wracasz do domu, tym bardziej pies cieszy się z Twojego powrotu. Drugie, pies nawet nie zwróci uwagi, że nazwisz go imieniem innego psa. I dalej, pies lubi, kiedy zostawiasz swoje skarpetki na podłodze. Wiadomo, jak reaguje na to żona. Rodzice psa nie przychodzą do Was w odwiedziny, a żony, te koleżanki stale. Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia. Widzicie? Temat pies, żona, a ile mądrych myśli.
2: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
1: No, ale taki produktywny.
3: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu

0: to promocja.
1: Jeden nocący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 12 V Parkside Performance.

0: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: lubię świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Krzysztof, ja to się zastanawiam właściwie, jakby ten drugi Krzysztof, czyli nasz rozmówca, był tym, o czym nam opowiada, to my byśmy mieli większy bałagan, czy mniejszy?
2: Sobie większego już nie może być.
1: Aha, czyli mniejszy.
3: Halo?
2: Dzień dobry, Miniku.
3: Cześć.
2: Są ze mną w studiu jeszcze moi koledzy, dwie pozostałe.
4: Minicy, Włodzimierz
1: i Wojtek.
2: Tak, żeby ciebie przedstawić, to trochę to... czasu trzeba, bo satyryk, felietonista, artysta kabaretowy, piosenkarz, autor tekstów, poeta, kompozytor, gitarzysta, no. A powiedz, gdybyś nie robił tego, co robisz, to kim byś chciał być?
3: Słuchaj, wiesz co, tak się długo zastanawiałem, bo wiedziałem, że mnie o to zapytasz, że doszedłem do wniosku, że w tej chwili to najchętniej bym został politykiem malwersantem.
2: Wiesz co, Krzysztofie, myślę sobie, że lepiej bądź tym, kim jesteś.
1: No to proszę Państwa, czas na piosenkę i fru.
2: Często tak się zdarza, że piosenki, nie te wylansowane przez jakby głównego wykonawcę, ale potem śpiewane przez innych, są ciekawsze. I taki przypadek, moim zdaniem, jest w przypadku piosenki Lucky Lips, bo Cliff Richard to był jego przebój, ale Russ Brown, taka czarnoskóra śpiewaczka, która śpiewa i jazz, i blues, i rhythm and blues, ona zrobiła to naprawdę świetnie. Ma taki potężny, bardzo plastyczny

0: Państwa, minęła godzina 15. Będą wiadomości, będzie prognoza pogody, a potem będziemy my, Świnki 3.
1: Taniej na stacjach, czy kierowcy odczuli ulgę w portfelach, potem pościg ulicami centrum Poznania i pomyłka miasta ubiegającego się o organizację Igrzysk Olimpijskich.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
1: Marcin Krzemiński, wizyty na stacjach paliw, tankowanie i uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
3: Ponad złotówka różnica jest.
4: Tak? Jest dużo, tak?
3: Dużo jest, jest dużo.
5: Chyba widzę różnicę.
6: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
1: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN ma obowiązywać do końca roku, w ten weekend i w poniedziałek. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny paliw znów ustala minister energii. Wieczorny policyjny pościg ulicami Poznania. Fordem uciekał 29-latek, którego wcześniej funkcjonariusze zatrzymali do kontroli. Okazało się, że w ogóle nie powinien wsiadać za kółko, bo miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
7: Pojazd został przez policjantów zatrzymany na wysokości ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo, jednak w niedalekiej odległości od pojazdu został przez funkcjonariuszy zatrzymany. W jego samochodzie policjanci zabezpieczyli również narkotyki w postaci mefetronu i marihuany.
1: Wlicza sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy, ale wobec tego, co znaleziono w samochodzie, policjanci postanowili pobrać od mężczyzny krew do badania na obecność środków odurzających. 29-latek trafił do policyjnego aresztu. W australijskim Brisbane, które będzie się starało otrzymać od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego prawo organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku, doszło do nieplanowanego przyspieszenia prezentacji logo imprezy, a mianowicie oficjalna prezentacja logo i emblematu inspirowanego papugą kakadu miała się odbyć podczas gali w poniedziałek, ale 3 dni wcześniej oficjalny kanał wydarzenia na YouTube na skutek pomyłki dokonał prezentacji. Wczoraj opublikowano film wyjaśniający znaczenie emblematów. W jego rogu widniały pełne wersje logo, a w opisie zamieszczono szczegółowe informacje na temat inspiracji. Radio
2: Pogoda. Pogoda.
1: 18-19 stopni na północy, w centrum i na zachodzie 20-21, na południu 20-23. Najwięcej chmur na północy i zachodzie, na północy spodziewajcie się też deszczu.

0: gierka oraz gry to my.
1: Witamy Państwa ponownie, to druga godzina naszego programu. Mam nadzieję, że spędzicie Państwo tę godzinę razem z nami.
2: My nie mamy wyjścia.
1: No my nie.
2: No,
1: ale
2: musimy
1: państwo
2: ją
1: mają.
2: Spędzić. A Państwo mają, Państwo mogą wyłączyć sobie ten, co tam słuchają i już.
3: I co, i tylko patrzeć.
1: To co, wystraszymy Państwa, co będzie w tym w tej godzinie programu?
2: No to wystraszymy. Będą kawały. Będzie Inspektor Oko, będą piosenki, widziałem, co Krzysztof przygotował. Miód cud. I będą męskie porady, czyli kolega Ziętarski nam będzie radził.
3: Tak.
2: No dobrze, to teraz piosenka.
1: John Fred and his Playboys. Przebój roku 64, gdy Fred miał 15 lat, już założył zespół.

0: Absolutnie.
1: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
2: Doszedłem do wniosku, że oprócz liter, które następują jedne po sobie, to kawał, a dowcip to jest to samo. O. Zrozumiałeś, co powiedziałem?
3: Tak, zrozumiałem, ale się nie zgadzam.
2: No i właśnie my opowiadamy kawały.
4: Bo my jesteśmy z ery kiedyś.
2: No to teraz będzie Włodek.
3: Policjant zatrzymuje kierowcę. Pana zawód? Kierowca odpowiada, treser. Czyli pracuje pan w cyrku? Nie, w pizzerii. Jak to? Treser na tarce.
2: Ha, genialny kawał. Naprawdę, super. Krzysztof.
4: Jasio skończył szkołę i po wielu latach spotyka swoją nauczycielkę, swoją wychowawczynię, która pyta go, no Jasiu, witaj, powiedz mi kochany, czym ty się zajmujesz, bo ty byłeś dobrym uczniem. Ano, wykładam chemię.
3: O,
4: a gdzie? No, w sklepie.
3: Rozumiem, na półkę wykładam chemię. Widzisz.
2: Mama mówi do Jasia, powiedziałeś do Małgosi, że jest głupia. Natychmiast ją przeproś, powiedz, że żałujesz. Jasio podchodzi do siostry i mówi, żałuję, że jesteś głupia.
4: No i teraz wykonawczyni, którą na pewno pamiętacie. Natasza Zylska.
2: A to wiem to.
4: I to było nagranie z 55 roku. Piosenka nosiła tytuł Kasztany.

0: Bueno.
1: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
2: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
3: Wódek, obiecałeś, że jakiś poradnik masz, coś takiego.
4: Mam.
3: Masz? No
4: mam.
3: To dawaj.
4: Brawo. Jak wchodzicie do domu i nagle mówicie, macie nastrój taki byle jaki. W pracy było fajnie, w domu jest byle jak. Dlaczego? Odpowiadam dlaczego. Bo na przykład, proszę państwa, filozofowie i psychologowie obliczyli. Wchodzisz do domu i widzisz na przykład ubrania pozostawione na krześle. Po pierwsze. Po drugie, widzicie, że rośliny są niepodlane. Dalej, lustro w łazience brudne, niewyczyszczone. Macie w ogóle bałagan w łazience. Skarpety macie nie do pary. I teraz dojdź do tego, która jest właściwa.
3: No czerwona jest czerwona, no.
5: To była transmisja z domu, Włodka.
3: Tak jest.
4: Tak.
2: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radzie.

0: autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
1: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media.

0: Inspektor Oko na tropie.
1: Jesienny deszcz siekł po szybach kawiarni Kawusia, gdy inspektor Oko dojechał na wezwanie. Na zapleczu w małym kantorku na dywanie leżały zwłoki właściciela, pana Dobromiła. Został uderzony w głowę ciężkim przedmiotem. Inspektor Oko przesłuchał 3 osoby przebywające w lokalu. Kelner Tomasz powiedział:
2: zbierałem naczynia ze stolików, gdy szef jakieś pół godziny temu wszedł do kantorka. Po chwili usłyszałem brzęk upadających monet. Biegłem tam i zobaczyłem szefa na dywanie. Przeraziłem się. Biegłem i od razu po pana zadzwoniłem.
1: Katarzyna Barmanka:
3: mamy dziś straszny ruch przez tę pogodę. Ekspres ciśnieniowy nieprzerwanie pracuje od 2 godzin i głośno buczy, bo ludzie chcą cappuccino, a gdy się spienia mleko, to buczy. Nic nie słyszałam z zaplecza. Widziałam, jak Tomasz wybiegł od szefa blady jak ściana.
1: Florian stwierdził:
4: a ja przyjechałem tu popracować na laptopie przy kawie. Mniej więcej siedzę tu od 16. Widziałem, jak pan Dobromir wchodzi do środka. Nikt inny tam nie wchodził oprócz kelnera, ale on wybiegł z pustą tacą po chwili i był przerażony.
5: Proszę państwa, niestety kogoś muszę aresztować, bo solidnie skłamał.
1: Powiedział Oko i podszedł do... No właśnie, do kogo podszedł Oko i założył mu kajdanki?
0: Inspektor Oko na tropie.
5: Rozwiązanie zagadki, proszę państwa, jak zwykle pod koniec programu.
2: Proszę państwa, teraz piosenka, którą na pewno doskonale znacie. Don McLean, który skończył wczoraj 81 lat.
5: Proszę bardzo.
2: Don, życzymy ci naprawdę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Nie dziękuj, wiemy, że nas słuchasz. Piosenkę znają państwo, bardzo piękna, American Pie.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Jest sobota. Za oknem świt.

0: Świnki trzy.
1: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
2: Panowie, byłem wczoraj u lekarza.
3: Wyobraźcie sobie. Nowego? Lekarza czy weterynarza?
2: No, a obok mi siedziała pani i powiedziała tak: panie doktorze, bo to słychać było, drzwi były otwarte. Nie, do pana doktora. Mówi: panie doktorze, boli mnie noga. I słyszę, lekarz mówi tak: a co pani myśli, że co? Ma pani przecież 88 lat. Tak, panie doktorze, moja druga noga też ma 88 lat i nie boli. Filozoficzne pytanie.
3: Bardzo. I co ty na to?
2: Ja na to boję się o swoją trzecią nogę.
0: Ambitny.
1: Świnki trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
4: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
5: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
4: Tak.
5: Nie.
4: Tak.
5: Tak?
4: Tak.
5: To ja już puszczam sobie.
4: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
12: A no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego

0: brałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
5: Thank you.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Świnki trzy.
1: Świnki trzy
2: w Radiu Pogoda.
3: Doszliśmy do miejsca pożegnania. Stoimy już i będziemy żegnali. Wychodzimy.
4: A jak było w piosence? Pożegnania czas już przekroczyć bruk.
3: Tak?
4: No.
3: Jesteś specjalista od piosenek.
5: Miłośnie na zakończenie.
3: Ale poczekaj, jeszcze oko mamy.
5: Proszę
3: jeszcze
5: bardzo.
3: Jeszcze mamy przypomnieć numery.
5: No to rozwiązujemy.
3: Rozwiązujemy.
5: Się.
3: No to chodzi o to, że oko założył kajdanki kelnerowi Tomaszowi.
4: O, dobrze, nie mnie.
5: A dlaczego?
3: A widzisz, bo kelner Tomasz powiedział inspektorowi, że usłyszał brzęk upadających monet. A gabinet, w którym został zamordowany pan właściciel Dobromił, miał bardzo gruby dywan. I nie słychać na dywanie, jak monety spadają.
4: A.
3: To jest jedno. Teraz drugie. Przypominam limeryk. Pewien przedsiębiorca z Birmy zakładał różne firmy. Świnki 3, @radiopogoda.pl.
5: A teraz to w zasadzie takie wyznanie. Petula Clark zaśpiewa piosenkę Przebój roku 62. Odkąd dotknął moją dłoń, już wiedziałam, że obok niego zawsze muszę być. Co ty na to?
4: Jestem za.
5: Ktoś cię kiedyś dotknął?
4: Parę razy. Niestety został mordę.
5: Dziękujemy państwu za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień.
3: Do usłyszenia.
1: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Zderzenie osobówki z autobusem w Puławach, nie żyje jedna osoba. Miliard na magazyny energii, za chwilę o programie Ministerstwa Kultury. Będzie też piłkarska kadra murem za selekcjonerem.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
11: Marcin Krzamiński. Tragiczny wypadek w Puławach. Jedna osoba zginęła, a trzy niegroźnie ranne trafiły do szpitala po zdarzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dęblińskiej. Śmiertelna ofiara to kierowca osobówki, z którym jechały dwie osoby. Autobusem jechał z kolei kierowca i troje pasażerów. Droga wojewódzka między Puławami a Dęblinem może być wciąż zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Miliard złotych na przydomowe magazyny energii. Ministerstwo Klimatu ogłosiło nowy program wsparcia. Wnioski będzie można składać od 20 października, a maksymalne dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Wiceminister klimatu Sławomir Ćwik ocenia, że po zrealizowaniu tego programu energia, którą będzie można magazynować w przydomowych magazynach, będzie wynosić ponad 2 gigawatogodziny.
13: To oznacza, że te magazyny pełnią nie tylko rolę magazynowanie energii, ale one tak naprawdę przyczyniają się w systemie do wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dlatego, że bez tych magazynów energii to powodowałoby, że w tych godzinach szczytu produkcji z OZE dochodziłoby do większej ilości wyłączeń poszczególnych źródeł.
11: Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn po 1 listopada zeszłego roku. Jan Zieliński żegna się z deblem w Tokio. W parze z Australijczykiem Markiem Polmansem przegrali mecz drugiej rundy z najwyżej rozstawionymi Włochami Andreą Vavasorim i Simone Bolelim 3-6-4-6. Wczorajsza wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
14: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę.
11: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Teraz dosłownie chwila odpoczynku, bo w poniedziałek biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
15: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
11: Nocą mgliście na północy, w centrum i na zachodzie, na północy może pokropić też deszcz. Najchłodniej w kotlinach górskich, miejscami nawet -1, za to na północnym zachodzie nawet +12 stopni.

0: jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu.
1: I tylko taką mnie ścieżką oprowadź. Gdzieś mnie...
2: Autopromocja.
3: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla Ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało.
5: Euro nie hało, hało.
4: Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało.
5: Euro nie hało, hało.
4: Żeby się łatwiej kupowało.
5: Euro nie hało, hało.
4: By się sprawniej montowało.
5: Euro nie hało.
4: Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
8: Mam ochotę na safari.
9: Na safari to trochę daleko.
8: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
9: A ile można upolować?
8: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
9: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Została ostatnia reklama.
19: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.

0: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce.

0: kuponami?
1: Cieplej.
0: W Orlen witaj.
2: Gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
3: Jeszcze pamiętam.
2: Czas, na który czekam cały tydzień.
4: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
2: Tak.
4: Nie.
2: Tak.
4: Tak? To ja już puszczam sobie.
2: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
9: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
8: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
18: Wieczorem wrócą gęste mgły, za chwilę powiem, gdzie się ich spodziewać. Rosja apeluje do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili Kijów. Będzie też drzewo na torach i wstrzymany ruch pociągów. To na Kujawach.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
18: Marcin Szamiński. Uwaga na gęste mgły wieczorem, w nocy i rano. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty pierwszego stopnia wydano dla prawie połowy kraju, dokładnie 9 województw w pasie od północnego wschodu przez centrum po południowy zachód, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
19: Prognozowane są na tym obszarze gęste mgły, podczas których widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
18: Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego przedpołudnia. Rosja zaapelowała do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili stolicę Ukrainy, Kijów, poinformowała agencja AFP. W swoim komunikacie resort dyplomacji w Moskwie ostrzega, że Rosja będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe w Kijowie i w innych ukraińskich miastach. Jak przypomniała AFP, rosyjskie MSZ wydało już podobny apel w maju tego roku. Został on wtedy określony mianem groźby we wspólnym oświadczeniu wystosowanym przez 50 państw pod egidą ONZ. Maszynista pociągu PKP Intercity Bystrzyca Rzeszów-Bydgoszcz zatrzymał skład tuż przed drzewem leżącym na torach. Do zdarzenia doszło w Otłoczynie w Kujawsko-Pomorskiem. Drzewo było spróchniałe, wykluczono, by ktoś je wrzucił na tory. Usunęli je strażacy. Przerwa w ruchu trwała w obu kierunkach ponad półtorej godziny. W obu, bo na przykład w Toruniu zatrzymano jadące w przeciwną stronę pociągi z Gdyni do Zakopanego i z Bydgoszczy do Rzeszowa. Czeski prywatny przewoźnik kolejowy Leo Express zawiesza od poniedziałku bezterminowo połączenia kolejowe Przemyśl Praga-Frankfurt. Jak informuje portal z doprawy CZ, powodem są prace budowlane na niemieckich torach. Pasażerowie, którzy mają już zakupione bilety na połączenia po 5 października, otrzymają rekompensaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapowiada przewoźnik, przepraszając jednocześnie za utrudnienia. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku. Radio
0: Pogoda. Pogoda.
18: Od 5 stopni na południowym wschodzie, przez 8 w centrum, do nawet 12 na północnym zachodzie, ale w górach, zwłaszcza w Kotlinach, miejscami nawet minus 1. Takie temperatury w nocy, mgliście na północy, w centrum i na zachodzie. Na północy może też pokropić deszcz.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
10: masz. Została ostatnia reklama.
11: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
16: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
19: Została ostatnia reklama.
20: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
21: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
20: A, no to w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Media Expert, taniej masz.
5: Reklama.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofa.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Reklama.
9: Seria wypadków w Tatrach. Nie żyje jedna osoba. Potem kierowca o cenach paliw. Wrócił bowiem program CPN. Powiemy też o sukcesie Polaków w rajdzie Maroka.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
9: Marcin Krzamiński. Seria wypadków w górach. W szpitalu zmarł mężczyzna, który spadł z wysokości kilkuset metrów w rejonie przełęczy Zawrat w Tatrach. Do szpitala w Zakopanem toprowcy przetransportowali też śmigłowcem turystę z ciężkimi obrażeniami, który rano spadł ze szlaku prowadzącego z Koziej Doliny na Przełęcz. W rejonie Małej Przełęczy ratownicy pomagali turyście, który pośliznął się i doznał urazu nogi. Dwie kolejne osoby spadły źlebem Kulczyńskiego. Śmigłowiec Topr brał także udział w akcji ratunkowej na szlaku między Zawratem a Świnicą, gdzie utknęła kobieta, która doznała ataku paniki i była nieprzygotowana do panujących warunków. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
10: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
9: Wylicza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień coraz szybciej robi się ciemno. Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiały się kolejki. Wrócił rządowy program Ceny paliwa niżej.
11: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
12: No pewnie, że jest lepiej.
9: Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem wygrali ostatni etap terenowego rajdu Maroka. To drugie podium pary w tej imprezie. Poprzednio byli drudzy na drugim etapie. Iga Świątek z kolei w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie. Pokonała Chinkę Shin Yu Gao 6-2, 6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Donną Vekić. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela handlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
13: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
9: Poranek w wielu regionach z gęstymi mgłami, potem dużo słońca, jedynie na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju może miejscami pokropić deszcz. Na termometrach od 16-17 stopni na północy do 22 na południu kraju.

Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Reklama.
7: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
13: Jesień zapowiada się bardzo atrakcyjnie, zwłaszcza jeśli chodzi o Gdańsk-Wrzeszcz, bo tam dokładnie działa Fundacja Palma, która naprawdę pielęgnuje to miejsce, bardzo szeroko mówiąc, promując. Edyta Stańczyk, witam naszych radiosłuchaczy. Nawet jeśli mam jakichś gości, którzy zajmują się kulturą, to oni zawsze mówią, a jak we Wrzeszczu, to Fundacja Palma.
14: Bardzo miło, dzień dobry, dziękuję
13: to
14: bardzo.
13: Już tak, dzień dobry, jest ze mną pani Natalia Koralewska. Witam serdecznie pani Natalio. No właśnie, bo tak niewielki skład, o tym sobie rozmawiałyśmy, prawda? Bo dwuosobowy teraz chyba w fundacji, a tyle się zapowiada ciekawych wydarzeń.
14: To prawda, jak jest pasja, to
13: idzie.
14: Chce się działać, chce się robić, chce się pisać projekty, zapraszać artystów i autorów do tego, żeby oni opowiadali. I to prawda, z jednej strony wciąż popularyzujemy historię Wrzeszcza, historię dzielnicy, w której już mamy teraz siedzibę, ale właśnie w tej siedzibie mamy takie w sumie centrum kulturalne i tam oferujemy naszym słuchaczom i odbiorcom, czy to są koncerty, spotkania literackie, spotkania filozoficzne, czy wykłady o muzyce. Wachlarz wydarzeń jest bardzo szeroki, więc już teraz mogę zaprosić do posłuchania, co oferujemy i na co można do nas przyjść.
13: Może zacznijmy od początku, bo startujecie z tymi wszystkimi wydarzeniami z początkiem października, prawda?
14: To prawda, trochę ten okres naszych wydarzeń, naszej siedzibie dzielimy na wiosenny i jesienny. Jesienny jest zawsze bardziej bogaty, bo na wiosnę chce nam się wychodzić, mam wrażenie, bardziej na miasto i korzystać z pięknej pogody. I jesień to jest właśnie taki czas zwolnienia, refleksji, zatrzymania i w tym roku pomyśleliśmy sobie, że też to jest taki czas zadbania o siebie i nasza propozycja, żeby zadbać o siebie, zadbać o swój rozwój, to jest właśnie uczestnictwo w koncertach, spotkaniach literackich, skupieniu się na czytaniu, na rozmawianiu ze sobą, na przykład podczas spotkań filozoficznych, ale nie zabraknie tradycyjnego, mam wrażenie, w naszej ramówce wydarzenia, czyli spacery architektoniczne po Wrzeszczu.
13: Ukochane zresztą przez mieszkańców Trójmiasta, ale też spacery dźwiękowe organizujecie.
14: To prawda, zdarzało się tak, że takie spacery organizowaliśmy. Mam wrażenie, że najbardziej znany z tego w Trójmieście jest Marcin Dymiter, znany jako Emiter. I w tym roku Marcin opowie w formie wykładowej u nas o różnej muzyce i o dźwiękach z różnych krajów, które są nieopodal Polski i będzie to Litwa, Szwajcaria i trochę dalej Liban. I to są takie wykłady, które uwrażliwiają na dźwięk, uwrażliwiają na muzykę, o tej muzyce opowiadają skąd artyści czerpią różne inspiracje, żeby tworzyć, czy są to korzenie, czy jest to kultura etniczna, czy są to tradycyjne instrumenty. I naprawdę bardzo serdecznie zapraszam. Wydaje mi się, że Marcin Dymiter jest naprawdę taką ważną postacią w naszym środowisku muzycznym w Trójmieście ze względu na swoją twórczość, ale ze względu też na to, jak wspaniale i z lekkością opowiada o muzyce i jak zachęca jednocześnie do tego, żebyśmy na te dźwięki, które są wokół nas, byli bardziej wrażliwi.
13: Wiem, że realizował taki projekt Poznawaliśmy Gdańsk właśnie poprzez dźwięki. Też bardzo ciekawe.
14: To prawda. W zasadzie dźwięk otacza nas praktycznie cały czas, nawet jak w studiu tutaj siedzimy, to pewne dźwięki słychać. Czasami jesteśmy też tymi dźwiękami tacy oszołomieni, jest ich bardzo dużo. I te wykłady, mam wrażenie, też zachęcają do tego właśnie, żeby być bardziej ich świadomi, ale też z taką uważnością i się przysłuchiwać i mam wrażenie, że z taką uważnością na dźwięk, czy o takiej uważności na dźwięk są nasze koncerty w samo południe, bo to są koncerty, które odbywają się w niedzielę o godzinie 12 albo w soboty, ale zawsze o tej samej porze i one są w naszej niewielkiej przestrzeni, gdzie nie ma sceny, gdzie jest się bardzo blisko twórcy czy artystki i są to zazwyczaj solowe projekty. I są to, jest to taka sytuacja, powiedziałabym, muzyczna, która właśnie pozwala na to, żeby się zatrzymać, żeby być blisko tej muzyki, ale też żeby się otworzyć na taką muzykę, która może nie jest do posłuchania w mainstreamowym radiu, która jest trochę inna, gdzie się idzie za tym artystą i za tą propozycją, którą on przedstawia i jest to pewnego rodzaju podróż.
13: Chciałabym jeszcze powrócić do tego wątku architektonicznych spacerów po Wrzeszczu, bo to jest bardzo fajny temat. Tak z waszych obserwacji wynika, to jest duże zainteresowanie?
14: Wydaje mi się, że nieustająco tak i zawsze mnie to, zawsze trochę na wiosnę, ponieważ tak na wiosnę planujemy cykl spacerów, które są wakacyjne. Zastanawiamy się, bo to już będzie chyba nasza czwarta albo piąta edycja, czy przyjdą osoby, czy będą zainteresowane. No i muszę powiedzieć, że tak, więc Bóg jest zainteresowanie, to działamy. I po wakacyjnych spacerach mieliśmy takie głosy, żeby je kontynuować i faktycznie będziemy je kontynuować jesienią. Będą to dwa spacery wokół tematów funeralnych, bo będzie to spacer 31 października i 1 listopada. Ten pierwszy to będą tajemnice Góry Szubienicznej, czyli okolice Politechniki na takim wzniesieniu, gdzie kiedyś właśnie dokonywano mordów na ludziach i było to widoczne dla mieszkańców Wrzeszcza, a spacer 1 listopada to będzie spacer wokół nieistniejących cmentarzy od Bramy Oliwskiej wzdłuż Wielkiej Alei w stronę Wrzeszcza. I to jest taki temat, który już eksplorowaliśmy podczas jednej z edycji Nocy Wrzeszcza, gdzie zgłębialiśmy obszary miasta, w których były kiedyś cmentarze, a z racji losów historii i w zasadzie no trochę tego, że nie były to polskie cmentarze. Te cmentarze zostały trochę zapomniane i często są to teraz po prostu miejsca, w których są parki i były to naprawdę ogromne połacie przestrzeni i trochę wokół tych przestrzeni będziemy chodzić, rozmawiać o tym, jakie były to cmentarze, co się z nimi stało, żeby może trochę uwrażliwić na to, że jeżeli my nie będziemy pamiętać o historii, o pamięci miejsca, to być może o nas też ktoś nie będzie później pamiętał, jak to powiedziała moja rozmówczyni z wywiadu, pani Ewa Kluczyk, mieszkanka Kolonii Abega, która jeżeli nas słyszy, to ją bardzo serdecznie pozdrawiam.
13: Wrzeszcz. Może w formie takiej poradnikowej, gdybyśmy się chciały tutaj teraz pokusić, bo jeśli ktoś nie zna Wrzeszcza, a zakładam, że są tacy mieszkańcy, nie wiem, ktoś przyjedzie z Sopotu, z Żabianki, z Zaspy i tak naprawdę gdyby chciał zrobić swoje pierwsze kroki, trochę ten Wrzeszcz poznać lepiej, co by mu pani poleciła, od czego najlepiej zacząć, co zrobić?
7: Audycja poradnicza.
14: Najpierw wysiąść na przystanku, to może zacznijmy od przystanku SKM Wrzeszcz. I tutaj następuje wybór, czy pójść do Dolnego, czy do Górnego Wrzeszcza. Ja zachęcam zacząć tą wycieczkę od samych wzgórz morenowych, czyli od Górnego Wrzeszcza i od Parku Jaśkowej Doliny, ponieważ jest to naprawdę absolutnie fantastyczne założenie parkowe, po którym już trochę nie widać, że był to kiedyś naprawdę park. Jest to taki trochę opuszczony las, ale naprawdę mam wrażenie, że z roku na rok coraz chętniej odwiedzany przez mieszkańców. I wiele z tych ścieżek, które teraz są wydeptane, były wytyczone dużo, dużo wcześniej i on ma naprawdę fantastyczną historię sięgającą XVIII wieku, ale tutaj może nie o historii, bo tu bym odesłała naszych słuchaczy do słuchowiska, które zrobiliśmy, Sen Nocy Leśnej, które jest dostępne na Spotify'u i są to czytane teksty popularno-naukowe o parku, ale także teksty z przewodników przez aktorów z Teatru Wybrzeże i jest do tego też podkład muzyczny Pawła Szamburskiego, więc jest to naprawdę fantastyczne słuchowisko. I można tego posłuchać przed snem, można tego posłuchać na słuchawkach chodząc po parku. Jest to takie bardzo dobre miejsce do tego, żeby o tej historii wreszcie zacząć. I potem schodząc ze wzgórz Morenowych możemy zejść Jaśkową Doliną w dół Wrzeszcza i wtedy już znajdujemy się tak naprawdę w samym sercu Wrzeszcza, koło Manhattanu, koło wieżowca Olimp i tutaj jeżeli i koło Fundacji Palma, bo jesteśmy dosłownie nieopodal i zachęcam do zajrzenia do nas na nasze wydarzenia, ale także po to, żeby wziąć od nas wszystkie magazyny i mapki, które wydaliśmy, a trochę tego jest przez ostatnie 8 lat i wtedy to już ma się dużo literatury i dużo mapek, żeby ten Wrzeszcz eksplorować.
1: Pani Natalia Koralewska z Fundacji Palma poprowadziła Państwa krok po kroku po tej pięknej gdańskiej dzielnicy.
14: Proszę Państwa, uwaga, jeżeli Państwo nas słuchają, to jeszcze nie puszczaliśmy tej informacji świat, są Państwo pierwsi, ponieważ lubimy eksplorować też inne dzielnice, ponieważ jest stulecie przyłączenia Oliwy w granicę miasta Gdańska i z tej okazji przygotowujemy przewodnik architektoniczny po Oliwie.
1: Na pewno wrócimy do tego tematu.
14: Dziękuję bardzo i do zobaczenia we Wrzeszczu.
1: Do zobaczenia. Imprezy sportowe, kulturalne czy sprawy, którymi żyje całe Trójmiasto. Rękę na pulsie trzyma jak zwykle niezastąpiona Iwona Wyciślok, która przedstawi przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Iwona Wyciślok, zapraszam. Ukrywający się na terenie Hiszpanii obywatel Ukrainy Iwan Pew został sprowadzony do Gdańska. Ma odpowiedzieć za popełnienie aż 77 przestępstw, które spowodowały wielomilionowe straty w budżecie naszego państwa. Do przestępstw dochodziło, kiedy był członkiem zarządu jednej z gdyńskich firm. Grozi mu do 25 lat więzienia. Generalny wykonawca Polskiej Elektrowni Atomowej szuka pracowników. Rękę do jej budowy przyłożyć muszą fachowcy z bardzo różnych dziedzin, mówi reprezentujący firmę Bechtel Maciej Dzwonnik.
12: Od administracji przez inżynierię środowiska, elektrotechnikę, automatykę, energetykę. Tego jest naprawdę bardzo dużo.
2: Pracę przy tym strategicznym projekcie znajdzie docelowo 11 tysięcy ludzi. A on właśnie dostał pracę. Tomasz Grzegorczyk został nowym trenerem Arki Gdynia. Ma umowę do czerwca przyszłego roku z opcją przedłużenia. Szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku Marka Jarolima, z którym klub rozstał się 22 września. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 54-letni mieszkaniec Oruni. Jest podejrzany o rozbój. Mężczyzna najpierw miał ukraść swojej 71-letniej sąsiadce 3000 zł, a następnie zaatakować ją, gdy próbowała odzyskać pieniądze. Przewrócił kobietę na ziemię, kopał, a także ugryzł. Grozi mu 15 lat odsiadki. On też trafi za kratki. Policja złapała mężczyznę, który okradł centrum dializ szpitala w Miastku. Skradzioną karetkę oraz sporą część zabranego sprzętu udało się odzyskać, mówi Dawid Lasz z policji w Bytowie.
15: Wartość tego sprzętu została oszacowana na około 180 tysięcy złotych.
2: 34-latek odpowie teraz za kradzież z włamaniem. Węzeł integracyjny przy dworcu kolejowym w Pruszczu Gdańskim będzie rozbudowany. Powstaną nowe miejsca parkingowe dla samochodów oraz 60 miejsc dla jednośladów. Dojazd mają ułatwić nowe ciągi komunikacyjne, m.in. wzdłuż Strugi Gęsi w ciągu ulicy Stolarskiej, a także w kierunku Ronda w Straszynie.
3: Tydzień w Trójmieście.
2: Do poważnej awarii instalacji gazowej doszło w rejonie Ronda de la Salle w Gdańsku. Z powodu rozszczelnienia instalacji i wycieku gazu przez kilka godzin zablokowany był ruch na ulicach Potokowej i Słowackiego. Kierowcy utknęli w ogromnych korkach. Wieczorem ulice zostały odblokowane. A jeszcze przez kilka dni zamknięte będą plaże w Ustce i jej okolicach. Trwa tam sprzątanie ropopochodnej substancji, która wypłynęła z Bałtyku i osiadła na brzegu, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego.
16: Prawdopodobnie jest to mazut, niemniej jednak laboratorium wykona profesjonalne badania. Myślę, że w kilka dni służby Urzędu Morskiego poradzą sobie z problemem.
2: Trwa sprzątanie plaży i ustalanie, skąd pochodzi ropopochodna substancja. Zmieni się organizacja ruchu w kwartale ulicy Pułaskiego, Bema Fischera i fragmencie ulicy Sobieskiego w Sopocie. Nie będzie tam już obowiązywać strefa ograniczonego dostępu. Strefa wróci 1 kwietnia przyszłego roku przed sezonem letnim, czyli w czasie najbardziej intensywnego ruchu turystycznego. To teraz o atrakcji turystycznej. Latarnia morska w Nowym Porcie jednak nie zostanie zamknięta, ale znalazł się chętny, który będzie obsługiwał turystów zamiast latarnika, który z racji wieku nie ma już na to siły. W Gdańsku czczono pamięć o Kresowianach, którzy przybyli do Gdańska po II wojnie światowej, mówi Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta.
17: Pamięć jest ważna, bo pamięć mówi o naszej historii, o tym, skąd pochodzą gdańszczanie i kto odbudowywał akurat Gdańsk po II wojnie światowej.
2: Uroczystości odbyły się przy tablicy Kresowian na terenie dawnego dworca PKP Gdańsk-Kłodno. Ponad 6 milionów złotych wyniosły łączne wpływy z opłat miejscowych w Gdańsku i Gdyni oraz uzdrowiskowej w Sopocie w minionym sezonie letnim. Najwyższe wpływy odnotował Gdańsk. W okresie od czerwca do sierpnia do kasy miasta wpłynęło ponad 4 miliony złotych. To wzrost o ponad 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
13: Iwona Wyciślok zebrała te ważne informacje. Jeśli tematy lokalne są dla Państwa ważne, proszę zostać z nami. Zapraszam.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
13: Zapachniało jesienią, co oznacza, że gdańskie instytucje kultury przestawiają się na taki tryb wzmożonej pracy, co nie oznacza, że wakacje nie pracowały, tak? Ale ten czas jesienny to jest taki czas, kiedy wracają warsztaty, zajęcia edukacyjne. Edyta Stańczyk jest dzisiaj ze mną, pani Joanna Borowik z naszego gdańskiego IKM-u. Witam panią bardzo serdecznie.
18: Dzień dobry.
13: Sezon taki już wakacyjny za nami, co prawda, ale jak on minął, jeśli chodzi o Instytut Kultury Miejskiej. Było dużo zainteresowania, pewnie turystów dużo było w tym czasie, nie?
18: Turystów było dużo, my się bardzo cieszymy, bo odwiedzali nas tłumnie. Spacery z lokalnymi przewodnikami i przewodniczkami to było coś, co w tym roku wywołało naprawdę duże zainteresowanie. Metropolitanka, czyli spacery herstoryczne po stoczni również, one jeszcze trwają do końca września. Naprawdę zainteresowanie było bardzo wysokie. Tych spacerów było troszeczkę mniej, i wydaje mi się, że ta nowa formuła wprowadzona w tym roku przyniosła oczekiwany efekt. Również współpracę, które nawiązaliśmy ze Starym Ziomkiem i Morze, profilem oraz właścicielem fundacji Mówi Pomorze, fundacja audiowizualnej, która mówi o naszym regionie poprzez filmy. To wszystko sprawiło, że ludzie zainteresowali się, zaczęli poznawać naszych przewodników i przewodniczki. Myślę, że przełożyło się też na większe zaufanie. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, bo ten IKM został odkryty, myślę, na nowo.
13: A lubicie jesień?
18: Oczywiście. Jesień w instytucjach kultury to jest zawsze czas wzmożonego, nie tylko wzmożonych odwiedzin odbiorców, ale też naszego ruchu. Mamy bardzo dużo wydarzeń literackich, warsztatów edukacyjnych dla dorosłych, ale też dla najmłodszych. Festiwale, między innymi festiwal Narracje, który w tym roku odbędzie się w październiku. Może pogoda będzie troszeczkę bardziej łaskawa. Również festiwale literackie, na przykład festiwal literatury dla dzieci, festiwal Schopenhauera. Idealny na jesienną porę. Nasz filozof tutaj gdański przyciąga zawsze wielu odbiorców, którzy przez kilka godzin debatują na temat filozofii, nie tylko schopenhauerowskiej, ale też Heideggera i innych filozofów wybranych przez naszą radę programową Piotra Augustyniaka i Katarzynę Kasię. Mamy też festiwal muzyczno-technologiczny Music Jam, który odbywa się co roku. I to jest, myślę, ewenement, dlatego że przez 24 godziny bez przerwy twórcy zgłoszeni tworzą muzykę, ale też instalacje, mappingi. To wszystko bez przerwy, pod czujnym okiem kuratorów i osób związanych profesjonalnie z muzyką. No, ale też Gdański Fundusz Filmowy. Za chwilę będziemy ogłaszać kolejne produkcje, które w piątym już konkursie wygrały dofinansowanie, które będą w jakiś sposób powiązane z Gdańskiem. W tym roku będzie to kolejne 8 produkcji, ale czekamy też na premiery filmów, które już zakończyły zdjęcia, już zakończyły produkcje i te filmy będą nie tylko podczas festiwalu filmowego w Gdyni miały swoją premierę, ale również u nas, bo IKM jest operatorem Gdańskiego Funduszu Filmowego.
13: No to fantastycznie. Ja tak patrzę właśnie, spoglądam sobie na waszą stronę i to, co mamy, to mamy między innymi też spotkania z kulturą fińską, spektakle teatralne, seanse filmowe, a właśnie, czy seria Miasto pod lupą, prawda? To też jest dosyć
18: tak,
13: ciekawa
18: Miasto
13: seria.
18: Pod lupą, nasz dział badań, pięknie tworzony przez doktora Bartka Lisa i Jakuba Osmańskiego, przygląda się miastu, ale przygląda się oczami badaczy, często osób, które nie są profesjonalnie związane z badaniami, ale chciałyby zobaczyć te projekty oddolne, pokazać, w jaki sposób kultura Gdańsku jest tworzona. Przyglądają się konkretnym dzielnicom, przyglądają się takim malutkim, oddolnym inicjatywom. W tamtym roku rozmawialiśmy o cyrku w Gdańsku. W tym roku rozmawiamy o jarmarkach, o Górnym Tarasie, o Młodym Mieście, o tym, jak mieszkańcy tych dzielnic, tych przestrzeni widzą swoje miasto. I najważniejsze w tym projekcie jest to, że każdy odbiorca, który przyjdzie na podsumowanie, może dodać coś od siebie. Może być współtwórcą projektu, bo my jako Instytut Kultury Miejskiej bardzo chcemy, żeby nasi odbiorcy tworzyli tę kulturę z nami. Pokazujemy to nie tylko przez badania, ale poprzez na przykład otwarty IKM, który co roku zrzesza ludzi, którzy chcą się nauczyć robić projekty. Chcą wejść i zobaczyć przy wsparciu naszym merytorycznym, technicznym, w jaki sposób mogą tworzyć wydarzenia dla ludzi, dla siebie. Wydarzenia otwarte, wydarzenia, które poruszają te obszary kultury, o których często zapominamy, bo na przykład Dzień Kalewali. To jest coś, o czym w pierwszym myśleniu o Gdańsku, czy w pierwszym myśleniu o naszym mieście nie wychodzi na pierwszy plan. Ale mamy wspaniałych badaczy, osoby z uniwersytetu, którzy zajmują się tymi tematami. Skandynawistyka na Uniwersytecie Gdańskim prężnie działa już od wielu, wielu lat. Dokładnie. Więc cieszymy się bardzo, że możemy wejść w kooperację z takimi podmiotami.
13: Dźwięki Północy, ten festiwal.
18: To Nadbałtyckie Centrum Kultury.
13: A, to tak. Nadbałtyckie. Ale chyba uniwersytet też jakiś
18: tak,
13: taki.
18: Nordic Focus Festival.
13: A, właśnie, Nordic Focus Festival. To jest tak, to jest to, na co też warto się każdego roku wybrać.
18: Tak,
13: myślę sobie.
18: Najbardziej ja uwielbiam. Zresztą region nadbałtycki, filmy, teatry, cała ta kultura jest też silnie związana z nami, bo dokładnie, jesteśmy jednym z jego elementów. Czerpiemy, ale też pokazujemy swoje wydarzenia albo swoją kulturę.
13: O tym chciałam porozmawiać z panią tak szerzej, o otwartym IKM-ie, bo to jest bardzo ciekawy projekt, czyli każda osoba, która ma pomysł, może się po prostu do was zgłosić i dzięki temu może uzyskać no nie tylko dofinansowanie, ale też przestrzeń, w której będzie działała, ale też taką pomoc merytoryczną.
18: My za każdym razem staramy się wybierać nowe projekty. Konkurs otwartego IKM-u, czyli konkurs na zgłoszenia, odbywa się raz albo dwa razy w roku. Wszystko zależy od koncepcji. I tak naprawdę widzimy duże zainteresowanie warsztatami, warsztaty ceramiki, czyli te wszystkie manualne rzeczy, warsztaty perfumiarskie, tworzenia biżuterii. To, co zbliża nas do drugiego człowieka, bo jednak jesteśmy w małej grupie, możemy porozmawiać, zadawać pytania i to jest najfajniejsze, że osoby, które się zgłaszają, nie mają takich obaw, one pytają. Później robią swoje projekty, chodzą albo szukają wydarzeń tworzonych przez twórców, którzy się do nas zgłosili i tworzą już takie małe grupy, enklawy, które często też porozumiewają się później ze sobą. Wiem, że tworzą też grupy na Facebooku czy grupy messengerowe, gdzie wymieniają się informacjami. My od najczęściej jesienią dostajemy dużo pytań o to, co w tym roku. Mhm. Te terminy są dostosowywane też do kalendarza IKM-u, który, no powiem, pęka w szwach. Jeszcze nie otwieraliśmy kalendarza na 2027 rok, tylko największe festiwale już mają swoje daty, które będziemy ogłaszać. Ale no, jesteśmy instytucją dla mieszkańców, więc staramy się, żeby różnorodność tych wydarzeń odpowiadała tym oczekiwaniom. I to też badamy w naszym dziale badań w obserwatorium, które dzielnie robi też ewaluację każdego projektu.
3: Co jest grane w Trójmieście?
18: Pani Joanna Borowik. Otwarty IKM jest, jak już mówiłam, takim ewenementem, bo my dajemy nie tylko wsparcie merytoryczne, ale też techniczne. Podpowiadamy i robimy serię warsztatów, w jaki sposób tworzyć grafiki, jakie programy są użyteczne, w jaki sposób tworzyć promocję takiego projektu, tak żeby osoba, która składa do nas swój projekt w przyszłości, mogła już realizować go samodzielnie, wiedziała, gdzie zgłosić się po granty, do jakich mediów i w jaki sposób przygotować na przykład informację prasową, żeby była chętnie czytana. Mhm. Więc to całe wsparcie, myślę, że jest o tyle potrzebne. Dużo takich małych, oddolnych inicjatyw nie wybrzmiewa, bo jesteśmy w Gdańsku, mamy bardzo dużo instytucji kultury, NGO-sów i żeby się przebić przez ten cały szum informacyjny, trzeba mieć odpowiednie narzędzia i w Otwartym IKM-ie to właśnie staramy się przekazać.
13: Fajnie działacie na rzecz osób z niepełnosprawnościami i coś takiego, co się nazywa spacery sensoryczne. Tak, to jest jeden z moich polecenia.
18: Tak, to jest jeden z moich ulubionych tegorocznych projektów. Koordynacją od strony IKM-u zajmuje się dr Bartek Lis i Monika Masalon, nasza koordynatorka dostępności. Są to spacery specjalnie przygotowane dla osób z niepełnosprawnościami. Grupa projektowa sprawdzała ścieżki, sprawdzała dostępność, sprawdzała wszystkie możliwości, które można dać osobom z niepełnosprawnościami. To są spacery z tłumaczeniem na polski język migowy. Zawsze opisane są wszelkie udogodnienia i niedogodności, bo dostępność polega też na tym, żeby informować o tym, co niedostępne. I te sensoryczne wędrówki trochę jak lokalni przewodnicy odkrywają dzielnice, będzie to Zaspa, będzie to Dolne Miasto i spacery są otwarte w tym roku, żeby każdy mógł przyjść, nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale też osoby, które są zainteresowane poznawaniem miasta troszeczkę tej przestrzeni pod innym kątem, żeby troszkę uwrażliwić, żeby uczulić, że są osoby, które mają specjalne potrzeby, że ta audiodeskrypcja, czyli tłumaczenie tego, co wokół, tak bardzo spłycając, ale mówienie o tym, że mijamy teraz chodniki albo podwyższenie, opowiadanie o tym, co w przestrzeni, ale też tłumaczenie spaceru na polski język migowy, to jest coś, co powinno być uwzględniane zawsze. I od kilku lat próbujemy także podczas narracji największego naszego festiwalu w przestrzeni publicznej robić spacery z polskim językiem migowym. I widzimy, że przychodzą też osoby, które nie potrzebują tego tłumaczenia, ale są zachwycone, jak można przekazać opowieść o mieście, opowieść o dzielnicy poprzez gesty. Jak można ułatwić innym osobom poruszanie się w przestrzeni. Mam nadzieję, że dojdziemy też do takiego momentu, kiedy, tak jak mówiłam, nie będzie to taki element czy ciekawostka, ale będzie to integralny punkt każdego projektu. Na razie poprzez sensoryczne wędrówki, na które serdecznie zapraszam, a później poprzez też inne projekty, bo na przykład każde wydarzenie realizowane przez dział badań jest tłumaczone na polski język migowy, więc bardzo się staramy, żeby nie tylko te pojedyncze, ale też inne wydarzenia były tłumaczone. Staramy się też, żeby każdy film, który puszczamy w przestrzeń, czy to są to rolki, czy dłuższe filmy po wydarzeniach, miały również tłumaczenie na polski język migowy, żeby miały napisy i audiodeskrypcje, więc taka pełna dostępność to jest coś, na czym bardzo nam zależy. I widzimy też, że inne instytucje również realizują ten projekt. Bardzo się cieszymy.
13: To teraz chciałabym się przenieść na scenę, bo realizujecie takie, powiedziałabym, też terapeutyczne projekty, które dotyczą zajęć warsztatów aktorskich.
18: warsztatów aktorskich. Czasami działamy też z młodzieżą. Robimy dużo warsztatów, które pomagają odkrywać swoje umiejętności, ale też są terapeutyczne poprzez taniec, czyli na przykład ciało opowiadanie. Mhm. To są warsztaty skierowane do osób z niepełnosprawnością. Jest już pełna grupa. Poprzez taniec, poprzez ruch, poprzez gesty i bycie ze sobą osoby opowiadają nie tylko o tym, co je boli, co im dolega, ale w jaki sposób funkcjonują w świecie. Jest tam bardzo dużo rozmów. Ja miałam okazję przyglądać się warsztatom. To jest też taka bardzo bezpieczna przestrzeń.
13: Fantastycznie. W takim razie my odsyłamy naszych słuchaczy na stronę naszego IKM-u, a ja bardzo pani dziękuję. Przypomnę, że pani Joanna Borowik była moim gościem.
18: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
13: Marzenia są do spełnienia, prawda? Edyta Stańczyk z tej strony. Dzisiaj właśnie o marzeniach i o recepcie na ich spełnienie.
19: Temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
13: Poza marzeniami opowiemy dzisiaj o ludziach, którzy uprawiają niszowe sporty i są w tym znakomici. Będzie o pływaniu synchronicznym nie tylko dla dzieci. Edyta Stańczyk, zapraszam na program bogaty w lokalne wydarzenia i pięknych ludzi.
3: Co jest grane w Trójmieście? Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
13: Lubicie wody? To być może mój dzisiejszy gość zainspiruje was do wybrania czegoś nieoczywistego, ale ciekawego zarazem. Edyta Stańczyk, mam przyjemność przedstawić panią Magdalenę Kalinowską, która prowadzi zajęcia spływania synchronicznego dla dorosłych w Gdyni. Witam panią bardzo serdecznie.
19: Dzień dobry, cześć. Sporo dziewcząt dojeżdża do mnie też z Gdańska, także można powiedzieć, że zajęcia spływania synchronicznego są dla wszystkich kobiet z Trójmiasta i okolic.
13: Czym jest to pływanie synchroniczne? Od tego zacznijmy.
19: Pływanie synchroniczne ma wiele nazw. Można zacząć od tego, które najlepiej obrazuje, czyli taniec w wodzie. Taniec w wodzie, balet w wodzie, a przede wszystkim dobra zabawa w wodzie, jeżeli chodzi o kobiety dorosłe. Oczywiście tak od podszewki to pływanie synchroniczne jest oczywiście dyscypliną olimpijską i jest to dla dzieci i młodzieży oczywiście sport wyczynowy, natomiast dorosłe kobiety mogą uprawiać tą dyscyplinę w formie rekreacyjnej.
13: Właśnie, skąd w ogóle pomysł na tego typu biznes, swoją pasję? W którym momencie to się zaczęło? Ty pływałaś synchronicznie?
19: Oczywiście, to jest moja pasja od najmłodszych lat. Jak na sporty artystyczne, fakt faktem zaczęłam dosyć późno, bo w wieku 11 lat, natomiast bardzo szybko załapałam i bardzo szybko to poczułam i stało się to takim moim sposobem na czas wolny. Oczywiście przekształciło się to też w rywalizację sportową, gdzie chciałam być jak najlepsza. No i faktem udało mi się, bo na swoim koncie mam 55 medali z Mistrzostw Polski i byłam też w kadrze narodowej. I tak to się zaczęło. Olbrzymia pasja, bez której nie wyobrażałam sobie żyć. I największym moim marzeniem było oczywiście zostać trenerką pływania synchronicznego. I przyznaję, że w tamtym etapie w ogóle nie myślałam o tym, że mogą to robić dorosłe kobiety, że ktoś, kto kompletnie nie miał z tym wcześniej doświadczenia, może zacząć trenować synchro, więc oczywistą drogą było trenowanie dzieci i młodzieży i od tego się zaczęło. W Trójmieście, kiedy zaczęłam prowadzić zajęcia, często bywało tak, że podchodziły do mnie kobiety, które przychodziły popływać i mówiły: ojejku, gdybym ja była młodsza, to jak ja bym chciała. I przyznaję, że jakoś tak naturalną moją odpowiedzią było: no jak, no to dawaj, no to wskakuj. I zawsze było takie, no jak to kobiety. No i przyznaję, że to był taki zarodek, że właśnie te kobiety, które podchodziły do mnie na basenie i mówiły, że one by też chciały, to mi dało do myślenia, I w pewnym momencie stwierdziłam, że chyba chciałabym spróbować i zaryzykować i zobaczyć, czy faktycznie jest to możliwe.
13: Czyli to nie była taka oczywista decyzja.
19: A zupełnie, zupełnie. No bo,
13: odważna.
19: Tak, bo nikt tego w Polsce wcześniej nie robił. Nie słyszałam, żeby ktoś za granicą trenował pływanie synchroniczne, znaczy inaczej, żeby ktoś w wieku dorosłym rozpoczął przygodę z pływaniem synchronicznym, bo oczywiście dziewczyny, które wcześniej trenowały w okresie dziecięcym, kontynuują treningi, oczywiście nie w takim intensywnym zakresie jak kiedyś i to jest właśnie kategoria master. A ja właśnie stwierdziłam, że fajnie dać taką możliwość kobietom, które nigdy nie miały z tym do czynienia. I jest to naprawdę fantastyczna przygoda i muszę przyznać, że na każdym treningu, mimo to, że to już trzeci czy czwarty rok leci, to na każdym treningu jestem gdzieś tam w głębi siebie zszokowana i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam tą myśl, jejku, one naprawdę to robią.
13: Udało się.
19: Tak.
13: Taniec synchroniczny w wodzie kojarzy się z taką współpracą grupową, ale to chyba nie jest tak do końca, bo bywają takie indywidualne pokazy.
19: Oczywiście. Pływanie synchroniczne, jak sama nazwa mówi, no musisz się zsynchronizować z grupą dziewcząt. Natomiast jest też kategoria solistek, gdzie ta synchronizacja może nie jest aż tak oczywista, ale od razu mówię, tam też jest synchronizacja z muzyką. Programy solowe są zupełnie inne niż programy zbiorowe. Tutaj już zawodniczka musi pokazać tą grację, taką sensualność w wodzie, zupełnie inny klimat, zupełnie inne pływanie synchroniczne niż w grupie.
13: A tobie osobiście lepiej pływało się solo czy w grupie? Co się bardziej motywowało, inspirowało?
19: Ale fajne pytanie. Z jednej strony bardzo lubiłam układy zbiorowe, natomiast muszę przyznać, że najbardziej znajdowałam się jako solistka, ponieważ raz, że mam bardzo wysoki poziom artystyki w sobie, a druga rzecz, że temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
13: To myślę, że to jest taka dobra zapowiedź, bo jak teraz zakładam, że być może zainspirujemy jakieś panie, które zechciałyby przyjść na twoje zajęcia, to nie muszą się od razu tak przerażać, że jak będę trochę odbiegać od tych synchronów koleżanek, to będzie jakiś koniec świata, że na początku ta moja solówka odbiegająca może być okej, ale w pewnym czasie uda mi się.
19: Oczywiście.
13: Jakie muszą być spełnione warunki? No nie wiem, musimy potrafić pływać, żeby przyjść na twoje zajęcia.
19: Dokładnie. Dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście umiejętność pływania. Im jest ona na większym poziomie, tym łatwiej i szybciej załapiesz przede wszystkim te podstawy, bo w pewnym momencie te różnice w poziomie twojego pływania zacierają się, bo przychodzą dziewczyny do mnie na różnym poziomie. Jedne pływają super, bo kiedyś trenowały pływanie, jedne są laikami, ale są odważne i to jest właśnie ta druga rzecz, ta odwaga, czyli nie bać się spróbować czegoś nowego, nie bać się zanurzyć głowy pod wodą, no i jeżeli masz to, no to damy radę. No i ten taki sportowy upór, bym powiedziała. Nie odpuszczać, bo są rzeczy, które przyjdą ci łatwiej, są rzeczy, które przyjdą ci trudniej, ale jaka jest satysfakcja i co jest najfajniejsze, cała drużyna cieszy się z tego, że ktoś w końcu załapał jakiś tam ten swój kamień milowy, który miał do przeskoczenia i to jest super, uważam.
13: Czyli takie pokonywanie też swoich barier.
19: Tak jest,
13: nie?
19: Także przepraszam, że przerwałam, ale tak odpowiadając na pytanie, to należy potrafić pływać i nie bać się zanurzyć głowy pod wodę. Dosłownie i w przenośni.
13: Czyli jak ktoś pływa żabką, tak z zanurzeniem to jest już okej?
19: Tak,
13: to dokładnie. Już jest dużo?
19: Dokładnie.
13: Tak?
19: Żabę jak potrafi, to w ogóle super, bo z żaby wywodzi się deptanie, czyli nasze chodzenie w wodzie bez dotykania dna.
13: No proszę bardzo. Właśnie od czego zaczynacie zazwyczaj takie zajęcia? Takie pierwsze, jak się już pojawia nowa grupa?
19: Pierwsze zajęcia zaczynamy od elementów, które brzmią bardzo łatwo, ale wbrew pozorom są one już niezłą siłownią dla całego ciała. A mianowicie zaczynamy od leżenia na wodzie. Czyli twoim zadaniem będzie utrzymać całe ciało na powierzchni, bez spadających nóg, z biodrami, z brzuchem, z klatką piersiową nad wodą. No i dokładnie to się nazywa wężyk. Od wężyka zaczyna się cała przygoda z pływaniem synchronicznym. Jeżeli chodzi o takie elementy, które ty musisz wykonać sama. Natomiast jeżeli jest grupa, no to zaczynamy też od rysunków na wodzie, czyli dziewczyny muszą spojrzeć na siebie już nie z punktu widzenia jednostki, ale grupy i muszą potrafić spojrzeć na to, co robimy od góry, z lotu ptaka. Tym, od czego w ogóle, od czego zaczęło się pływanie synchroniczne, to są rysunki na wodzie, kształty na wodzie, czyli to, co najbardziej cieszy oko, te kółeczka, te zmiany tych rysunków, te przejścia, to są rzeczy, od których zaczynamy. I tak naprawdę na pierwszym roku, jeżeli chodzi o zajęcia grupowe, to team musi nauczyć się wykonywać układ synchronicznie, ostro, czyli wyraźnie i na liczbę, na konkretną liczbę, no bo każdy ruch ma swoją przypisaną liczbę.
13: Tak? O, proszę bardzo. Dobrze, że teraz są drony, nie? Bo można bardzo ładnie to i w szybszym czasie zobrazować z góry.
19: Dokładnie, tak.
13: I potem omówić. Czy my dzisiaj mamy problemy z synchronami? Bo mówi się, że kobiety często mają, nie? Że tam myli im się lewa z prawa. Jak to jest w praktyce z twoich obserwacji?
19: A jeszcze sobie wyobraź, że jak jest, że my mamy problem nad wodą, a jak jeszcze jesteś pod wodą i do góry nogami, to już większość nie wie, gdzie jest prawo, a gdzie jest lewo.
13: Matko, no właśnie, właśnie.
19: Tak, aczkolwiek to jest takie pół żartem, pół serio, a natomiast zauważam jednak większe problemy raczej z zapamiętaniem całego układu, z zapamiętaniem, z tym wyobrażeniem tego, co jest jedno po drugim, ale znaczy problem to jest za duże słowo, to jest część procesu, która przynosi nam frajdę tak naprawdę. I oczywiście na każdym treningu odświeżamy, no bo zanim wejdziemy do wody, no to liczymy układ na sucho i to jest właśnie ten trening mentalny, to przypomnienie sobie całości choreografii.
13: No to właśnie o czym mówisz, to jest fajne, bo z jednej strony jakby te zsynchronizowane ruchy, ale z drugiej strony ćwiczymy pamięć.
19: Tak jest.
13: Fantastyczny
19: tak
13: sposób.
19: Tak jest. Pamięć i zapewniam, że nie jesteś w stanie myśleć o niczym innym podczas treningu, bo tam się tyle dzieje, tak porównując do tej najbliższej teoretycznie dyscypliny sportu, czyli pływanie takie klasyczne, sportowe, no to tam możesz się wyłączyć. Po prostu płyniesz od ściany do ściany, ten ruch się cały czas powtarza, jest ciągle to samo. No jedynie musisz liczyć sobie te długości, ale to nawet w sumie nie musisz, no bo już są te zegarki, które liczą za ciebie odległość, a tutaj musisz myśleć tak, czy robię na liczbę, czy nad wodą robię poprawne elementy, czy pod wodą dobrze pracuję technicznie, czy jestem równo z moją koleżanką. A, no i nie wspomnę, że jeszcze nie oddychamy, a nad wodą się ładnie uśmiechamy.
13: To jest niesamowite. No bo przecież jak się zanurzacie, to też na jakimś takim bezdechu, nie?
19: Dokładnie.
13: Krótkim pod wodą.
19: Krótkim, a czasem dłuższym.
13: Tak?
19: Tak jest. To tak. I to jest też właśnie jedno z tych wyzwań, że wytrzymać pod wodą. I to pojawia się na każdym etapie. Czy jesteś początkująca, czy zaawansowana, zawsze przed takim finałem, czyli gdzieś przed startem, jest zawsze taka myśl, o matko, nie wytrzymam na trzeciej swiastce. Swiastka, czyli elementy, które wykonujemy najprościej głową pod wodą, nogami w górze.
13: Bo gdyby tak chcieć to wypunktować teraz, to dlaczego taniec synchroniczny jest fajny? W czym on nam pomoże?
19: Pływanie synchroniczne jest fajne, ponieważ łączy w sobie pracę zarówno nad siłą, kondycją i gibkością. O te trzy obszary musimy zadbać podczas treningu. No i ten czwarty, który on tak naprawdę wyłonił się podczas prowadzenia zajęć, czyli taki terapeutyczny. Nie myślisz o niczym innym, myślisz o sobie, jesteś częścią drużyny, która cię potrzebuje, no bo bez ciebie już ten cały układ nie będzie dobrze wyglądał, rysunki nie będą kompletne. Najwięcej radości właśnie sprawiają te dni, te treningi, w których wszystkie możemy być, kiedy jest komplet i wtedy jest najlepiej. Także te cztery elementy: siła, kondycja, gibkość. No i nie wiem, jak ten czwarty nazwać. Ja tu jeszcze pracuję nad tym. To jest grono tylko i wyłącznie kobiece, które się tak naprawdę nawzajem wspiera, a my tego przecież potrzebujemy. I jest to oczywiście pod kątem sportowym, ale też nie tylko, bo oczywiście trening rozpoczyna się od rozciągania języka, czyli wiadomo, pierwsze kilka minut sobie pogadamy, co u kogo. I to jest takie naturalne i myślę, że potrzebne też.
13: No tak, siła kobiet, moc kobiet.
19: Tak jest.
13: A dziewczynki i dzieci, które przychodzą na zajęcia, to tak przyklaskują paniom, mamom, bo być może też mamy, które przyprowadzały swoje dzieci, się jakby zaangażowały.
19: Tak,

0: Komu dzisiaj dopisze szczęście? Przekonajmy się. Edyta Stańczyk, zapraszam.
1: Audycja rozrywkowa.
0: I nadszedł czas na wyczekiwany quiz. Komu tym razem się poszczęści? Posłuchajcie proszę.
2: Monika Tarka, zapraszam na quiz wiedzy i proszę się nie bać, proszę odważnie zgłaszać się do quizu, dlatego że po pierwsze można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, o których być może Państwo jeszcze do tej pory nie wiedzieli, a po drugie i chyba przede wszystkim sprawdzić wiedzę na temat Gdańska. Dzisiaj ze mną na linii pani Agnieszka. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Pani Agnieszko, jaki jest pani związek z Gdańskiem? Od niedawna czy od bardzo, bardzo dawna?
3: A, już od dawna. Przyjechałam na studia, natomiast to już na miejscu już wiedziałam, że chyba zostanę na dłużej. Poznałam wciąż aktualnego męża i założyłam rodzinę, więc już tak naprawdę... No, zakochałam się podwójnie, więc zostałam.
2: No tak, czyli miłość do męża szła w parze z rozwojem miłości do Gdańska, tak?
3: Tak, dokładnie tak.
2: Piękna historia, miłosna. No i zaraz sprawdzimy wiedzę o tym pani ukochanym, ale nie mężu, tylko oczywiście Gdańsku. Trochę będzie też pytań historycznych. Mam nadzieję, że to pani nie przerazi. Jak tam było z ocenami z historii, pani Agnieszko?
3: Z historii było bardzo dobre oceny, natomiast no niestety ten nasz system jest taki, że to kurczę do tej drugiej, do czasów pierwszej, drugiej wojny światowej to tak troszkę gorzej, więc zobaczymy, może nie trafię na takie pytanie.
2: No właśnie, no dobrze, no to zaczynajmy i zobaczmy, jakie tym razem się pani trafiły pytania. Pytanie pierwsze brzmi tak. Jakie wydarzenie zapoczątkowało drugą wojnę światową? Wydarzenie, które miało miejsce w Gdańsku. Atak na Westerplatte, bitwa pod Oliwą, czy oblężenie Malborka?
3: No powiem szczerze, że dopiero wywołałam wilka z lasu, prawda?
2: Tak.
3: Ale tutaj akurat znam odpowiedź, bo to była to pierwsza odpowiedź, czyli atak na Westerplatte. Tutaj
2: jasne, nie mam wątpliwości. Jasne. To takie było na rozgrzewkę, bo przecież myślę, że to wszyscy Polacy to wiedzą, prawda?
3: Mam nadzieję.
2: No, słusznie. Miejmy taką nadzieję. Dobrze, drugie pytanie. Jak nazywa się Gdańska Uczelnia Techniczna, jedna z największych w Polsce zresztą? Czy to jest Uniwersytet Gdański, czy Politechnika Gdańska, czy może Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu?
3: Zakładam, że jak uczelnia techniczna, to musi to być Politechnika Gdańska.
2: Cóż za wspaniała dedukcja. Jasne, oczywiście, że tak. Nie tylko największa w Polsce, ale też jedna z najstarszych autonomicznych uczelni państwowych i w ogóle najstarsza na obecnym terenie Rzeczypospolitej Politechnika, więc to warto wiedzieć. Jest się czym chwalić w każdym razie.
3: Prawda.
2: Pytanie trzecie. Idzie świetnie. Póki co. Nie mówię tego. Cofam to póki co.
3: Żeby nie zapeszać.
2: Pytanie trzecie brzmi: jak nazywa się historyczna brama w Gdańsku, która była częścią fortyfikacji miejskich? Czy brama krakowska, czy brama wyżynna, czy może brama berlińska?
3: Oj, powiem szczerze, że nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale może taką drogą eliminacji. Raczej zakładam, że nie będzie to ani pierwsza, ani ostatnia odpowiedź, więc tą bramę wyżynną bym... Tak, wybieram tą odpowiedź. Brama wyżynna. Ale czy to jest poprawne, to nie mam pojęcia.
2: Bardzo dobra odpowiedź, tak?
3: Naprawdę?
2: Tak, brama wyżynna. Do 1895 roku znajdowała się w ciągu XVI-wiecznych fortyfikacji, była główną bramą wjazdową do miasta, otwierającą ciąg tak zwanej Drogi Królewskiej, więc to nie byle jaka brama. Brawo, brawo. Pytanie czwarte. Pani Agnieszko, który z gdańskich zabytków jest dawnym klasztorem cystersów, a obecnie mieści Katedrę Oliwską? Czy klasztor dominikanów, czy klasztor franciszkanów, czy klasztor cystersów w Oliwie?
3: Jeżeli to nie jest podchwytliwe pytanie, to odpowiedź będzie chyba prawidłową.
2: Tak, my tutaj nie zadajemy podchwytliwych pytań. Jasne, że tak, chodzi o klasztor cystersów w Oliwie. To w ogóle najstarsza była niestety placówka klasztorna na Pomorzu, bo istniała od 1188 roku, a potem na skutek pruskiej polityki kasacyjnej w połowie XIX wieku ten zakon został zlikwidowany. No to tak kontynuując troszeczkę, jak nazywa się gdański park, w którym znajduje się palmiarnia i alpinarium? Czy park oruński, park oliwski, czy park Regana?
3: To zdecydowanie oliwski, bo bardzo lubię z synem tam chodzić.
2: No tak, zgadza się oczywiście, że

0: Że tak, a dlaczego powiedziałam kontynuując? Bo początkiem tego parku był przyklasztorny ogród założony właśnie przez wspomnianych przed chwilą cystersów. Świetnie! No cóż, po prostu genialnie wręcz. Pani Agnieszko, gratuluję serdecznie, gratuluję wiedzy.
1: Jednak pół życia spędzone w Gdańsku.
0: Tak, to słychać, to słychać. Ale myślę, że to jest też takie żywe zainteresowanie miastem, bo to jednak tutaj słychać i widać u pani, że pani tam mieszka świadomie i chce wiedzieć, w jakim miejscu pani mieszka, poznać jego historię i to się bardzo chwali. Także gratuluję pani Agnieszko.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję. Syn na pewno jeszcze bardziej potęguje tą chęć do poznawania tego miasta.
0: Oczywiście. Proszę natychmiast iść do syna i powiedzieć, że od radia dostała pani piątkę. Znaczy nie, szóstkę, przepraszam, bo teraz szóstka jest najlepsza przecież.
1: Dziękuję bardzo, tak, szóstka jest najlepsza i zawsze chwalę moje dziecko za piątki, ale jak przynosi szóstkę, to jest w ogóle najszczęśliwszy na świecie.
0: No właśnie, wtedy trzeba iść na lody. Gratuluję, pozdrowienia dla rodziny w takim razie pani Agnieszko. Dziękuję za udział
1: dziękuję
0: w quizie.
1: Bardzo.
0: Proszę nas słuchać, proszę rozszerzać swoją wiedzę o pięknym Gdańsku.
2: Audycja rozrywkowa.
3: W Gdańsku łączna długość całej sieci tras rowerowych wynosi prawie 950 kilometrów. Nic więc dziwnego, że gdańszczanie tak ochoczo biorą udział w akcji Kręć kilometry dla Gdańska. Kręcimy te kilometry i dzięki temu pomagamy sobie i innym, o czym Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska, Edyta Stańczyk. Witajcie.
2: Zdrowe Trójmiasto.
4: Jeżeli spojrzymy na ruch rowerowy w naszym mieście, to widzimy stałą tendencję wzrostową. W tym roku jest to 4% wzrostu, pomimo tego, że jak doskonale pamiętamy, mieliśmy bardzo trudną zimę, podczas której wielu rowerzystów nie kręciło tak często i nie tak często korzystali z rowerów do codziennych podróży, więc ten stały rozwój mobilności rowerowej w naszym mieście bardzo cieszy. Sprzyja oczywiście temu też powstająca infrastruktura. W tej kadencji w latach 2023-2027 to jest ponad 105 milionów złotych na rozwój infrastruktury, na ekostrady, na nowe trasy rowerowe. Z tą inwestycją, którą oddaliśmy jesienią zeszłego roku. I myślę, że tu warto również do tego wrócić, bo 20 września będzie rok od oddania ekostrady tutaj w pobliżu nas i też chciałem do Państwa wrócić z pewnego rodzaju liczbami. Ten rok to było blisko 250 000 podróży po ekostradzie. Każdego dnia jest to niemal 1000 osób, tylko w tym roku 180 tysięcy rowerzystów jeździło ekostradą, więc widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna, z której bardzo często nasi mieszkańcy korzystają, a która, jak widzicie Państwo, w żaden sposób nie utrudniła ruchu samochodowego, więc myślę, że wszyscy na budowie ekostrady skorzystaliśmy i ten ostatni rok pokazuje, że warto było w to zainwestować. Zachęcam jeszcze raz wszystkich do tego, żeby wziąć udział w grywalizacji, w Kręć kilometry dla Gdańska. 14. edycja, wrzesień, październik, listopad. Naprawdę warto, bo jeżeli chociaż raz w tygodniu skorzystamy z roweru jako środka dojazdu do naszego naszym mieście, to szanowni Państwo, ruch samochodowy w naszym mieście zmniejszy się o 20%. Więc myślę, że to naprawdę warto, żeby każdy poczuł się również, że zrobi to dla zdrowia, dla siebie i również dla innych. Wszystkiego dobrego. Zachęcam do Kręć kilometry dla Gdańska.
3: Kamila Błaszczyk, radna miasta Gdańska, przekonuje, że to akcja dla każdego.
5: Nie tylko dla tych, którzy codziennie podróżują rowerem do pracy, ale dla tych, którzy korzystają z roweru w formie rekreacyjnej w naszym mieście. Możemy w Kręć kilometry dla Gdańska rywalizować indywidualnie, ale zachęcamy do tego, by to robić w ramach grup. Może być to grupa firmowa na uczelni, może być to również grupa szkoły ponadpodstawowej, czy też grupa po prostu znajomych. Stąd wiele możliwości, żeby czynnie wziąć udział w tej akcji, poczuć tą odrobinę adrenaliny współzawodnictwa i gromadzić te punkty. Już od 1 lipca firmy mogły się rejestrować na stronie grarowerowa.com, a wszyscy użytkownicy indywidualni mogą to robić do końca trwania tej akcji. Całość jest bardzo prosta. Wystarczy na swój telefon komórkowy ściągnąć aplikację Activi, zarejestrować się w grze rowerowej Kręć Kilometr do Gdańska i zdobywać punkty. Kręcić kilometry dla swojego zdrowia, dla swojej kondycji, a przy okazji wygrywać ciekawe nagrody. Nowością w tej edycji gry rowerowej Kręć Kilometr Gdańska jest również to, że za polecenie, za zarejestrowanie się w kampanii z naszego polecenia również będziemy zdobywać punkty. Stąd promujemy to rozpowszechnianie kultury fizycznej, kultury rowerowej w naszym mieście również w ten sposób.
3: Kręcąc kilometry pomagamy również zwierzakom z gdańskiego schroniska. Łukasz Świacki, radny Gdańska.
6: Kręć Kilometry dla Gdańska to jest kampania, w której każdy kilometr może mieć znaczenie nie tylko dla nas, ale także dla innych. Ważnym elementem kampanii jest wsparcie dla gdańskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt Promyk. I mechanizm wsparcia jest prosty. W ramach kampanii każdy kilometr to jest punkt, a za każdy punkt jest równoważny jednemu Active Coinowi w aplikacji Activi. To jest taka wirtualna waluta. Za zebrane Active Coiny możemy w aplikacji kupować różne nagrody. Może to być na przykład para skarpetek za 1111 Active Coinów, albo czapka za 2222 Active Coiny, a za 3333 jednostki tej właśnie wirtualnej waluty możemy zakupić bon, który będzie stanowił darowiznę na rzecz schroniska Promyk o wartości 100 zł. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu uczestników Kręć Kilometry dla Gdańska udało się zebrać dla schroniska ponad 34 tysiące złotych. Jak już wspomniała moja koleżanka Kamila Błaszczyk, nowością jest system poleceń, czyli chodzi o to, żeby jak najwięcej osób zachęcić. Możemy w ramach aplikacji Activi wygenerować indywidualny link i wysłać go czy to SMS-em, czy Messengerem, czy WhatsAppem do wybranej przez nas osoby. I za to, że ta osoba zarejestruje aktywność w aplikacji, my dostajemy dodatkowych 20 punktów. Łącznie możemy zebrać tych punktów 100, czyli polecamy 5 maksymalnie osób, zachęcamy do udziału w tejże właśnie kampanii. Punkty zdobyte w ten sposób nie ulegają podwojeniu ani potrojeniu. Szanowni Państwo, zachęcamy, żeby nie jeździć samemu. Zaprośmy do udziału w tej zabawie, w tej kampanii naszych sąsiadów, rodzinę, znajomych, współpracowników. Warto, żeby zrobić coś dobrego nie tylko dla siebie, ale dla Gdańska oraz oczywiście dla podopiecznych schroniska Promyk.
7: Szanowni Państwo, warto przypomnieć też zasady punktowania w naszej kampanii. Jak sama jej nazwa wskazuje, przede wszystkim punktowane są dojazdy do pracy, na uczelnię czy też do szkoły. Za to otrzymujemy 20 punktów. Dziennie można dwa razy zapunktować za taki dojazd, za dojazd, za powrót, a tygodniowo łącznie 10 razy. Punktowane są również kilometry. Za każdy kilometr otrzymujemy jeden punkt, przy czym tutaj mamy limity. Limit dzienny wynosi 20 punktów za kilometry, przy czym również raz w tygodniu możemy dostać 100 punktów za kilometry, w tym dniu, w którym oczywiście przejedziemy najwięcej kilometrów. Dodatkowo otrzymujemy punkty za dojazdy do miejsc bonusowych. Po dojechaniu w to miejsce otrzymujemy 20 punktów.
3: Kręćmy te kilometry, bo słychać, że warto, możemy pomóc sobie i zwierzakom z gdańskiego schroniska.
2: Aktywnie w Trójmieście.
0: Bardzo dziękuję.
8: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Reklama.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Mam ochotę na safari.
10: Na safari to trochę daleko.
9: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
10: A ile można upolować?
9: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
10: No to w drogę.
11: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.
12: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
13: Edyta Stańczyk, witam naszych radiosłuchaczy. Jesień, zima, taka pora roku, którą chyba szczególnie lubi dzisiaj mój gość. Pani Katarzyna Jakubowska jest ze mną. Bardzo serdecznie witam.
14: Witam serdecznie.
13: Po prostu Ice Queen. To jest pierwsza kobieta, która oficjalnie pobiła rekord Guinnessa w najdłuższym czasie pełnego kontaktu ciała z lodem. Przypomnij nam trochę ten rekord właśnie, bo to już było jakiś czas temu.
14: Tak, to było 3 lata temu w grudniu i to było ustanowienie rekordu. Robiłam to jako pierwsza i czas, który wtedy ustanowiłam, to były 3 godziny, 6 minut i 45 sekund.
13: Proszę bardzo. Tak, zaprosiłam Ciebie tutaj dlatego, no bo tak, ci, którzy lubią te cieplejsze klimaty, bardzo narzekają. Oj, znowu zimno, znowu ta jesień, ciemno i krótsze dni. Powiedz mi, czy zimno w ogóle można oswoić?
14: Oczywiście, że można, tylko właśnie trzeba troszeczkę zmienić nastawienie, bo tak naprawdę my się zimna boimy. Bardzo często się przegrzewamy też i dlatego tego zimna się boimy, bo gdzieś tam żyjemy cały czas w takim mega komforcie, a zimno tak naprawdę jest przyjemne. Wystarczy troszeczkę zrozumieć, jak ono działa, posłuchać też osoby, które troszeczkę wchodzą bardziej w ten świat i naprawdę można zmienić swoje nastawienie i oswoić to zimno ze sobą.
13: Czyli wychodzimy z tej strefy komfortu, tak?
14: Tak, wychodzimy z tej strefy komfortu. Osób, które korzystają z tego zimna, jest coraz więcej i zazwyczaj gdzieś tam słyszymy wokół nas, że ktoś właśnie czy morsuje, czy chodzi na spacery, troszeczkę bardziej rozebranym, więc można tak naprawdę zasięgnąć porady kogoś, o kim się słyszy. Ja też prowadzę takie spotkania, zaczynam też taki cykl spotkań właśnie na jesień, żeby pokazać, jak to zimno działa, że ono nie jest wcale takie straszne. Też zaczynam takie noce pod chmurką, pod gwiazdami, gdzie też pokazuję, że to jest bardzo przyjemny sposób spania tak naprawdę na zewnątrz, bo cały czas obcujemy z naturą, obcujemy z powietrzem, które nas dookoła otacza, a wcale nie musimy zmarznąć. A zazwyczaj ludzie się tego boją, że zmarzną, bo już się z takimi pytaniami spotkałam. A tak naprawdę, jeśli jesteśmy w stanie się do tego przygotować, to będzie nam naprawdę bardzo przyjemnie.
13: Tak, ja pamiętam rozmowę z tobą, jak wspominałaś o tym, że nawet tam u siebie, na gdańskim osiedlu, sypiasz na balkonie w śpiworze,
14: dokładnie,
13: prawda?
14: Dokładnie tak.
13: I my jakby sobie rozwiniemy ten temat za chwileczkę o tych twoich pomysłach, które realizujesz. Natomiast ja chciałabym, żebyśmy właśnie może podeszły tak poradnikowo i chciałabym teraz przekonać się do tego zimna. To co ty byś mi zaproponowała? Od czego ja powinnam zacząć swoje pierwsze kroki? I tak dalej, gdybyś zechciała mnie poprowadzić za rękę.
12: Audycja poradnicza.
14: Na pewno zacząć od własnej decyzji, ale ja bym też namówiła Cię po prostu, tak? No bo czasami te decyzje odkładamy, a to, że ja to robię, to też jest efekt tego, że podpatrzyłam u kogoś, bo ja też bardzo lubiłam ciepło. Bardzo lubiłam siedzieć pod kocykiem, a jednak gdzieś wyszłam w to zimno i stwierdziłam, że ono jest naprawdę bardzo przyjemne. Więc no na pewno własna decyzja i ja bym poprowadziła Ciebie za rączkę, tak? Postawiłabym Cię nad morzem. Teraz jest bardzo fajny okres, bo te morze tak naprawdę w tej chwili jest jeszcze cieplejsze niż powietrze. Szczególnie rano, bo mówię, ostatnio byłam właśnie na wschodzie słońca i porównywałam temperaturę powietrza i morze było cieplejsze. Więc jest to fantastyczny moment na to, żeby spróbować. Wchodzimy do tego morza, zazwyczaj obserwuję osoby. Jeśli ktoś jest pierwszy raz, to na ogół idę za rękę i obserwuję. Obserwuję zachowanie, bo możemy odczuwać właśnie, pomimo tego, że niby to morze jest ciepłe, to jednak osoba, która wchodzi pierwszy raz z tym lękiem, czego tam doświadczy, może czuć jednak troszeczkę bardziej to zimno, ze względu na to, że ciało jest spięte i troszeczkę inaczej reaguje. Ja zazwyczaj mówię przed wejściem, żeby po pierwsze rozluźnić się, słuchać mnie, też mówię, jak, w jaki sposób oddychać, bo to jest bardzo istotne, bo bardzo często spotykam się z tym, że gdzieś tam ktoś mówi oddychaj, ale zazwyczaj my oddychamy, tylko my nie wiemy, jak oddychać w
13: no właśnie, no to jak wtedy oddychać, jak już się wchodzi
14: zazwyczaj,
13: za rączkę?
14: Tak, zaczynamy bardzo szybko oddychać przez usta i się hiperwentylujemy, z automatu przyspiesza nam się praca serca i często też jest tak, że zaczyna nam się w głowie kręcić. I ja zawsze mówię, zamknij usta, zacznij oddychać przez nos. Ja pokazuję, żeby zwolnić ten oddech, oddychać tylko i wyłącznie przez nos, bardzo mocny taki oddech przez nos i lekki wydech również przez nos. I z automatu już widzę, że ta osoba się uspokaja, nawet razem z nią, tak jakby podnoszę swoje ciało głową i to bardzo fajnie działa. I za chwilę ja widzę ten spokój. Bardzo też często mówię, pooddychaj sobie w to miejsce, w które jest ci zimno. I to też działa, bo wtedy skupiamy się po prostu nie na tym, że jest nam zimno, tylko na tym, żeby ten oddech tam właśnie wpuścić. Więc tak, to też jest fajna taka opcja, żeby kogoś uspokoić, bo ktoś się po prostu skupia nad czymś. Więc wchodzimy sobie pomalutku. Nie zachęcam do tego, żeby się tak zatrzymywać, bo gdzieś tam w pewnym momencie zaczyna się blokada. Jeśli staniemy w wodzie po kolanka, to wydaje nam się, że dalej już nie możemy, a tak naprawdę to jest taki moment, kiedy my jesteśmy bardzo często w stanie się wycofać, więc ja bardziej jestem za tym, żebyśmy po prostu robili kolejne kroki tak jednostajnie. I zazwyczaj jest to zanurzenie dosłownie po szyję. Wiem, że klatkę piersiową też bardzo często jest trudno zamoczyć, więc ja mówię, weź głęboki wdech i z wydechem po prostu się zanurz. I ja widzę też, że wtedy te osoby o wiele łatwiej się zanurzają. Z tym wydechem wchodzą po prostu pod wodę.
13: Mhm. To jest ciekawe, czyli tak, po pierwsze decyzja, po drugie ktoś, kto czuwa
14: oczywiście
13: nad tobą,
14: to
13: jeśli
14: jest,
13: się
14: to,
13: po raz pierwszy
14: jest,
13: decydujesz.
14: To jest przede wszystkim, bo my nie znamy swoich reakcji w tej zimnej wodzie i to jest właśnie tak, że jeśli nawet się, jeśli się hiperwentylujemy, to przy tym zawrocie głowy możemy też stracić panowanie i zachłysnąć się wodą, bo się potkniemy. Więc ta druga osoba jest bardzo ważna.
13: Czuwa.
14: Czuwa, tak, i wie tak naprawdę, jak to zimno działa.
13: I jak sobie już tak stoimy po szyję w tej zimnej wodzie, to co dobrego tam się z nami dzieje?
14: Odpala się dopamina, którą my potrzebujemy tak naprawdę, żeby fajnie funkcjonować i tak naprawdę my w tej zimnej wodzie nie potrzebujemy stać nie wiadomo ile. To, że ja robiłam rekordy, to jest w ogóle coś innego, ale my, żeby ta energia w nas była, potrzebujemy takich 2-3 do 5 minut, bo każdy organizm jest inny, do tego momentu, zanim zaczniemy drżeć, bo jeśli zaczynamy drżeć, to już zabieramy sobie z ciała tą energię.
8: Audycja poradnicza.
13: I wychodzimy z tej wody. I co?
14: Tak, i trzeba pamiętać, że my nadal jeszcze morsujemy, dopóki się nie ubierzemy. Warto też przygotować sobie rzeczy przed wejściem do wody, przygotować te rzeczy, które czekają na nas na brzegu, bo bardzo często to jest tak, że gdzieś tam rozbieramy się na tej plaży, żeby to wszystko było też poukładane po kolei, w co się wytrzemy i co pierwsze ubierzemy.
13: Czy my musimy się jakoś szczególnie przygotować do tego, co my potem na siebie ubieramy? Coś sugerujesz, czy to nie ma znaczenia?
14: Znaczy, na ogół mówię, ja morsując mam ze sobą poncho i poncho jest świetną taką opcją, szczególnie jeśli jest wiatr, bo zarzucamy na szybko na siebie to poncho i ono nas troszeczkę izoluje od tego wiatru i w takim poncho jesteśmy też w stanie się tak naprawdę ubrać po kawałku.
13: No i potem kolejne warstwy, co tam kto ma, rozumiem, tak, albo dresy. Tak. Albo...
14: Zazwyczaj najlepiej na takie morsowania zakładać luźne rzeczy, żeby one tam nie sprawiały nam problemu założeniem, luźne skarpetki, luźne spodnie dresowe, bluza, takie rzeczy, z którymi nie będziemy po prostu walczyć.
13: Szybko założymy
14: tak, dokładnie,
13: siebie.
14: Dokładnie, bo to też jest ten czas, który my potrzebujemy na to, żeby się ubrać, a cały czas, jeśli mówię, jest wiatr nawet na zewnątrz, to my cały czas się wychładzamy, dopóki się nie ubierzemy.
13: A jak już jesteśmy przy tym ubiorze, bo może o to też warto zapytać, czy my wchodzimy do tej wody, nie wiem, w czapce na głowie, w rękawiczkach, w butach?
14: Nie ma takiej potrzeby, tak naprawdę. Nie potrzebujemy rękawiczek, nie potrzebujemy butów. Fajne sposoby też, bo zazwyczaj ludzie boją się moczyć rąk, bo jest im zimno. Ja już parę osób przekonałam, takich, których gdzieś tam z boku mnie morsowały, żeby zdjęły te rękawiczki i schowały sobie ręce pod pachy. To naprawdę świetnie działa i jesteśmy w stanie ogrzać te ręce, nawet jeśli jest bardzo, bardzo zimno. Buty, wiadomo, to też często chcemy się odizolować od tego zimna, ale my tak naprawdę po te zimno tam wchodzimy, bo buty nie dają nam takiego sygnału, żeby chronić nasze serce przed tym zimnem, bo zazwyczaj jest nam zimno dlatego, że ta krew nam odpływa z kończyn, żeby utrzymać nasze serce w cieple, a buty troszeczkę to zakłócają, rękawiczki tak samo, w nogi jest nam dalej troszkę ciepło i ta krew tam zostaje, zamiast odpłynąć do serca.
13: Nie musimy się jakoś specjalnie rozgrzewać w ogóle przed wejściem.
14: Absolutnie nie, absolutnie nie, bo tak naprawdę jeśli my się rozgrzewamy, to my musimy później więcej w tym zimnym stracić, bo przecież podgrzeliśmy sobie to ciało, pootwieraliśmy te naczynia krwionośne, które za chwilkę muszą się w bardzo krótkim tempie skurczyć.
13: Dziękuję Ci bardzo, Kasiu, za te cenne porady.
14: Ja również.
13: A oswajała nas zimnym Katarzyna Jakubowska, nasza po prostu gdańska Ice Queen. Dziękuję Ci pięknie.
14: Dziękuję serdecznie.
8: Audycja poradnicza.
13: W Trójmieście i na Pomorzu nie brakowało interesujących i ważnych informacji. Zebrała je dla Państwa Iwona Wyciślok, która już jest ze mną w studiu. Tak więc czas na przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Tydzień w Trójmieście.
5: Iwona Wyciślok, zapraszam. 30 kilometrów nowej drogi połączy przyszłą elektrownię jądrową na Pomorzu z siecią dróg ekspresowych. Będzie to droga krajowa numer 69, poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Powstaje nowa droga krajowa, która kończy się na węźle Łęczyce z drogą ekspresową S6.
5: Pierwszy odcinek trasy będzie gotowy w przyszłym roku, całość za 2 lata. Biega i to szybko. Elżbieta Glinka z czasem godzina 8 minut i 47 sekund pobiła rekord Polski w półmaratonie gdańskim. To wynik o 31 sekund lepszy od poprzedniego rekordu, który od 2021 roku należał do Karoliny Nadolskiej. 32-letnia Glinka zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. 81. Tyle projektów trafi do realizacji w ramach gdyńskiego budżetu obywatelskiego. O rozdysponowaniu puli ponad 13 milionów złotych zdecydowało niespełna 17,5 tysiąca mieszkańców Gdyni. To tylko 8% uprawnionych do głosowania. Najwyższą frekwencję wśród dzielnic odnotowano na Chważni-Wiczlinie. Niska frekwencja także w gdańskim budżecie obywatelskim. Tu też zagłosowało nieco ponad 8% mieszkańców. Do realizacji wybrano 123 projekty, a ich łączna wartość to ponad 31 milionów złotych. 61 gmin i powiatów tworzących obecnie Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot podjęło uchwały o przystąpieniu do Związku Metropolitalnego. Obecnie trwają przygotowania do złożenia wniosku do rządu o jego zawiązanie. Pytanie tylko, pod jaką nazwą? Michał Glaser.
15: Kaszubska czy Kaszubsko-Kociewska. Z przymrużeniem oka mówię o tych przykładach.
5: Bo tak naprawdę w grę wchodzą metropolia pomorska, trójmiejska albo po prostu gdańska. Wykonana z bałtyckiego bursztynu, miedzi i cyny gwiazda zawisła na sklepieniu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. To pierwszy tego typu element wśród 600 znajdujących się tam złotych gwiazd. Dar ufundowały Międzynarodowe Targi Gdańskie.
0: Tydzień w Trójmieście.
5: 55 nowych funkcjonariuszy zostało przyjętych do służby przygotowawczej Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Zainteresowanie pracą w naszej formacji jest bardzo duże, mówi Krystian Kowalewski, zespołu prasowego Straży Granicznej.
16: W ubiegłym roku wpłynęło do nas blisko 1200 podań, natomiast w tym roku do 17 września tych podań było blisko 800.
5: Funkcjonariuszy Straży Granicznej można spotkać m.in. na gdańskim lotnisku i tam teraz zaglądamy, bo jest nowe połączenie lotnicze z Gdańska na Islandię. Loty do Keflaviku, a stamtąd m.in. do Stanów Zjednoczonych realizuje islandzki Icelander. Jest ogromne zainteresowanie projektem naukowym Genomika dla Polski. Chodzi w nim o pierwsze w historii dokładne zbadanie cech genetycznych naszego społeczeństwa. Próbki od chętnych pobierano na Uniwersytecie Gdańskim. A czego dowiemy się z tych badań? Profesor Grzegorz Węgrzyn.
17: Czym się różnimy od Niemców, Hiszpanów, Skandynawów i tak dalej? Czy jesteśmy bardziej albo mniej narażeni na różnego rodzaju schorzenia?
5: Projekt jest prowadzony równolegle w 12 jednostkach badawczych. Blisko 46 milionów złotych przeznacza w tym roku Gdańsk na działania obejmujące ochronę zdrowia psychicznego, profilaktykę uzależnień i promocję zdrowia. Jednym z elementów tych działań jest trwająca druga edycja Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego. Benek, tak nazywa się najnowszy mieszkaniec Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. To młody samiec Pantki Rudej, który trafił do Gdańska z Belgii, mówi Paweł Cisielski z Gdańskiego Zoo.
18: Na początku troszeczkę nieśmiały, no ale u nas już się coraz bardziej ośmiela, z opiekunami ma coraz lepszy kontakt, ze swoją przyszłą partnerką już się poznał przez ogrodzenie.
5: Pantka ruda to gatunek wpisany na czerwoną listę zwierząt zagrożonych wyginięciem.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła Iwona Wyciślok.
12: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
13: Witajcie drodzy słuchacze, przy mikrofonie jak zawsze Edyta Stańczyk. Cieszę się niezmiernie, że jesteście z nami. Niezależnie od tego, czy słuchacie nas w domu, w samochodzie, czy może w jakimś innym miejscu, dobrze, że jesteście. Co dziś dla Was mam? Za chwilę zaproszę Was na przegląd najciekawszych propozycji kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych w naszym mieście.
19: No myślę, że taką ciekawą inicjatywą i dobrym przykładem właśnie włączania społeczności jest migający klub filmowy. Filmy są pokazywane z polskim językiem migowym, jest też ścieżka audio, więc osoba słysząca może przyjść.
13: Co warto zobaczyć, gdzie wyjść, gdzie spędzać wolny czas z bliskimi. Sprawdzimy dziś, ile tak naprawdę wiecie o naszym pięknym mieście, jego historii, legendach, zabytkach i nieoczywistych ciekawostkach.
0: Co jest grane w Trójmieście?
13: Panie tutaj, mieszkanki Oruni, przede wszystkim jak panią się tutaj mieszka, żyje?
20: No, mogę mówić za siebie, że ja odnalazłam miejsce swoje na ziemi, tej ziemi. To jest Orunia, właśnie. Mieszkam 25 lat i mam nadzieję, że już tu skończę. Proszę mnie, atmosfera, klimat i przede wszystkim nie ma to takiej nowoczesności. Jest historia, swojskość.
0: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
13: Gdański archipelag kultury to, można by powiedzieć, taka sieć małych światów, która jest połączona wspólnym mianownikiem i która jakby inspiruje siebie nawzajem, ale też mieszkańców Gdańska. I dzisiaj o tej inspiracji porozmawiam z moim gościem, z panem Jakubem Walczykiem, zastępcą dyrektora GAK-u, który jest dzisiaj ze mną. Bardzo serdecznie pana witam.
19: Dzień dobry, cześć.
13: To w ilu w tych dzielnicach jesteście dokładnie w Gdańsku?
19: Oj, tak naprawdę trudno powiedzieć, bo jesteśmy w 7 dzielnicach fizycznie, mając 8 domów kultury. Orunia jest takim wyjątkiem, że są 2 domy kultury, czyli Scena Muzyczna i Stacja Orunia. W pozostałych dzielnicach również mamy domy kultury, ale także za sprawą mobilnego domu kultury działamy w takich dzielnicach jak Jasień, które mają ograniczony dostęp do infrastruktury kulturalnej. Za sprawą właśnie mobilnego domu kultury, który w tym roku ma zupełnie inną formę, czyli taką formę oddania sprawczości społecznościom lokalnym, czyli mamy konkurs na inicjatywy lokalne, w ramach których to właśnie społeczności danych dzielnic mogą proponować swoje rozwiązania. Bo zależy nam, żeby być instytucją dzielnicową, zakorzenioną w dzielnicach i odpowiadającą na potrzeby tych grup, które tam mieszkają, bo domy kultury cechują się tym, że są blisko, że powinny być blisko ludzi i powinny być właśnie miejscem nie tylko, w którym możemy realizować swoje artystyczne zamiłowania, ale również jeżeli nie mamy takich, tak jak na przykład ja, a chcemy się spotkać i porozmawiać o filmie, o serialu, czy wspólnie pielić w ogródku, no to również właśnie takim otwartym miejscem, miejscami de facto chcemy być.
13: To jest świetne, bo to tak naprawdę pielęgnuje te takie bardzo małe lokalności i też scala tych ludzi, bo my się często między sobą nie znamy, nie, jako sąsiedzi.
19: Tak, dokładnie. No właśnie dlatego, że jesteśmy dzielnicową jedną instytucją kultury, która jest jak ośmiornica w różnych poszczególnych dzielnicach, no to właśnie to bycie blisko i to szerokie rozumienie kultury, które kultura to nie jest tylko teatr, to nie jest tylko kultura wysoka, ale to jest przede wszystkim to, że ludzie są razem, chcą rozmawiać ze sobą i mogą dowiadywać się nowych rzeczy. To jest tak naprawdę priorytet w koncepcji dyrektorskiej Moniki Dyleskiej-Libery, czyli dyrektorki Gdańskiego Archipelagu Kultury, i ona w ramach kolejnej kadencji cały czas jakby konsekwentnie realizuje ten proces taki, który profesjonalnie byśmy powiedzieli uspołeczniania instytucji, ale przekładając to na język bliższy, no to po prostu jest wychodzenie w najbliższe otoczenie, zapukanie, zapytanie się, powiedzenie: hej, jesteśmy tutaj, możemy coś zrobić razem. Do tego chcielibyśmy najbardziej być.
13: Ten mobilny Dom Kultury, no bo jak słyszymy mobilny, to od razu widzimy cztery koła, tak? Jak to u was jest rozwiązane?
19: To też w takiej formie było, natomiast to, co do czego doszliśmy i jaką zmianę chcieliśmy zaproponować, to właśnie taką, żeby to nie były działania tylko punktowe, żeby to nie był program letni lub wiosenny, no bo przede wszystkim zazwyczaj to jest plenerowe działanie, chociaż nie zawsze, staramy się teraz wydłużać też na jesień. Zależało nam na tym, żeby to nie była jednorazowa sytuacja, w której przyjeżdżamy do jakiegoś miejsca, totalnie go nie znając, rozkładając się, grając koncert, a potem się zwijając i przez cały rok już tam nie zaglądając, tylko właśnie, żeby oddać tym grupom, które wiedzą najlepiej, czego potrzebują. Bo wychodzimy z założenia, że jak realizujemy jakieś inicjatywy, to najpierw warto zapytać, czego brakuje w dzielnicy, jakie są potrzeby, uczciwie powiedzieć, na jakie potrzeby też możemy odpowiedzieć i w ten sposób oddać społeczności sprawczość. To jest czasami podzielone właśnie na dane dzielnice, ale czasami też na grupy kategorialne. Myślę, że taką ciekawą inicjatywą i dobrym przykładem właśnie włączania społeczności jest Migający Klub Filmowy. I on jest efektem konsultacji, które zrobiliśmy ze środowiskiem osób głuchych i słabosłyszących, czyli takich, które z jednej strony posługują się polskim językiem migowym, a z drugiej strony korzystają z napisów, i pokazaliśmy, co w GAK-u mamy, jaką ofertę mamy, i zapytaliśmy też, czego by chcieli, czego by ta konkretna grupa chciała. No i właśnie film jako ten rodzaj praktyki budził duże zainteresowanie, stąd bardzo zwinnie, bardzo szybko uruchomiliśmy w kolejnym miesiącu właśnie Mobilny Dom Kultury, w ramach którego społeczność osób głuchych, ale nie tylko, bo filmy są pokazywane z polskim językiem migowym, jest też ścieżka audialna, więc osoba słysząca może przyjść, a po filmie jest dyskusja prowadzona przez głuchą kinomankę w polskim języku migowym, tłumaczona na polski język foniczny.
13: Już będzie kontynuowana?
19: Tak, raz w miesiącu, raz w miesiącu dzięki inicjatywie Kino Bez Barier, realizowanej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, korzystamy z filmów, które są tłumaczone na polski język migowy, są zazwyczaj zagraniczne filmy, dzięki czemu właśnie koszty opracowań audiodeskrypcji już udostępniają w otwartych zasobach, więc to jest bardzo fajne też. I raz w miesiącu dana grupa tego klubu, Migającego Klubu Filmowego, będzie się spotykać i będzie oglądać filmy i decydują o tym zawsze, jaki film oglądają w kolejnym miesiącu, więc nie chodzi nam o to, żeby narzucać, nie chodzi nam o to, żeby przygotować ofertę tylko, ale właśnie, żeby włączać, i to jest taki dobry przykład włączania, to nie jest przykład na wielką skalę, no bo tam myślę, że frekwencja na nasze warunki to jest mniej więcej 20 osób, ale przy klubach dyskusyjnych o to chodzi, natomiast właśnie chodzi o to, żeby stwarzać przestrzeń też do tych grup, które często są pomijane, które są niezauważone, a które mają takie same prawa i taką samą potrzebę uczestnictwa w kulturze, tak jak my. Ja bardzo często nie zgadzam się z zapisem ustawy o specjalnych potrzebach. I to słowo specjalne potrzeby jakoś mi krzaczy. Ono nie jest dla mnie dobre, dlatego że no chyba trudno byłoby nam się zgodzić, że specjalną potrzebą jest pójście do kina, specjalną potrzebą jest przeczytanie książki, czy specjalną potrzebą jest po prostu uczestnictwo w życiu społecznym. Więc ja mówię raczej o projektowaniu uniwersalnym i o robieniu wydarzeń, które mogą integrować. Stąd właśnie pomysł na Migający Klub Filmowy, jednocześnie tłumaczony na polski język foniczny, bo ja nie znam języka migowego, ale mogę w nim uczestniczyć, bo jest on tłumaczony na polski język foniczny, czyli trochę odwrócona sytuacja, bo zazwyczaj tłumaczymy sytuację z języka fonicznego na język migowy, my tutaj robimy to odwrotnie, i to jest właśnie to projektowanie uniwersalne i to jest to włączanie. Nie jest specjalna potrzeba, bo pójście do kina i porozmawianie o filmie nie jest specjalną potrzebą, a stwarzanie warunków właśnie do tego, żeby działać trochę sprawiedliwiej.
13: Bardzo ciekawy pomysł. Myślę sobie, że z jednej strony właśnie to takie wyczulenie się na drugiego człowieka, ale z drugiej strony też dzięki waszym działaniom, takie mam poczucie, jakby odkrywamy nasze miasto na nowo. Zaczynamy zauważać miejsca, których wcześniej nawet byśmy może nie zauważyli, albo po prostu przebiegamy codziennie, spiesząc się gdzieś i nie przystajemy. A takie spotkanie jak chociażby, no nie wiem, Święto ulicy Uroczej na Oruni uzmysłowiło nam, jak bogatą historię ma ta ulica, jacy ludzie tam mieszkają, dlaczego sobie cenią to, że tam mieszkają. To bardzo interesująca ta sieć różnych ulic, to jest to chyba też praktykowane, prawda?
19: Tak, jak najbardziej. Mamy nowy zespół do spraw projektów społecznych, który właśnie zajmuje się takim animacyjnym badaniem też dzielnic, czyli odkrywaniem ich tożsamości. Oczywiście to było wcześniej, bo tutaj na przykład za sprawą między innymi takich osób z naszego zespołu jak Ania Sadowska, która bardzo mocno wchodziła w tkankę Oruni i dalej wchodzi, powstają mapy, opowieści, wskrzeszanie kina Kosmos, które było bardzo ważnym miejscem w dzielnicy, więc ta dzielnicowość, odkrywanie tej dzielnicy, ale też właśnie pukanie z informacją halo, jesteśmy tutaj, jest też bardzo istotne, bo mamy publiczność, która zjeżdża do nas z różnych dzielnic, ale chcemy też, i to jest nasz cel, żeby ta publiczność, która ma do nas najbliżej, a często nie przychodzi, bo myśli, że na przykład może Dom Kultury nie jest dla nich, albo może tam nic nie ma ciekawego, żeby też przyszli, żeby zobaczyli, że mogą zaproponować swoje działania, więc święta ulicy, kwestie badania tożsamości Wyspy Sobieszewskiej, Brzeźna, czy właśnie Oruni. To są te rzeczy, na których się fokusujemy, które są po prostu dla nas ważne, bo chcemy też rozumieć miejsca, w których jesteśmy i nie chcemy narzucać swojego punktu widzenia, ale jednak mediować, w takim dobrym sensie mediować do tego, żeby pokazywać, że możemy być blisko i możemy być po prostu ważni.
13: Powrócę do sceny GAK. To jest coś takiego też ciekawego, inspirującego.
19: Tak, no też naszym takim istotnym obszarem działalności, oprócz oczywiście tego, że jesteśmy domami kultury, jest też ta kwestia takiego mniej aktywnego uczestnictwa w kulturze, w sensie, że nie zawsze musimy włączać kogoś do tego, żeby współtworzył, ale też tworzenie przestrzeni do relaksu, do odpoczynku, czy do rozrywki na przykład, więc scena muzyczna, przede wszystkim park przy scenie muzycznej, no to jest właśnie taki obszar, w których na przykład planujemy i realizujemy już od bardzo dawna koncerty muzyczne, otwarte dla różnych społeczności, w których wiem, że na przykład ludzie z Brzeźna potrafili w niedzielę przyjeżdżać, żeby je posłuchać, więc jest absolutnie kontynuowany ten taki aspekt rozrywkowy i taki aspekt, w którym po prostu można na przykład przyjść na koncert Górala za darmo z kocykiem i po prostu posłuchać dobrej, eksperymentalnej muzyki w plenerze, więc to wychodzenie, też te działania plenerowe, feta, teatr leśny, to też są te istotne sytuacje, w których wychodzimy, opuszczamy nasze budynki i otwieramy się na całą społeczność gdańszczan, gdańszczanek, ale także turystów, turystek do tego, żeby wypełniać Gdańsk kulturą na ulicach, na placach, na murach, żeby po prostu być wszędzie.
13: Chociaż wiatry czasami u nas.
19: Ostatnio otwarcie rewitalizacji było sporym wyzwaniem, aha, zwłaszcza tak, przy wiatrach, więc tak, ale mamy świetny, bardzo zwinny zespół produkcji, który nawet potrafi tego samego dnia plenerowy koncert przenieść w inne miejsce do tego, żeby on się odbył i wtedy tworzy się coś zupełnie unikatowego, koncert bez prądu, który wcześniej był zaplanowany po prostu klasycznie na plenerowej scenie, więc tutaj też jest duża zwinność przez to, że po prostu zespół produkcji pod kierownictwem Michała Tabora ma tutaj bardzo dużą właśnie zwinność reagowania na różne sytuacje pogodowe, których no Gdańsk czasami dostarcza. Coraz bardziej krok po kroku właśnie staramy się zakorzeniać w konkretnych dzielnicach. Oczywiście to też działo się wcześniej, bo są już społeczności, które bardzo czują się u nas dobrze i które wiedzą, że mogą właśnie się spotykać, rozmawiać i brać udział na przykład w zajęciach stałych, ale są właśnie też jeszcze te grupy, do których możemy dotrzeć. Nie spoczywamy na laurach, tylko szukamy głębiej. I to, w jaki sposób włączać zarówno nową społeczność, ale również tą społeczność już dojrzałą rzeźnian i brzeźnianek, jest sporym wyzwaniem, które wymaga przemyślenia, które wymaga też takiej diagnozy potrzeb, stąd też bardzo się cieszymy, że udało nam się uzyskać dofinansowanie na program Doby Kultury Plus Narodowego Centrum Kultury, w ramach którego dostajemy wsparcie eksperckie i w ramach którego taką streetworkingową metodologią Katarzyna Smukowska, czyli liderka społeczności Społeczności w Brzeźnie będzie pracować, żeby diagnozować potrzeby i żeby starać się włączyć różne grupy, w tym również młodzież, czyli taką bardzo nieobecną grupę w tym instytucjonalnym życiu kulturalnym.
13: Skateparki, nie? To skateparki, takie tak. Ulubione miejsca.
19: To też właśnie to miejsce, gdzie sport łączy się z kulturą. Natomiast instytucje jeszcze nie do końca potrafią tą młodzież włączać, wyczuć, tak. Mm-hmm. Więc to też jest takie wyzwanie w Domach Kultury Plus, bo to jest też taki proces, w którym my się możemy dużo nauczyć. My w ogóle podchodzimy też do tego, że my się też uczymy działać w inny niż do tej pory sposób.
13: Pan Jakub Walczyk z GAK-u Gdańskiego był moim gościem.
0: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
1: Bardzo chcielibyśmy, żeby ludzie tę radość przenosili na całe swoje życie i żeby w ogóle było to życie radości. Pełne radości.
13: Myślę, że to taki fajny, niekonwencjonalny pomysł na tę imprezę, ale w ogóle na działalność Państwa Stowarzyszenia, prawda? Bo przecież działacie jako Stowarzyszenie Dzień tak. Radości.
1: Tak. Pomysł wziął się właściwie z takich bardzo głębokich czasów pandemii.
13: Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś radosnym, o czymś, co sprawia, że życie staje się lepsze. Witajcie, drodzy słuchacze, przy mikrofonie jak zawsze Edyta Stańczyk. Zostańcie z nami, mam dla Was mnóstwo dobrej energii i jeszcze więcej ciekawych rozmów.
21: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
13: Oto nadchodzi czas, na który wiele z Was czekało. Kultowy, uwielbiany przez słuchaczy quiz wiedzy o Gdańsku. Sprawdzimy dziś, ile tak naprawdę wiecie o naszym pięknym mieście, jego historii, legendach, zabytkach i nieoczywistych ciekawostkach. Czy jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak, bo pytania nie będą łatwe, obiecuję. Zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
21: Audycja rozrywkowa.
22: Monika Tarka, witam serdecznie. Przed nami, proszę Państwa, quiz o Gdańsku. No nie powiem, że trzeba być odważnym, ale trzeba mieć jakąś wiedzę na temat tego miasta. I dzisiaj sprawdzimy, jaką wiedzę ma Pan Konrad. Dzień dobry, witam Panie Konradzie serdecznie.
23: Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć.
22: Mam nadzieję, że Pana nie przestraszyłam tym sprawdzaniem wiedzy.
23: Nie boję się niczego.
22: O, proszę. Nie. Dobrze, to ja Pana nazwę Konrad Nieustraszony, może być?
23: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło.
22: Dobrze, panie Konradzie, przed panem 5 pytań. Mam nadzieję, że na wszystkie pan odpowie, ale nawet jeżeli będzie skucha, to nic nie szkodzi. Tylko jeszcze wcześniej proszę mi powiedzieć, jakie są pana związki z Gdańskiem.
23: Ja Gdańsk uwielbiam, ponieważ mam tam mnóstwo przyjaciół z mojego rodzinnego miasta. Sam jestem ze Świętokrzyskiego i tamtych okolic, więc uwielbiam przyjeżdżać się na nasze polskie morze, szczególnie w okresie takim noworocznym, szczególnie na Sylwestra i spędzać 1 stycznia, to jest samego rana iść na spacer z psem na plaży, to jest idealne rozpoczęcie nowego roku. Nie wiem, jak można robić to inaczej.
22: No to piękna wizja. Czy przy okazji też pan zwiedza troszeczkę Gdańsk, poznał trochę to miasto?
23: Zdarza się, tak. Również mnie zabierają w różne miejsca, gdyż czas leci i zamieniamy już miejsca bardziej rozrywkowe na bardziej historyczne, na muzea i tak dalej.
22: Aha, rozumiem. No dobrze. To bardzo dobry kierunek, taki dojrzewający, tak? Dojrzały, o, może tak powiem.
23: Tak, z wiekiem wszystko się zmienia. Zamieniamy Adidasy już na porządne trzewiki, więc też pora i zamieniać lokale.
22: No dobrze, no to sprawdźmy pana wiedzę dotyczącą Gdańska. Może też się panu nasunie jakieś nowe, ciekawe miejsce, które warto z przyjaciółmi zobaczyć. Pytanie pierwsze brzmi tak. Jak nazywa się festiwal muzyczny, który odbywa się co roku w Gdańsku, ale festiwal, który promuje muzykę klasyczną? Czy Sopot Festival, czy Solidarity of Arts, czy może festiwal goldbergowski?
23: Odpowiedź numer C.
22: Tak, oczywiście. Jego przewodnią ideą jest prezentacja dziedzictwa muzycznego dawnego Gdańska, więc cieszę się, że pan ten festiwal zna. Gratuluję. Pierwsze pytanie znakomicie. Teraz czas na pytanie drugie. Które z gdańskich miejsc jest popularnym miejscem spacerów i rekreacji zlokalizowanym nad morzem, czyli coś o tym, co pan mówił, tutaj będziemy mieli. Czy to jest Park Oliwski, czy Molo w Brzeźnie, czy Park Oruiski?
23: Molo w Brzeźnie.
22: Tak, oczywiście, molo w Brzeźnie. Rozumiem, że tam z tym psem to też i na molo, tak?
23: Dokładnie, są spacery. Tak, od jednego molo do drugiego.
22: Cieszę się. Pierwsze molo w Brzeźnie powstało w 1900 roku. Miało 100 metrów długości. W latach międzywojennych zostało rozbudowane do 250 metrów i 6 metrów szerokości. No i obecne molo zostało otwarte w 1996 roku, bo tamto niestety zostało zlikwidowane. No i pytanie trzecie. Jak nazywa się brama w Gdańsku, która jest częścią Traktu Królewskiego i znajduje się na jego końcu, blisko Motławy? Czy brama wyżynna, czy brama złota, czy może brama zielona?
23: Kojarzy mi się, że to jest jakimś kolorem, tylko teraz nie wiem, czy złota, czy
22: złota,
23: zielona.
22: Czy zielony.
23: No. Mm-hmm.
22: No właśnie.
23: Może jakaś podpowiedź, czy nie można?
22: No może podpowiem, że z niemieckiego Grüne.
23: No to
22: nazywała. Zielona. Tak,
23: brama
22: zielona.
23: Dobrze, że nie golden.
22: Tak jest. To najprawdopodobniej najstarsza brama wodna Gdańska, bo wzmianki o niej już były w 1357 roku. Proszę, proszę. To jest też przykład manieryzmu niderlandzkiego, więc warto tę bramę zobaczyć i sfotografować i wrzucić na Facebooka potem.
23: Nawet mi nieźle idzie, jak na osobę, która nie z tych okolic jest.
22: Właśnie dokładnie to samo chciałam powiedzieć. Pytanie czwarte brzmi, które z gdańskich miejsc jest popularnym targiem rybnym, gdzie można kupić świeże ryby? Targ Węglowy, targ po prostu rybny, czy może Długi Targ?
23: Oj, przyznam się, że tutaj będę strzelał totalnie i chyba odpowiedzi A jeszcze nie było, więc poproszę A.
22: No nie, no Targ Węglowy z rybami...
23: Ale rybny no się wydawał za prosty.
22: No na logikę. No nie, oczywiście, że nie chodzi o tą odpowiedź. To jest targ rybny, po prostu targ rybny.
23: To było tak
22: proszę
23: prosto.
22: Się wybrać koniecznie.
23: Dobrze.
22: Już życzę smacznego. Pytanie piąte brzmi tak. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Czy Muzeum II Wojny Światowej, czy Europejskie Centrum Solidarności, czy może Muzeum Narodowe w Gdańsku?
23: Oj, przyznam się szczerze, że byłem tylko w tym pierwszym miejscu, ale nie kojarzę do końca.
22: No to znowu na logikę, bo poświęcone historii ruchu Solidarności.
23: No właśnie, i czy to znowu będzie takie proste, że to będzie odpowiedź B? Tak oczywiste może w ten sposób.
22: A dlaczego ma nie być takie proste i oczywiste? Oczywiście, że tak. Europejskie Centrum Solidarności, zgadza się. Jego celem jest oczywiście upowszechnienie dziedzictwa Solidarności w Polsce i innych krajach. No i czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej, jak czytamy na stronie Europejskiego Centrum Solidarności. No to ja biję brawo, bo 4 na 5, więc wspaniały wynik. Bardzo dobrze, naprawdę. Jest pan znakomicie przygotowany. Ciekawe, jakby odpowiadali pana przyjaciele. Może też niech ich pan przetestuje w wolnej chwili.
23: No właśnie, chyba będzie trzeba. Mogę podać później numery telefonów i też wezmę mu.
22: Dobrze, niech się zgłaszają koniecznie.
23: Dziękuję pięknie, życzę wszystkim miłego słuchania.
21: Audycja rozrywkowa.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
2: Jest ze mną dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, pan Jarosław Zalesiński. Biblioteka na gdańskich stogach mieści się przy ulicy Szpaki i w nowej przestrzeni znajdziemy nie tylko książki, ale też gabinet terapeutyczny, kawiarnię literacką, salę warsztatową i studio nagrań. Na bogato, prawda?
3: Duże przedsięwzięcie, które też kilka lat zabrało, zanim udało się od pomysłu do przemysłu poprowadzić, ale istotnie pomysł pojawił się już lat temu kilka. Wtedy, kiedy stwierdziliśmy w bibliotece, że dalsze prowadzenie biblioteki na stogach po sąsiedzku przy ulicy Stryjewskiego, od takim pawilonie z lat, strzelam, ale chyba trafnie 70. XX stulecia. Na piętrze bez windy, no wedle dzisiejszych kryteriów dostępności, to tak naprawdę skandal. No i zaczęliśmy się rozglądać za nową lokalizacją. Pani kierownik tej biblioteki na stogach przyszła kiedyś do mnie i powiedziała: panie dyrektorze, słyszałam, że Lewiatan bankrutuje. Ale Lewiatan mieścił się w solidnym pawilonie, w sąsiedztwie przy ulicy Szpaki właśnie, o czym pani już wspomniała, tylko że ów bankrutujący lewiatan zajmował tam metrów 300 kilkadziesiąt, no zbyt dużo jak na potrzeby takiej dzielnicowej lokalnej biblioteki, i wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, jak tę dosyć rozległą przestrzeń spożytkować. Wtedy właśnie przyszło nam do głowy, aby Stogi były kolejną dzielnicą Gdańska, gdzie próbujemy, i myślę, że z powodzeniem, urzeczywistniać pomysł polegający na tym, aby właśnie pod jednym dachem instalować kilka instytucji służących różnym potrzebom osób mieszkających w danej dzielnicy, takim potrzebom społecznym, potrzebom kulturalnym. Robimy takie kombo i patrzymy, czy to się sprawdza. Takim miejscem na mapie Instytucji Kultury w Gdańsku stał się już Ratusz Oruński, bo tam w odrestaurowanym, przepięknym ratuszu, starym ratuszu, czy jeszcze z czasów a w latach słusznie minionych PRL-u, tam mieścił się dołek, komisariat policji. No i tam zainstalowała się owszem biblioteka, ale także Rada Dzielnicy, a także jeden z takich lokalnych NGO-sów prowadzący bardzo aktywną i służącą mieszkańcom działalność. No i pomyśleliśmy, żeby się podobny model przecież sprawdził i na Stogach, która to dzielnica jest od centrum, no, troszkę oddalona. Co prawda po remoncie torowiska i mostu Sieńskiego nie jest już tak źle, jak było w przeszłości, ale nadal w ogóle cała Wyspa Podtowa to taki rodzaj oddzielnej całości, oddzielnego puzzla na gdańskiej mapie. Żeby jakiekolwiek swoje potrzeby społeczne i kulturalne zaspokoić, trzeba jednak wsiąść w tramwaj i jechać tych przystanków trochę. Czemu zatem nie stworzyć na miejscu, kierując się tym bardzo przecież zasadnym hasłem zrównoważonego rozwoju miasta, czyli takiego, w którym myśli się o różnych segmentach miasta, nie tylko o centrum, ale także o tych bardziej oddalonych dzielnicach. Czemu tam stworzyć takiego centrum? Tylko kto by miał się tam skrzyknąć, żeby wspólnie działać? No, prace nad sfinalizowaniem koncepcji trochę trwały. I to ułożyło się tak, że po pierwsze miasto zaproponowało, aby część niemałych pieniędzy, bo przerobienie zbankrutowanego lewiatana na podobne centrum kosztowało ponad 3 miliony złotych, więc miasto zaproponowało, aby jakaś część tych pieniędzy pochodziła z tak zwanego kapsulowego czy funduszu korkowego. Jak zwał, tak zwał, chodzi o to samo, czyli o to, żeby gmina wywiązywała się z ustawowego obowiązku przekazywania dochodów ze sprzedaży alkoholu na cele profilaktyczne. Zatem jakaś część tej niemałej kwoty została tam właśnie włożona z owego funduszu kapsulowego, co dzisiaj oznacza, że Mrowisko, czyli organizacja społeczna bardzo na tym polu zasłużona i od wielu, wielu lat działająca, może tam prowadzić w dwóch gabinetach terapię profilaktyczne, a w sali warsztatowej, o której też pani wspomniała na początku, można będzie organizować terapie grupowe. I to się już odbywa. To się już podoba.
13: Czyli dzieje się.
3: To się dzieje, tak.
13: Dzisiaj istotnie ważne, biorąc pod uwagę to, jakiego rodzaju problemy mają młodzi ludzie, dzieci,
3: ogromnie
13: młodzież,
3: ważne.
13: Prawda?
3: Ja jestem przekonany o tym, rozmawiałem z Mrowiskiem. Mówiono mi, że Mrowisko tak, owszem, myśli o prowadzeniu działalności w tym miejscu, w tym właśnie kierunku. Jest przeogromny obszar uzależnień behawioralnych. Gry, sieć, co tam nie jeszcze. Młodzi ludzie. Ogromnie szybko narastający problem i z pewnością to miejsce będzie też służyło terapeutyczną pomocą tego rodzaju osobom i tego rodzaju uzależnieniu. No ale to nie koniec, bo pomyśleliśmy dalej, a byliśmy o tę wiedzę mądrzejsi po przeprowadzeniu jeszcze przed uruchomieniem Centrum Szpaki, przeprowadzeniu takiego cyklu warsztatów lokalnych. Spotykaliśmy się z dzielnicowymi aktywistami, Radą Dzielnicy, mieszkańcami i słuchaliśmy tego, czego na Stogach nie ma, a co chciałoby się, żeby było. No i na każdym z takich warsztatów, jak refren, pojawiał się wątek miejsca, gdzie nie można usiąść razem przy stoliku, porozmawiać, wypić kawę, do jakiegoś ciastka, spotkać się po prostu, bo takiego miejsca istotnie w tej dzielnicy nie było. No dobrze.
13: Sąsiedzkie posiadówy.
3: Sąsiedzkie posiadówy, pani Zofia z panią Genowefą i z panem Józefem, no powiedzmy, że to już czas emerytury, wnuki odprowadzone do przedszkola, co tu robić zresztą wolnego dnia, spotkać się. I istotnie udało się stowarzyszenie czy fundacja, przepraszam, no ale to nie ma znaczenia, Świat Wrażliwy i Kafe Aktywni przekonać do tego, żeby tam uruchomili działalność taką samą, jaką to stowarzyszenie czy fundacja, przepraszam organizatorów, trudno, wolę mówić jedną i drugą nazwę niż coś przekręcić. Świat Wrażliwy, Kafe Aktywni prowadzą już kawiarnię społeczną w Siedlcach. Co to jest kawiarnia społeczna? To jest miejsce, które służy też aktywizacji pracy, odnajdywaniu pomiędzy nami normalsami swojego miejsca, służy osobom z niepełnosprawnościami. te osoby tam współpracują, pracują, odnajdują miejsce wśród nas. I tę samą ideę przenieśliśmy na owe spogi, na szpaki. Jest tam taka kawiarenka, zresztą płynnie przechodząca w bibliotekę. Nie jest tak, że trzeba drzwi otworzyć i zamknąć, albo po co można wziąć kawę, usiąść przy stoliku, wyciągnąć rękę i z regału sąsiedzkiego sięgnąć po gazetę, czy jakiś tygodnik, bądź miesięcznik i sobie tak spędzić czas z panią Genowefą i panem Józefem razem. Słyszę, że to się już sprawdziło, że rzeczywiście już kawa jest tam serwowana i że to zaczyna być miejscem, gdzie się jest za czas. Za każdym razem trzeba myśleć o tym, jakie funkcje, jakie działania uruchomi, żeby to służyło ludziom, a nie było wymyślone od tak, bo biblioteka dzisiaj to

0: Dzień w Gdańsku.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś radosnym, o czymś, co sprawia, że życie staje się lepsze, takie bardziej do zniesienia. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną jest psycholog, pan Piotr Ławacz ze Stowarzyszenia Dzień Radości. Witam pana, panie Piotrze.
2: Witam bardzo radośnie.
1: Bardzo się cieszę. To może zadam od razu takie pytanie, dlaczego dzień, a nie dni radości?
2: Dzień radości, dlatego że my pracujemy, pokazujemy się poprzez właśnie pojedyncze dni. I taka jest idea, żeby radować się razem na imprezach, na wydarzeniach, no, które przyjęły formę Dnia Radości. I stąd nazywa się to Dzień Radości. Natomiast oczywiście bardzo chcielibyśmy, żeby ludzie tę radość przenosili na całe swoje życie i żeby w ogóle było to życie radości, pełne radości.
1: Myślę, że to taki fajny, niekonwencjonalny pomysł na tę imprezę, ale w ogóle na działalność państwa stowarzyszenia, prawda? Bo przecież działacie jako stowarzyszenie Dzień Radości.
2: Tak. Pomysł wziął się właściwie z takich bardzo głębokich czasów pandemii, dlatego że ja prowadziłem takie audycje, podcasty gdzieś tam w social mediach pod tytułem Praktyka Radości. No i opowiadałem ludziom różne rzeczy, jak praktykować radość, jak budować radość na co dzień. Ale taką szeroko rozumianą radość, związaną z dobrostanem, z odpornością psychiczną. I jak było największe zamknięcie w pandemii, to ja sobie wymyśliłem, że super by było się spotkać na żywo i porozmawiać z różnymi specjalistami, pobawić się, poćwiczyć. I tak odbył się pierwszy Dzień Radości, który był w zeszłym roku, 2 sierpnia w Gdyni. I to była taka właściwie duża impreza ogrodowa, dokładnie tak, jak sobie to wyobraziłem wtedy w pandemii, gdzie rozmawialiśmy, ćwiczyliśmy w najprzeróżniejszy sposób taką codzienną, praktyczną radość.
1: Po części pan już tutaj powiedział między wierszami, ale czym jest radość? Ująć. Właśnie, pewnie dla każdego czymś innym, prawda? To jest takie subiektywne uczucie.
2: Z jednej strony tak, bo oczywiście to jest subiektywne. Poziom radości, wielkość radości. W psychologii mówimy, że radość jest formą dobrostanu. To, do czego w ogóle dążymy, to jest dobrostan. Dobrostan to jest taka sytuacja, kiedy mamy przewagę uczuć pozytywnych. To nie jest tak, że mamy tylko same uczucia pozytywne, ale mamy przewagę uczuć pozytywnych. Na dodatek jest to stan, czyli to nie jest taki tylko punkt, gdzie wow, śmiejemy się, chichramy, a potem nam przychodzi i zapadamy się w jakiś smutek. No i na dodatek w dobrostanie wszystko jest w równowadze. A myśmy celowo ominęli to słowo dobrostan, bo tak naprawdę powinniśmy powiedzieć dzień dobrostanu, dni dobrostanu, praktyka dobrostanu. Ale ten dobrostan też brzmi tak bardzo naukowo, mądrze. Ludziom jednak bliższa jest radość. Taka codzienna, zwyczajna radość w każdym miejscu, w każdym punkcie. I tego po prostu ludzi uczymy. My i oczywiście nasi nauczyciele radości, czyli ci, którzy przychodzą, mówią o swoich badaniach, mówią o swoich spostrzeżeniach, są psychologami, terapeutami, nauczycielami i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli są dzisiaj takie dziedziny psychologii, które się wąsko specjalizują, chociażby właśnie w tym dobrostanie i w poczuciu radości.
2: Zdecydowanie tak, jest cała psychologia pozytywna i to jest dziedzina, która powstała mniej więcej w latach 70. już. No i tam bardzo dużo mówimy o radości, o dobrostanie, o czymś bardzo mocno związanym z tym, czyli o odporności psychicznej, tak bardzo ważnej teraz, po to, żebym sobie radził z różnymi trudami rzeczywistości, z ciężkimi informacjami, które gdzieś tam nabiegają z różnych stron. No ja muszę mieć w sobie odporność, tę bazę, to takie dobre samopoczucie wewnętrzne, no i to się buduje właśnie poprzez dobrostan, poprzez tę taką siłę umiejętności uśmiechania się do różnych trudnych zdarzeń.
1: Dokładnie tak, a czasy dzisiaj no lekkie nie są, tak oględnie mówiąc, więc no potrzeba nam takiej stymulacji. W Pomorskiem mamy te niechlubne statystyki.

0: wieki, jeśli chodzi o, tak, dokładnie, o to, jak trudno dzisiaj jest chociażby młodym ludziom radzić sobie z różnymi problemami, więc myślę sobie, że tego typu warsztaty to jest naprawdę coś bardzo fajnego. W tej chwili tak sądzę, że być może niektórzy nasi słuchacze się tutaj trochę zaintrygowali i tak sobie myślą, o, dobrze, no pójdę na takie spotkanie, ale właściwie co ja tam będę robić? Co tam na mnie czeka?
1: Każdy nasz dzień radości jest inny. W Gdyni dokładnie dzień radości i ten dzień radości będzie inny. Będzie bardziej poważny, o ile radość może być poważna, ale chcemy poruszyć takie tematy, które tamują radość. Bo my mamy w sobie taki potencjał radości, tak? No, większość ludzi budzi się rano i mówi, o, mógłby to być fajny dzień, gdyby nie to, że idę do beznadziejnej być może pracy, spotkam trudnych ludzi, będę musiał załatwić różne ciężkie rzeczy i tak dalej. Wobec tego, pracując z radością, nie tylko skupiamy się na tym śmiechu, zabawie, ale też na różnych barierach, które tę radość tamują.
0: Właśnie, bo tutaj chciałam nawiązać. Niedawno miałam u siebie jako gościnie panią z Teatru Wybrzeże i rozmawiałyśmy o warsztatach i okazuje się, jak duża jest potrzeba, że do teatru dzisiaj przychodzi się na przykład na takie warsztaty pracy z ciałem właśnie.
1: Tak.
0: Ludzie tego potrzebują. No niby banalna sprawa.
1: Tak.
0: Ale my nie znamy swojego ciała. Nasze ciało nie zachowuje się zawsze tak, jak powinno. Jesteśmy spięci w sobie, prawda?
1: Tak.
0: Nie oddajemy tej tak. całej radości. O.
1: Tak. To jest w ogóle taki bardzo ciekawy styk też sztuki, psychologii, pracy właśnie z ciałem. I tutaj zrobię taki trochę spoiler na przyszłość. Marzy nam się taka praca z aktorami. No mamy swoje typy. Zobaczymy, czy powiedzą, że wchodzą w to.
0: Bardzo dziękuję. Ja przypomnę, że moim gościem był dzisiaj pan Piotr Ławacz ze Stowarzyszenia Dzień Radości.
2: Czas wolny w Trójmieście.
0: Są ze mną pani Elżbieta Pilat, instruktorka sportu o specjalności wspinaczka, instruktorka wspinaczki terapeutycznej, przedstawicielka Fundacji Sprawne Wspinanie oraz pani Karolina Chrniewiska, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Witam panie bardzo serdecznie. My dzisiaj tak sobie przekornie porozmawiamy, bo właściwie wspinaczka kojarzy nam się z jakimś sportem ekstremalnym, z czymś, gdzie przełamujemy swoje słabości, ale tak naprawdę okazuje się, że ona jest fantastyczna w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi czy z różnymi niepełnosprawnościami, co panie udowadniacie cały czas tutaj. Pani Elżbieto.
3: Wspinaczka rzeczywiście kojarzy nam się pierwotnie, w pierwszej kolejności, z czymś ekstremalnym, z wyczynami, z górami. W tej chwili bardzo dużo osób korzysta ze ścianek wspinaczkowych, które rosną nam jak grzyby po deszczu. I tutaj wspinanie podczas zajęć jest bezpieczne. Odbywa się na tak zwaną wędkę, czyli lina przełożona jest przez stanowisko u góry, gdzie przy pełnej asekuracji podczas odpadnięcia nasz wspinacz zatrzymuje się w miejscu, w którym się puścił. W związku z czym daje nam to komfort i możliwość przeprowadzenia tego w sposób absolutnie bezpieczny.
0: Jak my mamy duże ścianki u siebie, taka najwyższa na terenie Trójmiasta?
3: Najwyższa na terenie Trójmiasta ma 19 metrów wysokości, co jest dosyć wysoko. Z tego co wiem, jest to najwyższy obiekt w naszym województwie.
0: A ten pomysł na to wspinanie terapeutyczne, działalność fundacji, czy on wyszedł tutaj z Trójmiasta, czy może skądinąd do nas dotarł i tak panie zainspirował?
3: Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o sprawne wspinanie, o całą fundację, pojawiły się w Krakowie, gdzie do naszego założyciela, prezesa obecnego Miłosza, zgłosiła się osoba na wózku. Osoba ta mogła wstać, ale nie mogła chodzić. Posiadała ruchomość w biodrach, delikatne czucie w nogach i mogła podnieść tą nogę kawałeczek do góry. I tutaj po analizie, zrobieniu wywiadu, wykluczenia przeciwwskazań różnego typu, zastosowano specjalne techniki wspinaczkowe i asekuracyjne, które pozwoliły na odciążenie tej osoby, czyli w tym momencie dana osoba, która się wspina, nie podnosi całego swojego ciężaru ciała, tylko jego część. I tutaj dzięki temu ta kobieta, dziewczyna, weszła 8 metrów do góry samodzielnie, po czym zjechała i tutaj po tej wspinaczce powiedział, i tutaj cytat, to wspinanie jest super. Nie jestem w stanie chodzić, ale jestem w stanie się wspinać. I to zapoczątkowało nowy etap, jeżeli chodzi o wspinanie. Na pewno takim dosyć ciekawym jeszcze przypadkiem, o którym można powiedzieć, jest niewidoma pani, która po dłuższym czasie odbywania zajęć na ściance powiedziała, że próbowała bardzo wielu sportów, ale wspinaczka jest jednym z tych sportów, w których ona czuje się równa z innymi. A mianowicie nie potrzebuje tutaj żadnych systemów wspomagających pilotowanie, na przykład przy jeździe na rowerze, czy jakichś piszczących czujników laserowych podczas strzelania do celu. Musimy sobie też tak troszeczkę zobrazować, jak wygląda wspinanie na ściance wspinaczkowej. Oczywiście możemy wchodzić po wszystkim, ale na ściance zawsze znajdują się różne kolory. Często są to chwyty w danych kolorach, które wyznaczają nam konkretne drogi. Są one przeskalowane, mają różne trudności. I tutaj osoba, powiedzmy, niewidoma nie jest w stanie jak gdyby samodzielnie zobaczyć tych kolorów, więc tutaj podpowiedzi wiadomo padają. Niemniej przy wyjazdach organizowanych także przez fundację, jak już jest ta osoba w skałach, nie potrzebuje tych podpowiedzi. Jedyną podpowiedź, jaką potrzebuje, to ilość wpinek i czy droga gdzieś tam, powiedzmy, skręca w trakcie.
0: Tak się zastanawiałam nad tą masą kolorów zawsze i się zastanawiałam, czy to jest kwestia estetyczna właśnie, czy to czemuś konkretnie służy. A teraz jak mi tak pani o tym opowiada, to myślę sobie, że to jest ciekawe, ale czy to jest tak, że my, nie wiem, wspinamy się po jakimś jednym kolorze, czy mamy jakiś szlak niebieski, czerwony, niebieski do przebycia? Jak to jest pomyślane?
3: Skonstruowane jest to w taki sposób, żeby iść jednym konkretnym kolorem i rękoma, i nogami.
4: W tym punkcie chciałabym jeszcze dodać, że kolory właśnie są kwestią, która pomaga nam się zorientować w terenie, jak jesteśmy w ścianie, natomiast nie mają nic wspólnego z trudnością drogi. Trudność drogi jest określona za pomocą cyfr. Najczęściej na ściankach zaczynają się od poziomu 4, 5, 6 i potem 6,5, 6,1 i w górę. I wtedy osoba stojąca na dole, zanim wejdzie w drogę, może ocenić swoje umiejętności i wchodząc w drogę już wie, jaka to jest trudność. Więc to jakby kolory pomagają nam w orientacji, natomiast cyfry pomagają nam w tym, żeby wiedzieć, na jakim poziomie się wspinamy i chcemy spróbować.
0: A propos tej pracy terapeutycznej i wspinaczki, tutaj też przywiązujecie wagę do tego, czy troszeczkę sobie na bok odkładacie te kwestie skali trudności? Czy nie dajecie taryfy ulgowej?
3: To wszystko jest determinowane możliwościami danego uczestnika, tak naprawdę, bo są osoby, które mają głęboką niepełnosprawność, a są takie, które na przykład mają gdzieś wzmożone albo obniżone napięcie, ale powiedzmy funkcjonują tak w miarę, w cudzysłowie, normalnie, tak? Więc takie osoby, zazwyczaj dzieci, bo tutaj akurat 99% uczestników to są jednak dzieci, chcą też podejmować wyzwania. Także jeżeli wspinaczka im idzie dość dobrze, to wtedy skalujemy tą trudność, dajemy różne zadania do wykonania i używamy tych dróg. Oczywiście jest też cała masa innych zajęć, które są praktykowane podczas samej wspinaczki. Czyli, dajmy na to, zakładamy jakieś szarfy, bierzemy kulkę do ręki, żeby jedna ręka bardziej pracowała, druga mniej pracowała, żeby coś przekładać przez głowę, żeby jeden uczestnik drugiemu coś podawał. Można zbudować huśtawkę. Opcji jest naprawdę bardzo wiele.
0: Czyli takie ogólne usprawnianie też, tak?
4: Tak. Jeżeli rozmawiamy o procesie terapeutycznym, to chciałabym właśnie powiedzieć, że to jest też kwestia tego, tak jak Ela powiedziała, indywidualnego podejścia do dziecka, do danego przypadku, i ten proces terapeutyczny nigdy nie przebiega w ten sam sposób, nawet z tym samym zaburzeniem. Ja w swojej pracy zdecydowanie stawiam na indywidualne podejście i właśnie też na mieszanie różnych metod. Też odwołując się do wypowiedzi Eli, to jest tak, że każdy terapeuta przychodzi też ze swoim backgroundem, ze swoją wiedzą, ze swoimi doświadczeniami, ze swoim patrzeniem na dziecko i to wnosi. Więc jakby wspinaczka jest fantastycznym narzędziem do zbudowania relacji terapeutycznej, do wykorzystania tych metod, ale wszystko i tak płynie. To jest proces.
2: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
0: Pani Elżbieta Pilat i pani Karolina Chryniewicka, obie panie z naszego Trójmiejskiego Klubu Wysokogórskiego. Bardzo panią dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
4: Dziękujemy bardzo.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Jesień zapowiada się bardzo atrakcyjnie, zwłaszcza jeśli chodzi o Gdańsk-Wrzeszcz, bo tam dokładnie działa Fundacja Palma, która naprawdę pielęgnuje to miejsce, bardzo szeroko mówiąc, promując. Edyta Stańczyk, witam naszych radiosłuchaczy. Nawet jeśli mam jakichś gości, którzy zajmują się kulturą, to oni zawsze mówią, a jak we Wrzeszczu, to Fundacja Palma.
2: Bardzo nam miło, dzień dobry, dziękuję
1: to
2: bardzo.
1: Już tak, dzień dobry, jest ze mną pani Natalia Koralewska. Witam serdecznie pani Natalio. No właśnie, bo tak niewielki skład, o tym sobie rozmawiałyśmy, prawda? Bo dwuosobowy teraz chyba w fundacji, a tyle się zapowiada ciekawych wydarzeń.
2: To prawda, jak jest pasja, to
1: idzie.
2: Chce się działać, chce się robić, chce się pisać projekty, zapraszać artystów i autorów do tego, żeby oni opowiadali. I to prawda, z jednej strony wciąż popularyzujemy historię Wrzeszcza, historię dzielnicy, w której już mamy teraz siedzibę, ale właśnie w tej siedzibie mamy takie w sumie centrum kulturalne i tam oferujemy naszym słuchaczom i odbiorcom, czy to są koncerty, spotkania literackie, spotkania filozoficzne, czy wykłady o muzyce. Wachlarz wydarzeń jest bardzo szeroki, więc już teraz mogę zaprosić do posłuchania, co oferujemy i na co można do nas przyjść.
1: Może zacznijmy od początku, bo startujecie z tymi wszystkimi wydarzeniami z początkiem października, prawda?
2: To prawda, trochę ten okres naszych wydarzeń, naszej siedzibie dzielimy na wiosenny i jesienny. Jesienny jest zawsze bardziej bogaty, bo na wiosnę chce nam się wychodzić, mam wrażenie, bardziej na miasto i korzystać z pięknej pogody. I jesień to jest właśnie taki czas zwolnienia, refleksji, zatrzymania i w tym roku pomyśleliśmy sobie, że to jest taki czas zadbania o siebie i nasza propozycja, żeby zadbać o siebie, zadbać o swój rozwój, to jest właśnie uczestnictwo w koncertach, spotkaniach literackich, skupieniu się na czytaniu, na rozmawianiu ze sobą, na przykład podczas spotkań filozoficznych, ale nie zabraknie tradycyjnego, mam wrażenie, w naszej ramówce wydarzenia, czyli spacery architektoniczne po Wrzeszczu.
1: Ukochane zresztą przez mieszkańców Trójmiasta, ale też spacery dźwiękowe organizujecie.
2: To prawda, zdarzało się tak, że takie spacery organizowaliśmy. Mam wrażenie, że najbardziej znany z tego w Trójmieście jest Marcin Dymiter, znany jako Emiter. I w tym roku Marcin opowie w formie wykładowej u nas o różnej muzyce i o dźwiękach z różnych krajów, które są nieopodal Polski i będzie to Litwa, Szwajcaria i trochę dalej Liban. I to są takie wykłady, które uwrażliwiają na dźwięk, uwrażliwiają na muzykę, o tej muzyce opowiadają, skąd artyści czerpią różne inspiracje, żeby tworzyć, czy są to korzenie, czy jest to kultura etniczna, czy są to tradycyjne instrumenty. I naprawdę bardzo serdecznie zapraszam. Wydaje mi się, że Marcin Dymiter jest naprawdę taką ważną postacią w naszym środowisku muzycznym w Trójmieście. Ze względu na swoją twórczość, ale ze względu też na to, jak wspaniale i z lekkością opowiada o muzyce i jak zachęca jednocześnie do tego, żebyśmy na te dźwięki, które są wokół nas, byli bardziej wrażliwi.
1: Wiem, że realizował taki projekt Poznawaliśmy Gdańsk właśnie poprzez dźwięki. Też bardzo ciekawe.
2: To prawda, w zasadzie dźwięk otacza nas praktycznie cały czas, nawet jak w studiu tutaj siedzimy, to pewne dźwięki słychać. Czasami jesteśmy też tymi dźwiękami tacy oszołomieni, jest ich bardzo dużo i te wykłady, mam wrażenie, też zachęcają do tego właśnie, żeby być bardziej ich świadomi, ale też z taką uważnością i się przysłuchiwać i mam wrażenie, że z taką uważnością na dźwięk, czy o takiej uważności na dźwięk są nasze koncerty w samo południe, bo to są koncerty, które odbywają się w niedzielę o godzinie 12 albo w soboty, ale zawsze o tej samej porze i one są w naszej niewielkiej przestrzeni, gdzie nie ma sceny, gdzie jest się bardzo blisko twórcy czy artystki i są to zazwyczaj solowe projekty. I są to, jest to taka sytuacja, powiedziałabym, muzyczna, która właśnie pozwala na to, żeby się zatrzymać, żeby być blisko tej muzyki, ale też żeby się otworzyć na taką muzykę, która może nie jest do posłuchania w mainstreamowym radiu, która jest trochę inna, gdzie się idzie za tym artystą i za tą propozycją, którą on przedstawia, i jest to pewnego rodzaju podróż.
1: Chciałabym jeszcze powrócić do tego wątku architektonicznych spacerów po Wrzeszczu, bo to jest bardzo fajny temat. Tak z waszych obserwacji wynika, to jest duże zainteresowanie?
2: Wydaje mi się, że nieustająco tak i zawsze mnie to, zawsze trochę na wiosnę, ponieważ tak na wiosnę planujemy cykl spacerów, które są wakacyjne. Zastanawiamy się, bo to już będzie chyba nasza czwarta albo piąta edycja, czy przyjdą osoby, czy będą zainteresowane. No i muszę powiedzieć, że tak, więc póki jest zainteresowanie, to działamy. I po wakacyjnych spacerach mieliśmy takie głosy, żeby je kontynuować, i faktycznie będziemy je kontynuować jesienią. Będą to dwa spacery wokół tematów funeralnych, bo będzie to spacer 31 października i 1 listopada. Ten pierwszy to będą tajemnice Góry Szubienicznej, czyli okolice Politechniki na takim wzniesieniu, gdzie kiedyś właśnie dokonywano mordów na ludziach i było to widoczne dla mieszkańców Wrzeszcza. A spacer 1 listopada to będzie spacer wokół nieistniejących cmentarzy od Bramy Oliwskiej wzdłuż Wielkiej Alei w stronę Wrzeszcza. I to jest taki temat, który już eksplorowaliśmy podczas jednej z edycji Nocy Wrzeszcza, gdzie zgłębialiśmy obszary miasta, w których były kiedyś cmentarze, a z racji losów historii i w zasadzie trochę tego, że nie były to polskie cmentarze. Te cmentarze zostały trochę zapomniane i często są to teraz po prostu miejsca, w których są parki, i były to naprawdę ogromne połacie przestrzeni, i trochę wokół tych przestrzeni będziemy chodzić, rozmawiać o tym, jakie były to cmentarze, co się z nimi stało, żeby może trochę uwrażliwić na to, że jeżeli my nie będziemy pamiętać o historii, o pamięci miejsca, to być może o nas też ktoś nie będzie później pamiętał, jak to powiedziała moja rozmówczyni z wywiadu, pani Ewa Kluczyk, mieszkanka kolonii Abega, która, jeżeli nas słyszy, to ją bardzo serdecznie pozdrawiam.
1: Wrzeszcz. Może w formie takiej poradnikowej, gdybyśmy się chciały tutaj teraz pokusić, bo jeśli ktoś nie zna Wrzeszcza, a zakładam, że są tacy mieszkańcy, nie wiem, ktoś przyjedzie z Sopotu, z Żabianki, z Zaspy, i tak naprawdę gdyby chciał zrobić swoje pierwsze kroki, trochę ten Wrzeszcz poznać lepiej, co by mu pani poleciła? Od czego najlepiej zacząć? Co zrobić?
0: Audycja poradnicza.
2: Najpierw wysiąść na przystanku, to może zacznijmy od przystanku SKM Wrzeszcz. I tutaj następuje wybór, czy pójść do Dolnego, czy do Górnego Wrzeszcza. Ja zachęcam zacząć tą wycieczkę od samych wzgórz morenowych, czyli od Górnego Wrzeszcza i od Parku Jaśkowej Doliny, ponieważ jest to naprawdę absolutnie fantastyczne założenie parkowe, po którym już trochę nie widać, że był to kiedyś naprawdę park. Jest to taki trochę opuszczony las, ale naprawdę mam wrażenie, że z roku na rok coraz chętniej odwiedzany przez mieszkańców. I wiele z tych ścieżek, które teraz są wydeptane, były wytyczone dużo, dużo wcześniej, i on ma naprawdę fantastyczną historię sięgającą XVIII wieku. Ale tutaj może nie o historii, bo tu bym odesłała naszych słuchaczy do słuchowiska, które zrobiliśmy, Sen Nocy Leśnej, które jest dostępne na Spotify'u, i są to czytane teksty popularno-naukowe o parku, ale także teksty z przewodników przez aktorów z Teatru Wybrzeże, i jest do tego też podkład muzyczny Pawła Szamburskiego, więc jest to naprawdę fantastyczne słuchowisko. I można tego posłuchać przed snem, można tego posłuchać na słuchawkach, chodząc po parku. Jest to takie bardzo dobre miejsce do tego, żeby o tej historii Wrzeszcza zacząć. I potem, schodząc ze wzgórz morenowych, możemy zejść Jaśkową Doliną w dół Wrzeszcza, i wtedy już znajdujemy się tak naprawdę w samym sercu Wrzeszcza, koło Manhattanu, koło wieżowca Olimp, i tutaj jeżeli i koło Fundacji Palma, bo jesteśmy dosłownie nieopodal, i zachęcam do zajrzenia do nas na nasze wydarzenia, ale także po to, żeby wziąć od nas wszystkie magazyny i mapki, które wydaliśmy, a trochę tego jest przez ostatnie 8 lat, i wtedy to już ma się dużo literatury i dużo mapek, żeby ten Wrzeszcz eksplorować.
1: Pani Natalia Koralewska z Fundacji Palma poprowadziła Państwa krok po kroku po tej pięknej gdańskiej dzielnicy.
2: proszę Państwa, uwaga, jeżeli Państwo nas słuchają, to jeszcze nie puszczaliśmy tej informacji świat, są Państwo pierwsi, ponieważ lubimy eksplorować też inne dzielnice, ponieważ jest stulecie przyłączenia Oliwy w granicę miasta Gdańska. I z tej okazji przygotowujemy przewodnik architektoniczny po Oliwie.
1: Na pewno wrócimy do tego tematu.
2: Dziękuję bardzo i do zobaczenia we Wrzeszczu.
1: Do zobaczenia. Imprezy sportowe, kulturalne czy sprawy, którymi żyje całe Trójmiasto. Rękę na pulsie trzyma jak zwykle niezastąpiona Iwona Wyciślok, która przedstawi przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Iwona Wyciślok, zapraszam. Ukrywający się na terenie Hiszpanii obywatel Ukrainy Iwan P. został sprowadzony do Gdańska. Ma odpowiedzieć za popełnienie aż 77 przestępstw, które spowodowały wielomilionowe straty w budżecie naszego państwa. Do przestępstw dochodziło, kiedy był członkiem zarządu jednej z gdyńskich firm. Grozi mu do 25 lat więzienia. Generalny wykonawca Polskiej Elektrowni Atomowej szuka pracowników. Rękę do jej budowy przyłożyć muszą fachowcy z bardzo różnych dziedzin, mówi reprezentujący firmę Bechtel Maciej Dzwonnik.
4: Od administracji, przez inżynierię środowiska, elektrotechnikę, automatykę, energetykę, tego jest naprawdę bardzo dużo.
3: Pracę przy tym strategicznym projekcie znajdzie docelowo 11 tysięcy ludzi. A on właśnie dostał pracę. Tomasz Grzegorczyk został nowym trenerem Arki Gdynia. Ma umowę do czerwca przyszłego roku z opcją przedłużenia. Szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku Marka Jarolima, z którym klub rozstał się 22 września. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 54-letni mieszkaniec Oruni. Jest podejrzany o rozbój. Mężczyzna najpierw miał ukraść swojej 71-letniej sąsiadce 3000 zł, a następnie zaatakować ją, gdy próbowała odzyskać pieniądze. Przewrócił kobietę na ziemię, kopał, a także ugryzł. Grozi mu 15 lat odsiadki. On też trafi za kratki. Policja złapała mężczyznę, który okradł centrum dializ szpitala w Miastku. Skradzioną karetkę oraz sporą część zabranego sprzętu udało się odzyskać, mówi Dawid Lasz z policji w Bytowie.
5: Wartość tego sprzętu została oszacowana na około 180 tysięcy złotych.
3: 34-latek odpowie teraz za kradzież z włamaniem. Węzeł integracyjny przy dworcu kolejowym w Pruszczu Gdańskim będzie rozbudowany. Powstaną nowe miejsca parkingowe dla samochodów oraz 60 miejsc dla jednośladów. Dojazd mają ułatwić nowe ciągi komunikacyjne, m.in. wzdłuż Strugi Gęsi w ciągu ulicy Stolarskiej, a także w kierunku Ronda w Straszynie.
0: Tydzień w Trójmieście.
3: Do poważnej awarii instalacji gazowej doszło w rejonie Ronda de la Salle w Gdańsku. Z powodu rozszczelnienia instalacji i wycieku gazu przez kilka godzin zablokowany był ruch na ulicach Potokowej i Słowackiego. Kierowcy utknęli w ogromnych korkach. Wieczorem ulice zostały odblokowane. A jeszcze przez kilka dni zamknięte będą plaże w Ustce i jej okolicach. Trwa tam sprzątanie ropopochodnej substancji, która wypłynęła z Bałtyku i osiadła na brzegu, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego.
6: Prawdopodobnie jest to mazut, niemniej jednak laboratorium wykona profesjonalne badania. Myślę, że w kilka dni służby Urzędu Morskiego poradzą sobie z problemem.
3: Trwa sprzątanie plaży i ustalanie, skąd pochodzi ropopochodna substancja. Zmieni się organizacja ruchu w kwartale ulicy Pułaskiego, Bema Fischera i fragmencie ulicy Sobieskiego w Sopocie. Nie będzie tam już obowiązywać strefa ograniczonego dostępu. Strefa wróci 1 kwietnia przyszłego roku przed sezonem letnim, czyli w czasie najbardziej intensywnego ruchu turystycznego. To teraz o atrakcji turystycznej. Latarnia morska w Nowym Porcie jednak nie zostanie zamknięta, ale znalazł się chętny, który będzie obsługiwał turystów zamiast latarnika, który z racji wieku nie ma już na to siły. W Gdańsku czczono pamięć o Kresowianach, którzy przybyli do Gdańska po II wojnie światowej, mówi Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta.
7: Pamięć jest ważna, bo pamięć mówi o naszej historii, o tym skąd pochodzą gdańszczanie i kto odbudowywał akurat Gdańsk po II wojnie światowej.
3: Uroczystości odbyły się przy tablicy Kresowian na terenie dawnego dworca PKP Gdańsk-Kłodno. Ponad 6 milionów złotych wyniosły łączne wpływy z opłat miejscowych w Gdańsku i Gdyni oraz uzdrowiskowej w Sopocie w minionym sezonie letnim. Najwyższe wpływy odnotował Gdańsk. W okresie od czerwca do sierpnia do kasy miasta wpłynęło ponad 4 miliony złotych. To wzrost o ponad 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
1: Iwona Wyciślok zebrała te ważne informacje. Jeśli tematy lokalne są dla Państwa ważne, proszę zostać z nami. Zapraszam.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Zapachniało jesienią, co oznacza, że gdańskie instytucje kultury przestawiają się na taki tryb wzmożonej pracy, co nie oznacza, że w wakacje nie pracowały, tak? Ale ten czas jesienny to jest taki czas, kiedy wracają warsztaty, zajęcia edukacyjne. Edyta Stańczyk jest dzisiaj ze mną, pani Joanna Borowik z naszego gdańskiego IKM-u. Witam panią bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry.
1: Sezon taki już wakacyjny za nami, co prawda, ale jak on minął, jeśli chodzi o Instytut Kultury Miejskiej? Było dużo zainteresowania, pewnie turystów dużo było w tym czasie, nie?
8: Turystów było dużo, my się bardzo cieszymy, bo odwiedzali nas tłumnie. Spacery z lokalnymi przewodnikami i przewodniczkami to było coś, co w tym roku wywołało naprawdę duże zainteresowanie. Metropolitanka, czyli spacery herstoryczne po stoczni również, one jeszcze trwają do końca września. Naprawdę zainteresowanie było bardzo wysokie. Tych spacerów było troszeczkę mniej i wydaje mi się, że ta nowa formuła wprowadzona w tym roku przyniosła oczekiwany efekt. Również współpraca, które nawiązaliśmy ze Starym Ziomkiem i Morze, profilem oraz właścicielem fundacji Mówi Pomorze, fundacja audiowizualnej, która mówi o naszym regionie poprzez filmy. To wszystko sprawiło, że ludzie zainteresowali się, zaczęli poznawać naszych przewodników i przewodniczki. Myślę, że przełożyło się też na większe zaufanie. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, bo ten IKM został odkryty, myślę, na nowo.
1: A lubicie jesień?
8: Oczywiście. Jesień w instytucjach kultury to jest zawsze czas wzmożonego, nie tylko wzmożonych odwiedzin odbiorców, ale też naszego ruchu. Mamy bardzo dużo wydarzeń literackich, warsztatów edukacyjnych dla dorosłych, ale też dla najmłodszych. Festiwale, między innymi festiwal narracji, który w tym roku odbędzie się w październiku. Może pogoda będzie troszeczkę bardziej łaskawa. Również festiwale literackie, na przykład festiwal literatury dla dzieci, festiwal Schopenhauera. Idealny na jesienną porę, bo nasz filozof tutaj gdański przyciąga zawsze wielu odbiorców, którzy przez kilka godzin debatują na temat filozofii, nie tylko schopenhauerowskiej, ale też Heideggera i innych filozofów wybranych przez naszą radę programową Piotra Augustyniaka i Katarzynę Kasię. Mamy też festiwal muzyczno-technologiczny Music Jam, który odbywa się co roku. I to jest, myślę, ewenement, dlatego że przez 24 godziny bez przerwy twórcy zgłoszeni tworzą muzykę, ale też instalacje, mappingi. To wszystko bez przerwy, pod czujnym okiem kuratorów i osób związanych profesjonalnie z muzyką. No, ale też Gdański Fundusz Filmowy. Za chwilę będziemy ogłaszać kolejne produkcje, które w piątym już konkursie wygrały dofinansowanie, które będą w jakiś sposób powiązane z Gdańskiem. W tym roku będzie to kolejne 8 produkcji, ale czekamy też na premiery filmów, które już zakończyły zdjęcia, już zakończyły produkcję i te filmy będą nie tylko podczas festiwalu filmowego w Gdyni miały swoją premierę, ale również u nas, bo IKM jest operatorem Gdańskiego Funduszu Filmowego.
1: No to fantastycznie. Ja tak patrzę właśnie, spoglądam sobie na waszą stronę i to, co mamy, to mamy między innymi też spotkania z kulturą fińską, spektakle teatralne, seanse filmowe, a właśnie, czy seria Miasto pod lupą, prawda? To też jest dosyć ciekawa
8: seria. Miasto pod lupą, nasz dział badań, pięknie tworzony przez doktora Bartka Lisa i Jakuba Osmańskiego, przygląda się miastu, ale przygląda się oczami badaczy, często osób, które nie są profesjonalnie związane z badaniami, ale chciałyby zobaczyć te projekty oddolne, pokazać, w jaki sposób kultura Gdańsku jest tworzona. Przyglądają się konkretnym dzielnicom, przyglądają się takim malutkim, oddolnym inicjatywom. W tamtym roku rozmawialiśmy o cyrku w Gdańsku. W tym roku rozmawiamy o jarmarkach, o górnym tarasie, o młodym mieście, o tym, jak mieszkańcy tych dzielnic, tych przestrzeni widzą swoje miasto. I najważniejsze w tym projekcie jest to, że każdy odbiorca, który przyjdzie na podsumowanie, może dodać coś od siebie. Może być współtwórcą projektu, bo my jako Instytut Kultury Miejskiej bardzo chcemy, żeby nasi odbiorcy tworzyli tę kulturę z nami. Pokazujemy to nie tylko przez badania, ale poprzez na przykład otwarty IKM, który co roku zrzesza ludzi, którzy chcą się nauczyć robić projekty. Chcą wejść i zobaczyć przy wsparciu naszym merytorycznym, technicznym, w jaki sposób mogą tworzyć wydarzenia dla ludzi, dla siebie. Wydarzenia otwarte, wydarzenia, które poruszają te obszary kultury, o których często zapominamy, bo na przykład Dzień Kalewali to jest coś, o czym w pierwszym myśleniu o Gdańsku, czy w pierwszym myśleniu o naszym mieście nie wychodzi na pierwszy plan. Ale mamy wspaniałych badaczy, osoby z uniwersytetu, którzy zajmują się tymi tematami. Skandynawistyka na Uniwersytecie Gdańskim prężnie działa już od wielu, wielu lat. Dokładnie. Więc cieszymy się bardzo, że możemy wejść w kooperację z takimi podmiotami.
9: Dźwięki Północy, ten festiwal.
8: To Nadbałtyckie Centrum Kultury.
9: Nadbałtyckie. Ale chyba uniwersytet też jakiś taki.
8: Tak, Nordic Focus Festival.
9: Nordic Focus Festival to jest tak, to jest to, na co też warto się każdego roku wybrać.
8: Tak, jak najbardziej. Ja uwielbiam. Zresztą region nadbałtycki, filmy, teatry, cała ta kultura jest też silnie związana z nami, bo dokładnie, jesteśmy jednym z jego elementów. Czerpiemy, ale też pokazujemy swoje wydarzenia albo swoją kulturę.
9: O tym chciałam porozmawiać z panią tak szerzej, o otwartym IKM-ie, bo to jest bardzo ciekawy projekt, czyli każda osoba, która ma pomysł, może się po prostu do was zgłosić i dzięki temu może uzyskać nie tylko dofinansowanie, ale też przestrzeń, w której będzie działała, ale też taką pomoc merytoryczną.
8: My za każdym razem staramy się wybierać nowe projekty. Konkurs otwartego IKM-u, czyli konkurs na zgłoszenia, odbywa się raz albo dwa razy w roku. Wszystko zależy od koncepcji. I tak naprawdę widzimy duże zainteresowanie warsztatami, warsztaty ceramiki, czyli te wszystkie manualne rzeczy, warsztaty perfumiarskie, tworzenia biżuterii. To, co zbliża nas do drugiego człowieka, bo jednak jesteśmy w małej grupie, możemy porozmawiać, zadawać pytania i to jest najfajniejsze, że osoby, które się zgłaszają, nie mają takich obaw, one pytają. Później robią swoje projekty, chodzą albo szukają wydarzeń tworzonych przez twórców, którzy się do nas zgłosili i tworzą już takie małe grupy, enklawy, które często też porozumiewają się później ze sobą. Wiem, że tworzą też grupy na Facebooku czy grupy messengerowe, gdzie wymieniają się informacjami. My od najczęściej jesienią dostajemy dużo pytań o to, co w tym roku. Mhm. Te terminy są dostosowywane też do kalendarza IKM-u, który, pęka w szwach. Jeszcze nie otwieraliśmy kalendarza na 2027 rok, tylko największe festiwale już mają swoje daty, które będziemy ogłaszać. Ale jesteśmy instytucją dla mieszkańców, więc staramy się, żeby różnorodność tych wydarzeń odpowiadała tym oczekiwaniom. I to też badamy w naszym dziale badań w obserwatorium, które dzielnie robi też ewaluację każdego projektu.
10: Co jest grane w Trójmieście?
9: Pani Joanna Borowik.
8: Otwarty IKM jest, jak już mówiłam, takim ewenementem, bo my dajemy nie tylko wsparcie merytoryczne, ale też techniczne. Podpowiadamy i robimy serię warsztatów, w jaki sposób tworzyć grafiki, jakie programy są użyteczne, w jaki sposób tworzyć promocję takiego projektu, tak żeby osoba, która składa do nas swój projekt w przyszłości, mogła już realizować go samodzielnie, wiedziała, gdzie zgłosić się po granty, do jakich mediów i w jaki sposób przygotować na przykład informację prasową, żeby była chętnie czytana. Więc to całe wsparcie myślę, że jest o tyle potrzebne. Dużo takich małych, oddolnych inicjatyw nie wybrzmiewa, bo jesteśmy w Gdańsku, mamy bardzo dużo instytucji kultury, NGO-sów i żeby się przebić przez ten cały szum informacyjny, trzeba mieć odpowiednie narzędzia i w otwartym IKM-ie to właśnie staramy się przekazać.
9: fajnie działacie na rzecz osób z niepełnosprawnościami i coś takiego, co się nazywa spacery sensoryczne. Tak, to jest jeden z moich polecenia.
8: Tak, to jest jeden z moich ulubionych tegorocznych projektów. Koordynacją od strony IKM-u zajmuje się dr Bartek Lis i Monika Masalon, nasza koordynatorka dostępności. Są to spacery specjalnie przygotowane dla osób z niepełnosprawnościami. Grupa projektowa sprawdzała ścieżki, sprawdzała dostępność, sprawdzała wszystkie możliwości, które można dać osobom z niepełnosprawnościami. To są spacery z tłumaczeniem na polski język migowy. Zawsze opisane są wszelkie udogodnienia i niedogodności, bo dostępność polega też na tym, żeby informować o tym, co niedostępne. I te sensoryczne wędrówki trochę jak lokalni przewodnicy odkrywają dzielnice. Będzie to Zaspa, będzie to Dolne Miasto i spacery są otwarte w tym roku, żeby każdy mógł przyjść, nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale też osoby, które są zainteresowane poznawaniem miasta troszeczkę tej przestrzeni pod innym kątem, żeby troszkę uwrażliwić, żeby uczulić, że są osoby, które mają specjalne potrzeby, że ta audiodeskrypcja, czyli tłumaczenie tego, co wokół, tak bardzo spłycając, ale mówienie o tym, że mijamy teraz chodniki albo podwyższenie, opowiadanie o tym, co w przestrzeni, ale też tłumaczenie spaceru na polski język migowy, to jest coś, co powinno być uwzględniane zawsze. I od kilku lat próbujemy także podczas narracji największego naszego festiwalu w przestrzeni publicznej robić spacery z polskim językiem migowym. I widzimy, że przychodzą też osoby, które nie potrzebują tego tłumaczenia, ale są zachwycone, jak można przekazać opowieść o mieście, opowieść o dzielnicy poprzez gesty. Jak można ułatwić innym osobom poruszanie się w przestrzeni. Mam nadzieję, że dojdziemy też do takiego momentu, kiedy, tak jak mówiłam, nie będzie to taki element czy ciekawostka, ale będzie to integralny punkt każdego projektu. Na razie poprzez sensoryczne wędrówki, na które serdecznie zapraszam, a później poprzez też inne projekty, bo na przykład każde wydarzenie realizowane przez dział badań jest tłumaczone na polski język migowy, więc bardzo się staramy, żeby nie tylko te pojedyncze, ale też inne wydarzenia były tłumaczone. Staramy się też, żeby każdy film, który puszczamy w przestrzeń, czy to są to rolki, czy dłuższe filmy po wydarzeniach, miały również tłumaczenie na polski język migowy, żeby miały napisy i audiodeskrypcje, więc taka pełna dostępność to jest coś, na czym bardzo nam zależy. I widzimy też, że inne instytucje również realizują ten projekt. Bardzo się cieszymy.
9: To teraz chciałabym się przenieść na scenę, bo realizujecie takie, powiedziałabym, też terapeutyczne projekty, które dotyczą zajęć warsztatów aktorskich.
8: Warsztatów aktorskich, czasami działamy też z młodzieżą. Robimy dużo warsztatów, które pomagają odkrywać swoje umiejętności, ale też są terapeutyczne poprzez taniec, czyli na przykład ciało opowiadanie. To są warsztaty skierowane do osób z niepełnosprawnością. Jest już pełna grupa. Poprzez taniec, poprzez ruch, poprzez gesty i bycie ze sobą osoby opowiadają nie tylko o tym, co je boli, co im dolega, ale w jaki sposób funkcjonują w świecie. Jest tam bardzo dużo rozmów. Ja miałam okazję przyglądać się warsztatom. To jest też taka bardzo bezpieczna przestrzeń.
9: Fantastycznie. W takim razie my odsyłamy naszych słuchaczy na stronę naszego IKM-u, a ja bardzo pani dziękuję. Przypomnę, że pani Joanna Borowik była moim gościem.
8: Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
9: Marzenia są do spełnienia, prawda? Edyta Stańczyk z tej strony dzisiaj właśnie o marzeniach i o recepcie na ich spełnienie.
11: Temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
1: Poza marzeniami opowiemy dzisiaj o ludziach, którzy uprawiają niszowe sporty i są w tym znakomici. Będzie o pływaniu synchronicznym nie tylko dla dzieci. Edyta Stańczyk, zapraszam na program bogaty w lokalne wydarzenia i pięknych ludzi.
10: Co jest grane w Trójmieście? Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
1: Lubicie wodę? To być może mój dzisiejszy gość zainspiruje Was do wybrania czegoś nieoczywistego, ale ciekawego zarazem. Edyta Stańczyk, mam przyjemność przedstawić panią Magdalenę Kalinowską, która prowadzi zajęcia spływania synchronicznego dla dorosłych w Gdyni. Witam panią bardzo serdecznie.
12: Dzień dobry, cześć. Sporo dziewcząt dojeżdża do mnie też z Gdańska, także można powiedzieć, że zajęcia spływania synchronicznego są dla wszystkich kobiet z Trójmiasta i okolic.
1: Czym jest to pływanie synchroniczne? Od tego zacznijmy.
12: Pływanie synchroniczne ma wiele nazw. Można zacząć od tego, które najlepiej obrazuje, czyli taniec w wodzie. Taniec w wodzie, balet w wodzie, a przede wszystkim dobra zabawa w wodzie, jeżeli chodzi o kobiety dorosłe. Oczywiście tak od podszewki to pływanie synchroniczne jest oczywiście dyscypliną olimpijską i jest to dla dzieci i młodzieży oczywiście sport wyczynowy, natomiast dorosłe kobiety mogą uprawiać tą dyscyplinę w formie rekreacyjnej.
1: Właśnie, skąd w ogóle pomysł na tego typu biznes, swoją pasję? W którym momencie to się zaczęło? Ty pływałaś synchronicznie?
12: Oczywiście, to jest moja pasja od najmłodszych lat. Jak na sporty artystyczne, fakt faktem zaczęłam dosyć późno, bo w wieku 11 lat. Natomiast bardzo szybko załapałam i bardzo szybko to poczułam i stało się to takim moim sposobem na czas wolny. Oczywiście przekształciło się to też w rywalizację sportową, gdzie chciałam być jak najlepsza. No i fakt faktem udało mi się, bo na swoim koncie mam 55 medali z Mistrzostw Polski i byłam też w kadrze narodowej. I tak to się zaczęło. Olbrzymia pasja, bez której nie wyobrażałam sobie żyć. I największym moim marzeniem było oczywiście zostać trenerką pływania synchronicznego. I przyznaję, że w tamtym etapie w ogóle nie myślałam o tym, że mogą to robić dorosłe kobiety, że ktoś, kto kompletnie nie miał z tym wcześniej doświadczenia, może zacząć trenować synchro, więc oczywistą drogą było trenowanie dzieci i młodzieży i od tego się zaczęło. W Trójmieście, kiedy zaczęłam prowadzić zajęcia, często bywało tak, że podchodziły do mnie kobiety, które przychodziły popływać i mówiły: ojejku, a gdybym ja była młodsza, to jak ja bym chciała. I przyznaję, że jakoś tak naturalną moją odpowiedzią było: no jak, no to dawaj, no to wskakuj. I zawsze było takie, no jak to kobiety. No i przyznaję, że to był taki zarodek, że właśnie te kobiety, które podchodziły do mnie na basenie i mówiły, że one by też chciały, to mi dało do myślenia. I w pewnym momencie stwierdziłam, że chyba chciałabym spróbować i zaryzykować i zobaczyć, czy faktycznie jest to możliwe.
1: Czyli to nie była taka oczywista decyzja.
12: A zupełnie. No bo,
1: odważna.
12: Tak, bo nikt tego w Polsce wcześniej nie robił. Nie słyszałam, żeby ktoś za granicą trenował pływanie synchroniczne, znaczy inaczej, żeby ktoś w wieku dorosłym rozpoczął przygodę z pływaniem synchronicznym, bo oczywiście dziewczyny, które wcześniej trenowały w okresie dziecięcym, kontynuują treningi, oczywiście nie w takim intensywnym zakresie jak kiedyś i to jest właśnie kategoria master. A ja właśnie stwierdziłam, że fajnie dać taką możliwość kobietom, które nigdy nie miały z tym do czynienia. I jest to naprawdę fantastyczna przygoda i muszę przyznać, że na każdym treningu, mimo to, że to już trzeci czy czwarty rok leci, to na każdym treningu jestem gdzieś tam w głębi siebie zszokowana i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam tą myśl: jejku, one naprawdę to robią.
1: Udało się.
12: Tak.
1: Taniec synchroniczny w wodzie kojarzy się z taką współpracą grupową, ale to chyba nie jest tak do końca, bo bywają takie indywidualne pokazy.
12: Oczywiście. Pływanie synchroniczne, jak sama nazwa mówi, no musisz się zsynchronizować z grupą dziewcząt, natomiast jest też kategoria solistek, gdzie ta synchronizacja może nie jest aż tak oczywista, ale od razu mówię, tam też jest synchronizacja z muzyką. Programy solowe są zupełnie inne niż programy zbiorowe. Tutaj już zawodniczka musi pokazać tą grację, taką sensualność w wodzie, zupełnie inny klimat, zupełnie inne pływanie synchroniczne niż w grupie.
1: A tobie osobiście lepiej pływało się solo czy w grupie? Co cię bardziej motywowało, inspirowało?
12: Ale fajne pytanie. Z jednej strony bardzo lubiłam układy zbiorowe,
11: Natomiast muszę przyznać, że najbardziej znajdowałam się jako solistka, ponieważ raz, że mam bardzo wysoki poziom artystyki w sobie, i a druga rzecz, że temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
9: To myślę, że to jest taka dobra zapowiedź, bo jak teraz zakładam, że być może zainspirujemy jakieś panie, które zechciałyby przyjść na twoje zajęcia, to nie muszą się od razu tak przerażać, że jak będę trochę odbiegać od tych synchronów koleżanek, to będzie jakiś koniec świata, że na początku ta moja solówka odbiegająca może być okej, ale w pewnym czasie uda mi się.
11: Oczywiście.
9: Jakie muszą być spełnione warunki? No nie wiem, musimy potrafić pływać, żeby przyjść na twoje zajęcia.
11: Dokładnie. Dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście umiejętność pływania. Im jest ona na większym poziomie, tym łatwiej i szybciej załapiesz przede wszystkim te podstawy, bo w pewnym momencie te różnice w poziomie twojego pływania zacierają się, bo przychodzą dziewczyny do mnie na różnym poziomie. Jedne pływają super, bo kiedyś trenowały pływanie, jedne są laikami, ale są odważne i to jest właśnie ta druga rzecz, ta odwaga, czyli nie bać się spróbować czegoś nowego, nie bać się zanurzyć głowy pod wodą, no i jeżeli masz to, no to damy radę. No i ten taki sportowy upór, bym powiedziała. Nie odpuszczać, bo są rzeczy, które przyjdą ci łatwiej, są rzeczy, które przyjdą ci trudniej, ale jaka jest satysfakcja i co jest najfajniejsze, cała drużyna cieszy się z tego, że ktoś w końcu załapał jakiś tam ten swój kamień milowy, który miał do przeskoczenia i to jest super, uważam.
9: Czyli takie pokonywanie też swoich barier.
11: Tak jest,
9: nie?
11: Tak jest. Także tak, przepraszam, że przerwałam, ale tak odpowiadając na pytanie, to należy potrafić pływać i nie bać się zanurzyć głowy pod wodę. Dosłownie i w przenośni.
9: Czyli jak ktoś pływa żabką, tak z zanurzeniem, to jest już okej?
11: Tak,
9: to dokładnie. Już jest dużo?
11: Dokładnie.
9: Tak?
11: Żabę jak potrafi, to w ogóle super, bo z żaby wywodzi się deptanie, czyli nasze chodzenie w wodzie bez dotykania dna.
9: No proszę bardzo. Właśnie od czego zaczynacie zazwyczaj takie zajęcia? Takie pierwsze, jak się już pojawia nowa grupa?
11: Pierwsze zajęcia zaczynamy od elementów, które brzmią bardzo łatwo, ale wbrew pozorom są one już niezłą siłownią dla całego ciała, a mianowicie zaczynamy od leżenia na wodzie. Czyli twoim zadaniem będzie utrzymać całe ciało na powierzchni, bez spadających nóg, z biodrami, z brzuchem, z klatką piersiową nad wodą. No i dokładnie to się nazywa wężyk. Od wężyka zaczyna się cała przygoda z pływaniem synchronicznym. Jeżeli chodzi o takie elementy, które ty musisz wykonać sama. Natomiast jeżeli jest grupa, no to zaczynamy też od rysunków na wodzie, czyli dziewczyny muszą spojrzeć na siebie już nie z punktu widzenia jednostki, ale grupy i muszą potrafić spojrzeć na to, co robimy od góry, z lotu ptaka. Tym, od czego zaczęło się pływanie synchroniczne, to są rysunki na wodzie, kształty na wodzie, czyli to, co najbardziej cieszy oko, te kółeczka, te zmiany tych rysunków, te przejścia, to są rzeczy, od których zaczynamy. I tak naprawdę na pierwszym roku, jeżeli chodzi o zajęcia grupowe, to team musi nauczyć się wykonywać układ synchronicznie, ostro, czyli wyraźnie i na liczbę, na konkretną liczbę, no bo każdy ruch ma swoją przypisaną liczbę.
9: Tak? O, proszę bardzo. Dobrze, że teraz są drony, nie? Bo można bardzo ładnie to i w szybszym czasie zobrazować z góry.
11: Dokładnie, tak.
9: I potem omówić. Czy my dzisiaj mamy problemy z synchronami? Bo nie. Mówi się, że kobiety często mają, nie? Że tam myli im się lewa z prawą. Jak to jest w praktyce z swoich obserwacji?
11: A jeszcze sobie wyobraź, że jak jest, że my mamy problem nad wodą, a jak jeszcze jesteś pod wodą i do góry nogami, to już większość nie wie, gdzie jest prawo, a gdzie jest lewo.
9: Matko, no właśnie.
11: Tak, aczkolwiek to jest takie pół żartem, pół serio, a natomiast zauważam jednak większe problemy raczej z zapamiętaniem całego układu, z zapamiętaniem, z tym wyobrażeniem tego, co jest jedno po drugim, ale znaczy problem to jest za duże słowo, to jest część procesu, która przynosi nam frajdę tak naprawdę. I oczywiście na każdym treningu odświeżamy, no bo zanim wejdziemy do wody, no to liczymy układ na sucho i to jest właśnie ten trening mentalny, to przypomnienie sobie całości choreografii.
9: No to właśnie o czym mówisz, to jest fajne, bo z jednej strony jakby te zsynchronizowane ruchy, ale z drugiej strony ćwiczymy pamięć.
11: Tak jest.
9: W fantastyczny
11: tak
9: sposób.
11: Jest. Pamięć i zapewniam, że nie jesteś w stanie myśleć o niczym innym podczas treningu, bo tam się tyle dzieje, tak porównując do tej najbliższej teoretycznie dyscypliny sportu, czyli pływanie takie klasyczne, sportowe, no to tam możesz się wyłączyć. Po prostu płyniesz od ściany do ściany, ten ruch się cały czas powtarza, jest ciągle to samo. No jedynie musisz liczyć sobie te długości, ale to nawet sobie nie musisz, no bo już są te zegarki, które liczą za ciebie odległość, a tutaj musisz myśleć tak, czy robię na liczbę, czy nad wodą robię poprawne elementy, czy pod wodą dobrze pracuję technicznie, czy jestem równo z moją koleżanką. A, no i nie wspomnę, że jeszcze nie oddychamy, a nad wodą się ładnie uśmiechamy.
9: To jest niesamowite. No bo przecież jak się zanurzacie, to też na jakimś takim bezdechu, nie?
11: Dokładnie.
9: Krótkim, pod wodą.
11: Krótkim, a czasem dłuższym.
9: Tak?
11: Tak jest. To i, tak... To, i to jest też właśnie jedno z tych wyzwań, żeby wytrzymać pod wodą. I to pojawia się na każdym etapie. Czy jesteś początkująca, czy zaawansowana, zawsze przed takim finałem, czyli gdzieś przed startem, jest zawsze taka myśl, o matko, nie wytrzymam na trzeciej swiastce. Swiastka, czyli elementy, które wykonujemy najprościej głową pod wodą, nogami w górze.
9: Bo gdyby tak chcieć to wypunktować teraz, to dlaczego taniec synchroniczny jest fajny? W czym on nam pomoże?
11: Pływanie synchroniczne jest fajne, ponieważ łączy w sobie pracę zarówno nad siłą, kondycją i gibkością. O te trzy obszary musimy zadbać podczas treningu. No i ten czwarty, który on tak naprawdę wyłonił się podczas prowadzenia zajęć, czyli taki terapeutyczny. Nie myślisz o niczym innym, myślisz o sobie, jesteś częścią drużyny, która cię potrzebuje, no bo bez ciebie już ten cały układ nie będzie dobrze wyglądał, rysunki nie będą kompletne. Najwięcej radości właśnie sprawiają te dni, te treningi, w których wszystkie możemy być, kiedy jest komplet i wtedy jest najlepiej. Także te cztery elementy: siła, kondycja, gibkość. No i nie wiem, jak ten czwarty nazwać. Ja tu jeszcze pracuję nad tym. To jest grono tylko i wyłącznie kobiece, które się tak naprawdę nawzajem wspiera, a my tego przecież potrzebujemy. I jest to oczywiście pod kątem sportowym, ale też nie tylko, bo oczywiście trening rozpoczyna się od rozciągania języka, czyli wiadomo, pierwsze kilka minut sobie pogadamy, co u kogo. I to jest takie naturalne i myślę, że potrzebne.
9: Tak. No tak, siła kobiet, moc kobiet.
11: Tak jest.
9: A dziewczynki i dzieci, które przychodzą na zajęcia, to tak przyklaskują paniom, mamom, bo być może też mamy, które przyprowadzały swoje dzieci, się jakby zaangażowały.
11: Tak, to jest w ogóle niesamowite, że właśnie mamy z córką też przychodzą, że i to często jest tak, że mama zapisuje córkę, a potem sama też dołącza do grupy dorosłych i jest to bardzo fajne, bo mają wspólną pasję.
9: Wspólny czas spędzamy
11: razem. Dokładnie. I one mogą sobie nawet poza moimi treningami pójść razem na basen i poćwiczyć. Pływanie synchroniczne jest dosyć niszowym sportem, więc nie jest tak popularne jak inne dyscypliny, o których możesz wiele wyczytać, czy piłka nożna, które znasz zasady i one są ogólnodostępne. Tutaj w synchro nie każdy do końca wie, o co chodzi. A w momencie, kiedy ta mama poznaje u mnie pływanie synchroniczne, no to też wie, z czym to dziecko się zmaga.
9: Pani Magdalena Kalinowska, trenerka pływania synchronicznego.
10: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
13: Zapraszam Państwa oczywiście na quiz o Gdańsku. Państwo już doskonale znają ten fragment naszego programu. Można sprawdzić swoją wiedzę o tym mieście, a może dowiedzieć się czegoś ciekawego albo poznać jakieś miejsce, w którym Państwo jeszcze nie byli, a warto je odwiedzić.
9: Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy na gdańskiej antenie. Witajcie.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: quiz wiedzy. I proszę się nie bać, proszę odważnie zgłaszać się do quizu, dlatego że po pierwsze można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, o których być może Państwo jeszcze do tej pory nie wiedzieli, a po drugie i chyba przede wszystkim sprawdzić wiedzę na temat Gdańska. Dzisiaj ze mną na linii pani Agnieszka. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Agnieszko, jaki jest pani związek z Gdańskiem? Od niedawna czy od bardzo, bardzo
1: dawna? Już od dawna. Przyjechałam na studia, natomiast to już na miejscu już wiedziałam, że chyba zostanę na dłużej. Poznałam wciąż aktualnego męża i założyłam rodzinę, więc już tak naprawdę... No, zakochałam się potrójnie, więc zostałam.
0: No tak, czyli miłość do męża szła w parze z rozwojem miłości do Gdańska, tak?
1: Tak, dokładnie tak.
0: Piękna historia, miłosna. No i zaraz sprawdzimy wiedzę o tym pani ukochanym, ale nie mężu, tylko oczywiście Gdańsku. Trochę będzie też pytań historycznych. Mam nadzieję, że to pani nie przerazi. Jak tam było z ocenami z historii, pani Agnieszko?
1: Z historii było bardzo dobre oceny, natomiast no niestety ten nasz system jest taki, że to kurczę do tej drugiej, do czasów pierwszej, drugiej wojny światowej to tak troszkę gorzej, więc zobaczymy, może nie trafię na takie pytanie.
0: No właśnie, no dobrze, no to zaczynajmy i zobaczmy, jakie tym razem się pani trafiły pytania. Pytanie pierwsze brzmi tak, jakie wydarzenie zapoczątkowało drugą wojnę światową, wydarzenie, które miało miejsce w Gdańsku, atak na Westerplatte, bitwa pod Oliwą, czy oblężenie Malborka?
1: No powiem szczerze, że właśnie dopiero wywołałam wilka z lasu, prawda?
0: Tak.
1: Ale tutaj akurat znam odpowiedź, bo to była to pierwsza odpowiedź, czyli atak na Westerplatte.
0: Jasne. To takie było na rozgrzewkę, bo przecież myślę, że to wszyscy Polacy to wiedzą, prawda?
1: Mam nadzieję.
0: No, słusznie. Miejmy taką nadzieję. Dobrze, drugie pytanie. Jak nazywa się Gdańska Uczelnia Techniczna, jedna z największych w Polsce zresztą? Czy to jest Uniwersytet Gdański, czy Politechnika Gdańska, czy może Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu?
1: Zakładam, że jak uczelnia techniczna, to musi to być Politechnika Gdańska.
0: Cóż za wspaniała dedukcja. Jasne, oczywiście, że tak. Nie tylko największa w Polsce, ale też jedna z najstarszych autonomicznych uczelni państwowych i w ogóle najstarsza na obecnym terenie Rzeczypospolitej Politechnika, więc to warto wiedzieć. Jest się czym chwalić w każdym razie.
1: Prawda.
0: Pytanie trzecie. Idzie świetnie. Póki co. Nie mówię tego. Cofam to póki co.
1: Żeby nie zapeszać.
0: Pytanie trzecie brzmi, jak nazywa się historyczna brama w Gdańsku, która była częścią fortyfikacji miejskich? Czy brama krakowska, czy brama wyżynna, czy może brama berlińska?
1: Oj, powiem szczerze, że nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale może taką drogą eliminacji. Raczej zakładam, że nie będzie to ani pierwsza, ani ostatnia odpowiedź, więc tą bramę wyżynną bym... Tak, wybieram tą odpowiedź. Brama wyżynna, ale czy to jest poprawne, to nie mam pojęcia.
0: Bardzo dobra odpowiedź, tak?
1: Naprawdę?
0: Tak, brama wyżynna. Do 1895 roku znajdowała się w ciągu XVI-wiecznych fortyfikacji, była główną bramą wjazdową do miasta, otwierającą ciąg tak zwanej Drogi Królewskiej, więc to nie byle jaka brama. Brawo, brawo. Pytanie czwarte. Pani Agnieszko, który z gdańskich zabytków jest dawnym klasztorem cystersów, a obecnie mieści katedrę oliwską? Czy klasztor dominikanów, czy klasztor franciszkanów, czy klasztor cystersów w Oliwie?
1: Jeżeli to nie jest podchwytliwe pytanie, to odpowiedź będzie chyba prawidłowo.
0: Tak, my tutaj nie zadajemy podchwytliwych pytań. Jasne, że tak, chodzi o klasztor cystersów w Oliwie. To w ogóle najstarsza była niestety placówka klasztorna na Pomorzu, bo istniała od 1188 roku, a potem na skutek pruskiej polityki kasacyjnej w połowie XIX wieku ten zakon został zlikwidowany. No to tak kontynuując troszeczkę, jak nazywa się gdański park, w którym znajduje się palmiarnia i alpinarium? Czy park oruński, park oliwski, czy park Regana?
1: To zdecydowanie oliwski, bo bardzo lubię z synem tam chodzić.
0: No tak, zgadza się oczywiście, że tak. A dlaczego powiedziałam kontynuując? Bo początkiem tego parku był przyklasztorny ogród założony właśnie przez wspomnianych przed chwilą cystersów. Świetnie. No cóż, po prostu genialnie wreszcie.

0: wręcz. Pani Agnieszko, gratuluję serdecznie, gratuluję wiedzy.
1: Jednak pół życia spędzone w Gdańsku.
0: Tak, to słychać, to słychać. Ale myślę, że to jest też takie żywe zainteresowanie miastem, bo to jednak tutaj słychać i widać u pani, że pani tam mieszka świadomie i chce wiedzieć, w jakim miejscu pani mieszka, poznać jego historię i to się bardzo chwali. Także gratuluję pani Agnieszko.
1: Tak, dziękuję bardzo, dziękuję. Syn na pewno jeszcze bardziej potęguje tą chęć do poznawania tego miasta.
0: Oczywiście. Proszę natychmiast iść do syna i powiedzieć, że od radia dostała pani piątkę. Znaczy nie, szóstkę, przepraszam, bo teraz szóstka jest najlepsza przecież.
1: Dziękuję bardzo, tak, szóstka jest najlepsza i zawsze chwalę moje dziecko za piątki, ale jak przynosi szóstkę, to jest w ogóle najszczęśliwszy na świecie.
0: No właśnie, wtedy trzeba iść na lody. Gratuluję, pozdrowienia dla rodziny w takim razie pani Agnieszko. Dziękuję za udział w quizie.
1: Bardzo.
0: Proszę nas słuchać, proszę rozszerzać swoją wiedzę o pięknym Gdańsku.
2: Audycja rozrywkowa.
3: W Gdańsku łączna długość całej sieci tras rowerowych wynosi prawie 950 kilometrów. Nic więc dziwnego, że gdańszczanie tak ochoczo biorą udział w akcji Kręć kilometry dla Gdańska. Kręcimy te kilometry i dzięki temu pomagamy sobie i innym, o czym Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska, Edyta Stańczyk. Witajcie.
2: Zdrowe Trójmiasto.
4: Jeżeli spojrzymy na ruch rowerowy w naszym mieście, to widzimy stałą tendencję wzrostową. W tym roku jest to 4% wzrostu, pomimo tego, że jak doskonale pamiętamy, mieliśmy bardzo trudną zimę, podczas której wielu rowerzystów nie kręciło tak często i nie tak często korzystali z rowerów do codziennych podróży, więc ten stały rozwój mobilności rowerowej w naszym mieście bardzo cieszy. Sprzyja oczywiście temu też powstająca infrastruktura. W tej kadencji w latach 2023-2027 to jest ponad 105 milionów złotych na rozwój infrastruktury, na ekostrady, na nowe trasy rowerowe. Z tą inwestycją, którą oddaliśmy jesienią zeszłego roku. I myślę, że tu warto również do tego wrócić, bo 20 września będzie rok od oddania ekostrady tutaj w pobliżu nas i też chciałem do Państwa wrócić z pewnego rodzaju liczbami. Ten rok to było blisko ćwierć miliona podróży po ekostradzie. Każdego dnia jest to niemal 1000 osób, tylko w tym roku 180 tysięcy rowerzystów jeździło ekostradą, więc widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna, z której bardzo często nasi mieszkańcy korzystają, a która, jak widzicie Państwo, w żaden sposób nie utrudniła ruchu samochodowego, więc myślę, że wszyscy na budowie ekostrady skorzystaliśmy i ten ostatni rok pokazuje, że warto było w to zainwestować. Zachęcam jeszcze raz wszystkich do tego, żeby wziąć udział w grywalizacji, w Kręć kilometry dla Gdańska. 14 edycja, wrzesień, październik, listopad. Naprawdę warto, bo jeżeli chociaż raz w tygodniu skorzystamy z roweru jako środka dojazdu do naszym mieście, to szanowni Państwo, ruch samochodowy w naszym mieście zmniejszy się o 20%. Więc myślę, że to naprawdę warto, żeby każdy poczuł się również, że zrobi to dla zdrowia, dla siebie i również dla innych. Wszystkiego dobrego. Zachęcam do Kręć kilometry dla Gdańska.
3: Kamila Błaszczyk, radna miasta Gdańska, przekonuje, że to akcja dla każdego.
5: Nie tylko dla tych, którzy codziennie podróżują rowerem do pracy, ale dla tych, którzy korzystają z roweru w formie rekreacyjnej w naszym mieście. Możemy w Kręć kilometry dla Gdańska rywalizować indywidualnie, ale zachęcamy do tego, by to robić w ramach grup. Może być to grupa firmowa na uczelni, może być to również grupa szkoły ponadpodstawowej, czy też grupa po prostu znajomych. Stąd wiele możliwości, żeby czynnie wziąć udział w tej akcji, poczuć tą odrobinę adrenaliny współzawodnictwa i gromadzić te punkty. Już od 1 lipca firmy mogły się rejestrować na stronie grarowerowa.com, a wszyscy użytkownicy indywidualni mogą to robić do końca trwania tej akcji. Całość jest bardzo prosta. Wystarczy na swój telefon komórkowy ściągnąć aplikację Activi, zarejestrować się w grze rowerowej Kręć kilometry dla Gdańska i zdobywać punkty, kręcić kilometry dla swojego zdrowia, dla swojej kondycji, a przy okazji wygrywać ciekawe nagrody. Nowością w tej edycji gry rowerowej Kręć Kilometra Gdańska jest również to, że za polecenie, za zarejestrowanie się w kampanii z naszego polecenia również będziemy zdobywać punkty. Stąd promujemy to rozpowszechnianie kultury fizycznej, kultury rowerowej w naszym mieście również w ten sposób.
3: Kręcąc kilometry pomagamy również zwierzakom z gdańskiego schroniska. Łukasz Świacki, radny Gdańska.
6: Kręć Kilometry dla Gdańska to jest kampania, w której każdy kilometr może mieć znaczenie nie tylko dla nas, ale także dla innych. Ważnym elementem kampanii jest wsparcie dla gdańskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt Promyk. I mechanizm wsparcia jest prosty. W ramach kampanii każdy kilometr to jest punkt, a za każdy punkt jest równoważny jednemu Active Coinowi w aplikacji Active. To jest taka wirtualna waluta. Za zebrane Active Coiny możemy w aplikacji kupować różne nagrody. Może to być na przykład para skarpetek za 1111 Active Coinów, albo czapka za 2222 Active Coiny, a za 3333 jednostki tej właśnie wirtualnej waluty możemy zakupić bon, który będzie stanowił darowiznę na rzecz schroniska Promyk o wartości 100 zł. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu uczestników Kręć Kilometry dla Gdańska udało się zebrać dla schroniska ponad 34 tysiące złotych. Jak już wspomniała moja koleżanka Kamila Błaszczyk, nowością jest system poleceń, czyli chodzi o to, żeby jak najwięcej osób zachęcić. Możemy w ramach aplikacji Active wygenerować indywidualny link i wysłać go czy to SMS-em, czy Messengerem, czy WhatsAppem do wybranej przez nas osoby. I za to, że ta osoba zarejestruje aktywność w aplikacji, my dostajemy dodatkowych 20 punktów. Łącznie możemy zebrać tych punktów 100, czyli polecamy 5 maksymalnie osób, zachęcamy do udziału w tejże właśnie kampanii. Punkty zdobyte w ten sposób nie ulegają podwojeniu ani potrojeniu. Szanowni Państwo, zachęcamy, żeby nie jeździć samemu. Zaprośmy do udziału w tej zabawie, w tej kampanii naszych sąsiadów, rodzinę, znajomych, współpracowników. Warto, żeby zrobić coś dobrego nie tylko dla siebie, ale dla Gdańska oraz oczywiście dla podopiecznych schroniska Promyk.
7: Szanowni Państwo, warto przypomnieć też zasady punktowania w naszej kampanii. Jak sama jej nazwa wskazuje, przede wszystkim punktowane są dojazdy do pracy, na uczelnię czy też do szkoły. Za to otrzymujemy 20 punktów. Dziennie można dwa razy zapunktować za taki dojazd, za dojazd, za powrót, a tygodniowo łącznie 10 razy. Punktowane są również kilometry. Za każdy kilometr otrzymujemy jeden punkt, przy czym tutaj mamy limity. Limit dzienny wynosi 20 punktów za kilometry, przy czym również raz w tygodniu możemy dostać 100 punktów za kilometry, w tym dniu, w którym oczywiście przejedziemy najwięcej kilometrów. Dodatkowo otrzymujemy punkty za dojazdy do miejsc bonusowych. Po dojechaniu w to miejsce otrzymujemy 20 punktów.
3: Kręćmy te kilometry, bo słychać, że warto, możemy pomóc sobie i zwierzakom z gdańskiego schroniska.
2: Aktywnie w Trójmieście.
0: Bardzo dziękuję.
8: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje

0: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
1: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
0: Tak.
1: Nie.
0: Tak.
1: Tak? To ja już puszczam sobie.
0: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
2: Autopromocja. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: mną śpi. Ojciec żył tak jak chciał, niepoważnie życie brał, lecz powróci kiedyś tu zobaczyć nas. Wiem, że wróci kiedyś tu zobaczyć nas.
1: Radio Pogoda łączy pokolenia.

nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

precz serce moje sieni bada, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni bada, pozwolisz sama mi bada, miast twą calą.

Lecz serce moje się nim da, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, pada, pozwolisz sama mi, pada, miast

0: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
1: Dłonio grzeje dubel, tówkę wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
0: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch.
1: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obwązać popieś się łasą na pieszczotle.
0: Jego pustym dzbanem w łeb.

0: daleko jak przez sień.
1: Drabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cień.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
2: O! Krzysztof Dełkrzewicz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy fantastycznego Radia Pogoda.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam. Jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst.

Pada deszcz. Kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne. Pogoda. Krzysztof Szuster.

Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: Radio Pogoda. Słucham zawsze w drodze. Maria Pakulnis.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig.